bo chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć chce do ucha, że po mej głowie

0: Thank you.
1: To jest radio Złote Przeboje.

0: znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. KiK. Więcej niż się spodziewasz.
1: Reklama. Radio Złote Przeboje 93,2 FM. Tydzień w Świętokrzyskiem.
2: Dzień dobry, cześć, witajcie. Ja nadal zakatarzony, nadal z alergią. No cóż, mam nadzieję, że minie ten katar niedługo. W końcu leczony trwa tydzień, a nieleczony 7 dni, jak twierdzą eksperci, więc w poniedziałek powinno być wszystko w porządku. Ale jak na razie weekendowo. Witam was na antenie Radia Złote Przeboje 93,2 FM. Kłaniam się nisko i zapraszam na nasze dzisiejsze spotkanie. Michał Pustuła. Zaczniemy sobie od przeglądu wydarzeń tygodnia, który przedstawi wam za momencik Ewelina Wal. Później będziemy zajmować się pierwszą pracą u marszałka. To jest taki nowy projekt ogłoszony przez marszałek Renatę Janik. Dotyczy ona absolwentów Politechniki Świętokrzyskiej. O szczegółach za momencik sobie porozmawiamy. Będziemy także mówić o kończącym się terminie na składanie projektów w kieleckim budżecie obywatelskim, a także odwiedzimy Izbę Pamięci Świętokrzyskiej Kolejki Wąskotorowej. To już za kilka chwil. Nie zabraknie także stałych elementów naszych weekendowych spotkań. Będziemy mówić o naszym zdrowiu i zajrzymy do Narodowego Funduszu Zdrowia. Będziemy mówić o sporcie, ciekawostkach, a także o tym, co jest grane i na koniec kryminalne świętokrzyskie, jak zwykle. Kłaniam się nisko raz jeszcze i zapraszam.
1: Przegląd wydarzeń tygodnia w Świętokrzyskiem.
3: Ewelina Walczak, zapraszam. Zrujnowane przez ulewy świętokrzyskie trasy wreszcie doczekają się remontów. Prawie 11 milionów złotych rządowego wsparcia trafi do 22 samorządów na naprawę zniszczeń z ostatnich dwóch lat. Prace obejmą łącznie 27 odcinków, m.in. w powiatach Błuskim, Sandomierskim i Kazimierskim. Samorządowcy zapowiadają frezowanie starej nawierzchni oraz utwardzanie poboczy. Z naprawy zniszczonych dróg przechodzimy do wielkich planów na torach. Przedstawiciele 14 samorządów oraz województw małopolskiego i świętokrzyskiego podpisali list intencyjny w sprawie budowy nowej linii kolejowej łączącej Kraków z Błuskiem Zdrojem. Trasa o długości 82 km ma ułatwić studentom dojazd do uczelni, a turystom dostęp do poniedziańskich uzdrowisk. Budowa może potrwać do 15 lat, ale porozumienie otwiera drogę do funduszy unijnych. Lepsza komunikacja ma zatrzymać ludzi, bo nasze województwo wyludnia się najszybciej w kraju. Statystyki malują ponury obraz przyszłości regionu, o czym więcej mówi Adrian Górny.
4: W ciągu ostatniej dekady Świętokrzyskie straciło prawie 9% ogółu mieszkańców, co stanowi ogólnopolski rekord spadku populacji. Główną przyczyną jest rekordowo niska liczba urodzeń. W 2025 roku odnotowano zaledwie 6100 urodzeń, co jest wynikiem o prawie połowę słabszym niż 10 lat temu.
3: Średnia wieku mieszkańca województwa przekroczyła już 46 lat. Mimo smutnych prognoz, region wciąż zachwyca bogatą przeszłością. Średniowieczny skarb został odkryty w Świętokrzyskiem. O unikatowej kłódce z brązu, która przeleżała w ziemi setki lat, mówi Ewa Pasierbiewicz-Bernat.
5: Na polach w Sobótce pasjonaci historii znaleźli unikatową bizantyjską kłódkę z brązu formowaną na kształt konia. Przedmiot pamięta czasy wielkich wypraw krzyżowych do Ziemi Świętej, skąd prawdopodobnie został przywieziony przez miejscowego rycerza w XII lub XIII wieku. Element zachował się w niezłym stanie, a ponieważ podobne egzemplarze można spotkać głównie w amerykańskich lub niemieckich zbiorach, wkrótce zasili wystawę jednego z naszych muzeów.
3: Znaleziska dokonano blisko miejsca, gdzie dawniej stały dwór oraz karczma. Historyczne fundamenty ustępują miejsca nowoczesnym murom. Prawie 50 rodzin z Włoszczowy zyska szansę na nowe życie. W gminie rusza budowa pierwszych od dekad mieszkań komunalnych przy ulicy Różanej. Inwestycja warta ponad 11 milionów złotych pomoże osobom o najniższych dochodach. Włoszczowa stawia na budynki, a Kielce na edukacyjne talenty. Kielecki śniadek okazał się bezkonkurencyjny w stolicy regionu według najnowszego zestawienia portalu Wasza Edukacja. Drugie liceum ogólnokształcące imienia Jana Śniadeckiego zostało oficjalnym liderem województwa, zajmując 53. miejsce w ogólnopolskim rankingu. Na kieleckim podium tuż za nim uplasowały się Nazaretka na 106. miejscu oraz liceum imienia Juliusza Słowackiego, które zajęło 130. lokatę. Stawkę czołowej czwórki zamyka Żeromski, sklasyfikowany na 150. pozycji w Polsce.
2: To był przegląd wydarzeń tygodnia i to była Ewelina Walczak. Dziękujemy bardzo. Ja natomiast już teraz zapraszam Was na ciąg dalszy magazynu Tydzień w Świętokrzyskiem i opowiemy sobie teraz o ciekawym projekcie przedstawionym w miniony czwartek, czyli 7 maja, ponieważ przedstawiciele samorządu wraz z rektorem Politechniki Świętokrzyskiej przedstawili inicjatywę nazwaną Pierwsza Praca u Marszałka. Program ma ułatwić młodym inżynierom start zawodowy i jednocześnie zasilić administrację samorządową nowymi, wykwalifikowanymi kadrami. Inicjatywa to odpowiedź na braki specjalistów w urzędach oraz trudności młodych ludzi ze zdobyciem pierwszego doświadczenia. Marszałek Renata Janik, co za momencik usłyszycie na antenie, podkreślała, że samorząd stawia na przejrzyste zasady naboru i oferuje stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę. No to w takim razie o szczegółach tego spotkania, projektu, inicjatywy, jak to wszystko wyglądało na tej właśnie konferencji, już teraz na antenie w magazynie Tydzień w Świętokrzyskiem.
1: Ważne dla mieszkańców Świętokrzyskiego.
6: Z ogromną satysfakcją ogłaszamy inicjatywę, która odpowiada na jedno z najważniejszych wyzwań, przed jakimi stają młodzi ludzie kończący studia, czyli zdobycie doświadczenia zawodowego. Bo przecież bardzo często albo zawsze pracodawcy oczekują od absolwentów wyższych uczelni, którzy skończyli studia, nawet te deficytowe, czyli kierunki, które są niezbędne na rynku pracy, doświadczenia zawodowego. Dlatego też chcemy, aby województwo świętokrzyskie było nie tylko miejscem kształcenia naszych ambitnych, zdolnych, młodych mieszkańców, ale również miejscem, gdzie można rozpocząć swój start zawodowy. Nie spotykamy się, szanowni państwo, nieprzypadkowo na Politechnice Świętokrzyskiej, bowiem jest to uczelnia, która od wielu, wielu lat kształci specjalistów w kierunkach bardzo istotnych dla rozwoju naszej świętokrzyskiej gospodarki. Nowa inicjatywa to jest Pierwsza Praca u Marszałka. Skierowana jest ona dla absolwentów szkół, którzy studiują tutaj w Kielcach, ale również dla studentów uczelni, którzy wyjechali z naszego regionu i zachęcamy, żeby wrócili do naszego województwa albo państwa, jako studenci Politechniki Świętokrzyskiej, spróbowali, jeśli oczywiście jesteście zainteresowani, poznaniem funkcjonowania nowoczesnego samorządu, administracji samorządowej województwa, zapoznania, jak to funkcjonuje od środka. Szanowni państwo, Pierwsza Praca u Marszałka to będzie nabór na oparciu o ustawę o pracownikach samorządowych. To będzie umowa, oczywiście na podstawie umowy o pracę. I to będzie umowa od 3 miesięcy do 12 miesięcy. Wynagrodzenie oczywiście będzie ustalone, powiedzmy, więcej niż średnia krajowa. I taka osoba, która zgłosi się na konkurs, a to będzie, tak jak powiedziałam, 10 stanowisk, będzie można wybrać, w którym departamencie i w jakim kierunku się chcemy kształcić. Czy to będzie budżet i finanse, czy to będzie geodezja, czy to będą nieruchomości, zamówienia publiczne, środki unijne. Wtedy będzie konkurs. Na konkurs trzeba się przygotować, bo konkurs będzie przejrzysty, jasny i oparty na merytoryce. W komisji będzie zasiadał przedstawiciel Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego, a przewodniczącym naszego sejmiku jest student Politechniki Świętokrzyskiej. Chcemy, żeby to wszystko miało taki bardzo jasny, klarowny przekaz i wtedy taka osoba otrzymuje umowę o pracę, wynagrodzenie, po 3 miesiącach przedłużenie do 12 miesięcy, a na koniec perełki, perełkom, które pokażą, że w tych obszarach, w których pracują w tych departamentach, naprawdę bardzo się odnalazły, będziemy proponować umowę o pracę na kolejny okres, tak aby zasilić kadry Urzędu Marszałkowskiego, bo dziś wykwalifikowanej kadry brakuje. Natomiast inne osoby po 12 miesiącach otrzymają świadectwo pracy, list rekomendacyjny i będą mogły zasilić inne samorządy czy administrację rządową. rządową. Ja wiem, że Politechnika Świętokrzyska jest uczelnią techniczną, ale również takie konkursy będziemy prowadzić w Świętokrzyskim Zarządzie Dróg Wojewódzkich, również w innych instytucjach, tak aby pomóc młodym mieszkańcom naszego województwa, aby tutaj rozpoczynali swoją karierę, tutaj mieszkali. Także bardzo serdecznie Państwa zachęcam, tych Państwa, którzy już mogą rozpocząć swoją pracę, żebyście aplikowali do tego konkursu. Myślę, że Pan Sekretarz powie, kiedy będziemy ogłaszać te konkursy. Jeśli nie Wy, przekażcie swoim znajomym i każdego roku, Szanowni Państwo, będziemy ogłaszać ten konkurs, tak aby kolejne 10 osób mogło taką praktykę zawodową u nas odbyć. Dodatkowo jeszcze takie 12 miesięcy będzie się kończyło, Szanowni Państwo, złożeniem egzaminu przygotowawczego do pracy w samorządzie, a także ślubowaniem, czyli po tych 12 miesiącach każda osoba będzie mogła powiedzieć, że ma doświadczenie, jest w pełni przygotowana, żeby aplikować do innego urzędu w różnych obszarach, tak jak powiedziałam. Specjalistów do zamówień publicznych dziś naprawdę bardzo brakuje w finansach, księgowości, w środkach unijnych. Także, kochani, nie trzeba wyjeżdżać z województwa świętokrzyskiego, żeby naprawdę znaleźć dobrą pracę. Wystarczy zdobyć wykształcenie, zdobyć wiedzę w tych obszarach, w których potrzebują pracodawcy, zarówno administracja publiczna, rządowa, ale również przedsiębiorcy prywatni.
2: Program, o którym przed momentem mówiła marszałek Renata Janik, budzi duże nadzieje na Politechnice Świętokrzyskiej, ponieważ urząd poszukuje fachowców zbieżnych z profilami kształcenia. Już teraz na antenie o szczegółach rektor uczelni, profesor Zbigniew Koruba.
7: Niezwykle cieszę się z tego, że nasza współpraca Politechnika Świętokrzyska, Urząd Marszałkowski przybiera bardzo w tej chwili konkretną już postać i jest to niezwykle cenne dla Politechniki Świętokrzyskiej i dla naszych studentów. Ta oferta, w tej chwili ona tak w sposób krystalicznie jasny została wyartykułowana, ona gdzieś tam przewijała się, tylko w sposób nieuporządkowany. W tej chwili będzie już można wiedzieć o tym, że takie możliwości są i mamy mnóstwo kierunków, łącznie jest ich 23, ale spośród tych kierunków bardzo wiele będzie przydatnych do pracy w Urzędzie Marszałkowskim. No wiadomo, geodezja, kartografia, a nawet informatyka. Teraz pomaganie sztuczną inteligencją. My będziemy teraz tworzyć nowy kierunek, który właśnie będzie nazywał się sztuczna inteligencja i cyberbezpieczeństwo. Przecież w Urzędzie Marszałkowskim te elementy też są bardzo ważne i też cyberbezpieczeństwo jest istotne, żeby wszystkie jakieś informacje poufne były odpowiednio zabezpieczone. Mamy świetnie przygotowanych absolwentów. Wy już kończycie w tej chwili swoje kierunki, swoje studia i jestem przekonany, pani marszałek jest tego gwarantem, że będziecie zadowoleni z wykonywanego i oferowanego przez panią marszałek zawodu i jeśli tu słyszymy, że wynagrodzenie będzie powyżej średniej, to naprawdę jest to atrakcyjne, a tym bardziej, że awanse są przewidziane i te zarobki w miarę jak już przyjęci do pracy będą się wykazywać, będą rosły. I ja już też mam nadzieję, że ten przekaz nie tylko dla studentów ostatniego roku dociera i tutaj już chętni zgłoszą się, ale nawet do tych, którzy wybierają w tej chwili Politechnikę Świętokrzyską, będąc maturzystami, już mogą brać to pod uwagę.
2: do wypowiedzi pana rektora i do tego, czego mogliśmy dowiedzieć się na tej konferencji czwartkowej na Politechnice Świętokrzyskiej. Za momencik wrócimy sobie w magazynie Tydzień w Świętokrzyskiem. Przypominam, że słuchacie Radia Złote Przeboje. Przed nami ciąg dalszy programu.
1: Radio Złote Przeboje 93,2 FM. Tydzień w Świętokrzyskiem.
2: Wracamy do tematu rozpoczętego już parę chwil temu na antenie, czyli programu, inicjatywy, pierwsza praca u marszałka. Poprzednią część zakończyliśmy słuchając pana rektora, profesora Zbigniewa Koruby, który w dalszym ciągu na antenie opowiada nie tylko o pracy absolwentów w Urzędzie Marszałkowskim, ale także w świętokrzyskich firmach.
7: Również wiele firm, które tutaj funkcjonują, w podobny sposób zabiega o was, o tych, którzy mają wykształcenie w bardzo cenionych kierunkach. Dlatego myślę, że kiedy teraz pierwszy raz zostanie przeprowadzony nabór do Urzędu Marszałkowskiego na poszczególne stanowiska, kolejni studenci, kolejni absolwenci będą już staranniej do tego się przygotowywać, no bo będą wiedzieli, jakie są wymagania. Te wymagania oczywiście są wysokie i takie powinny być, i studenci do nich się dostosują i na pewno Politechniki Świętokrzyskiej nie zawiodą. Będą wspaniałymi pracownikami i naszymi ambasadorami. Także to my jako Politechnika tylko i wyłącznie możemy z tego się cieszyć, że nasi absolwenci będą w Urzędzie Marszałkowskim pracować.
2: Pierwsza praca u marszałka, tak nazywa się ten projekt, ale wśród studentów największe zainteresowanie budzi to, ile w pierwszej pracy będzie można zarobić.
6: Pierwsza umowa o pracę będzie w wysokości minimalnej, krajowej, czyli to jest około 6 tysięcy, ponad 6 tysięcy złotych brutto. Natomiast jak ktoś u nas zostanie, to kolejna umowa po 12 miesiącach będzie w wysokości średniej krajowej. Myślę, że to jest bardzo dobra informacja, moi drodzy, dlatego że to, co powiedział pan rektor, informatyka. Chcę wam powiedzieć, że Urząd Marszałkowski szukał dyrektora informatyki. Ogłosiliśmy nabór, na który nikt się nie zgłosił z województwa i w drugim naborze zgłosiło się 6 kandydatów i tak naprawdę najlepsze kwalifikacje, kompetencje miał kandydat z Małopolski. Mamy dyrektora IT z Małopolski. I czy dyrektor mało zarabia? Zarabia więcej niż marszałek województwa. Czyli państwo widzicie, że dziś nie ma znaczenia. Dziś jesteśmy na takim etapie, że jeżeli jest potrzeba zatrudnienia specjalisty, Urząd Marszałkowski płaci takie wynagrodzenie, które jest niezbędne. Poza tym dziś na rynku prywatnym, w prywatnym biznesie, znaleźć fachowca od zamówień publicznych, to tak naprawdę my możemy uczyć kadrę do zamówień publicznych, a ta kadra później pójdzie na wolny rynek pracy, dlatego że również brakuje osób w takich zawodach. Także, kochani, mam nadzieję, że przemyślicie sobie, że będą kandydaci, którzy przystąpią do takich konkursów i będą zdobywać wiedzę i w ten sposób będziemy budować silne województwo świętokrzyskie, bo tak naprawdę nie wiem, czy czytaliście ostatnie dane statystyczne, ale tak naprawdę jesteście jedyną szansą. Jeżeli młodzi ludzie zostaną w naszym regionie, województwo będzie się pięknie rozwijało. Natomiast na dzień dzisiejszy województwo się zwija, moi drodzy, dlatego że jest nas coraz mniej, jesteśmy coraz starsi. Dane statystyczne ogólne, jesteście bardzo młodzi, więc musicie sobie to wyobrazić, że dziś, jeśli według Organizacji Narodów Zjednoczonych kraj, województwo ma powyżej 6% osób 60+, to znaczy, że jest starym województwem, starym krajem. U nas za 2025 rok było blisko 30% osób 60+. Jeśli chodzi o dzietność w naszym regionie, to też jest wszystko zależne od was. W stosunku do 2015 roku, w 2025 roku urodziło się blisko 50% dzieci mniej. Sytuacja naprawdę, kochani, jest dramatyczna, dlatego jako marszałek wraz z swoim zarządem, z radnymi sejmiku, ale również z uczelniami, z z Wami. Chcemy zrobić wszystko, aby województwo się rozwijało, a nie zwijało. Także bardzo serdecznie Wam za to dziękuję, że tu jesteście, że wybraliście tą uczelnię, wspaniałą uczelnię. Wiecie o tym, że pierwsza, druga edycja stypendiów, jeśli chodzi o Politechnikę Świętokrzyską i UJK z budżetu województwa. 100 od drugi rok w tym roku, 100 studentów z Politechniki Świętokrzyskiej pierwszego roku kierunków deficytowych otrzymuje od nas stypendium 1500 zł.
2: Kiedy więc będzie można starać się o pierwszą pracę u marszałka? O tym opowie Mariusz Bodo, sekretarz województwa świętokrzyskiego.
8: Drodzy studenci, przede wszystkim nabory rozpoczniemy w miesiącu sierpniu i nabór będzie trwał we wrześniu, by rozpocząć pracę już od 1 października. Także chętnie zapraszam do pracy, do nauki. Warto pracować w Urzędzie Marszałkowskim. Uwierzcie.
2: A różne profity płynące z pracy nie tylko w Urzędzie Marszałkowskim zachwalała pani marszałek.
6: Poza urlopem, który również jest zagwarantowany w każdym podmiocie gospodarczym, samorząd województwa, nasze, no nie może nie wszystkie jednostki, ale większość jednostek, ale mówimy o Urzędzie Marszałkowskim, otrzymujemy 13 wynagrodzenie, czyli tak zwaną 13 w wysokości jednorazowego wynagrodzenia. Dwa razy w roku dajemy nagrody na Dzień Samorządu 27 maja, czyli już niebawem, a także roczną w miesiącu grudniu. Mamy w czasy pod gruszą. Popatrzcie, co ja robię. Pewnie niektórzy z Was żyli w przekonaniu, że w urzędzie przyjmujemy poznajomości politycznie.
8: Imprezy integracyjne też.
6: Imprezy integracyjne są, więc a zobaczcie, a ja jako marszałek Wam mówię, że my to wszystko przyjmujemy otwarcie, przyjmujemy wszystkie osoby, które są nam niezbędne, ale nie poznają nie w jakich innych kluczach, które o tym decydują, tylko i wyłącznie merytorycznie. Także zachęcam Was do tego. Dodatkowo chcę jeszcze powiedzieć o jednej rzeczy. Każda od 1 lipca, bo już w tej chwili zakończył się projekt 3-letni, ale już od 1 lipca Wojewódzki Urząd Pracy na Kopernika, Boże, co ja mówię, na Wojewódzki Urząd Pracy na Witosa ogłosi kolejny projekt 3-letni. Nie wiem, czy słyszeliście o takim projekcie, który się nazywa Baza Usług Rozwojowych. Czy ktoś z Państwa słyszał? Część kiwa głowami, to słyszeliście. To teraz dla wszystkich, którzy nie słyszeli. Baza usług rozwojowych to jest indywidualna, czyli każdy mieszkaniec naszego województwa, który skończył, i to jest jedyny, właśnie dwa warunki, być mieszkańcem województwa i dwa, mieć skończone 18 lat, dzięki środkom z unijnym, z projektu bazy usług rozwojowych, może się dokształcić. Czyli możecie z tych środków, do tej pory było 8,5 tysiąca złotych na osobę, można to wykorzystać jednorazowo lub tak, żeby wykorzystać maksymalnie tą kwotę. Oczywiście wkład własny zależy od tego, jaki to jest dokształcanie, czy z tych z barometru zawodów, z takiego wykazu, czyli tych deficytowych zawodów, ale w przeważającej części podejrzewam, że Politechnika Świętokrzyska to będzie 10% wkładu własnego, maksymalnie 15% wkładu własnego. Możecie sobie zrobić prawo jazdy, możecie sobie zrobić, uczyć się kursy, wszelkiego rodzaju kursy i studia zaoczne. Dlatego również Was zachęcam i jeżeli na przykład będzie taka potrzeba, bo już robiliśmy takie nabory dedykowane, na przykład naukę drona. Ostatnio robiliśmy dwa nabory dla pracowników służb mundurowych. 7 300 tysięcy powędrowało właśnie na budowanie potencjału takiego odpornościowego naszego województwa, czyli służby mundurowe się kształciły w tych obszarach. Głównie to oczywiście były statki bezzałogowe, powietrzne drony, a już w najbliższym konkursie będą to drony podwodne. Również możecie z takich szkoleń korzystać. Tak jak mówię, jedyny warunek to, żeby uczelnia zgłosiła, że jest taka potrzeba, że jest duża grupa studentów, 150, gdzie my zrobimy wtedy nabór dedykowany, żeby łatwiej Wam było przebić się przez te wszystkie systemy, które są i wtedy sobie możecie się z tych środków dokształcać, do czego Was bardzo serdecznie zachęcam.
2: No i tak właśnie było. Podczas tego spotkania na Politechnice Świętokrzyskiej pani marszałek, pan rektor, sekretarz województwa, jak również studenci, którzy uczestniczyli i przysłuchiwali się temu z uwagą. No chociaż w głowie pewnie mieli rozpoczynające się już od poniedziałku juwenalia świętokrzyskie, którymi będziemy zajmować się już po weekendzie. Teraz natomiast zajmiemy się przez chwil kilka na antenie bardzo ważnym tematem, dotyczącym naszego zdrowia.
1: Zdrowe Świętokrzyskie.
2: A dziś o naszym zdrowiu sobie poopowiadamy trochę, a dokładnie to o moim zdrowiu, ponieważ program realizowany przez Narodowy Fundusz Zdrowia, tak właśnie zatytułowany, czyli Moje Zdrowie, ma już rok. A w związku z tym pora na małe podsumowanie tego właśnie programu. Ponad 125 tysięcy mieszkańców naszego województwa włączyło się do niego i wypełniło ankietę. Z drugiej strony to tylko 13% wszystkich uprawnionych. Liderami po roku działania programu są mieszkańcy powiatu włoszczowskiego. Tam uprawnionych do skorzystania i wypełnienia ankiet jest 17% mieszkańców. Z bezpłatnych badań w programie Moje Zdrowie, przypominamy, mogą skorzystać wszyscy od 20 roku życia. Więcej na temat rocznego działania programu Moje Zdrowie Agnieszka Białas-Sitarska, rzeczniczka Kieleckiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia.
9: Już ponad 125 tysięcy mieszkańców Świętokrzyskiego łączyło się do programu Moje Zdrowie i wypełniło ankietę medyczną. To 13% wszystkich uprawnionych osób. Liderami po roku trwania programu są mieszkańcy powiatu włoszczowskiego. Ankiety w programie wypełniło ponad 17% uprawnionych. Z bezpłatnych badań w programie Moje Zdrowie mogą skorzystać wszyscy Polacy od 20 roku życia.
2: A gdzie w województwie świętokrzyskim można wykonać takie badania?
9: Moje Zdrowie, bilans zdrowia osoby dorosłej jest realizowany przez wszystkie przychodnie podstawowej opieki zdrowotnej i jest skierowany do wszystkich ubezpieczonych osób dorosłych, którzy ukończyli 20 lat. Finansuje go Narodowy Fundusz Zdrowia. W ubiegłym roku wartość świadczeń w tym programie wyniosła w województwie świętokrzyskim ponad 55 milionów złotych.
2: No niestety statystyki nie są najlepsze, bo tylko 15% uprawnionych osób skorzystało z programu Moje Zdrowie, ale wśród tych 15% mamy również faworyta, ponieważ jedna miejscowość zdaje się, że uzyskała najlepszy wynik wśród badających się.
9: Najchętniej z programu korzystają mieszkańcy powiatu włoszczowskiego. Ankiety wypełniło ponad 17% uprawnionych osób. Nieco mniej w powiecie jędrzejowskim, a stawkę zamyka powiat pińczowski. Mieszkańcy Kielc wypełnili najwięcej ankiet, bo 19,5 tysiąca, co przekłada się na 13% udział w programie.
2: Wiemy już gdzie, ale odpowiedzmy również na pytanie, co trzeba zrobić, żeby skorzystać z tych bezpłatnych badań.
9: By skorzystać z darmowych badań, wystarczy wypełnić ankietę medyczną. Można to zrobić samodzielnie przez internetowe konto pacjenta lub mobilną aplikację Moje IKP, ale można to także zrobić w przychodni POZ z pomocą personelu medycznego. Wystarczy odpowiedzieć na kilka pytań dotyczących m.in. nawyków żywieniowych, stylu życia, aktywności fizycznej, nałogów, a także naszego stanu psychicznego czy zaburzeń poznawczych. Wyniki ankiety trafiają do POZ, w której pacjent ma złożoną deklarację. Później zostaje wygenerowany i pobrany raport, a następnie wystawione zlecenie na badania diagnostyczne. Po przeanalizowaniu wyników pacjent zostaje zaproszony na wizytę podsumowującą do POZ. Podczas konsultacji poznaje swój indywidualny plan zdrowotny i dowiaduje się m.in. jakie zidentyfikowano czynniki ryzyka rozwoju chorób, a także otrzyma zalecenia dotyczące zdrowego stylu życia, diety i aktywności fizycznej, badań profilaktycznych i interwencji prozdrowotnych. Z programu mogą korzystać osoby od 20 roku życia, a do 49 roku życia raz na 5 lat. Powyżej 49 roku życia taki bilans zdrowia można wykonać co 3 lata.
2: O programie Moje Zdrowie na antenie opowiadała Agnieszka Białas-Sitarska, rzeczniczka Kieleckiego Narodowego Funduszu Zdrowia.
1: Jeszcze w tej godzinie w Świętokrzyskiem.
2: No, w tej godzinie jeszcze mam kilka ważnych tematów dla Was, bo po pierwsze zajmować się będziemy kieleckim budżetem obywatelskim, bo tylko do poniedziałku można składać swoje projekty i swoje pomysły w tegorocznej edycji kieleckiego budżetu obywatelskiego. My przypomnimy, jak wygląda to składanie tegoroczne wniosków, no i przede wszystkim, czy coś zmieniło się w stosunku do lat ubiegłych i do tego, do czego jesteśmy już przyzwyczajeni. A oprócz tego będziemy także mówić o jędrzejowskiej Nocy Muzeów.
1: Radio Złote Przeboje 93,2 FM. Tydzień w Świętokrzyskiem.
2: Zanim jednak jeszcze przejdziemy do kieleckiego budżetu obywatelskiego, to chciałbym, żebyśmy zajęli się dwoma ważnymi bardzo sprawami. Pierwsza z nich to podsumowanie wydarzeń sportowych minionego tygodnia. Druga sprawa to pewna świętokrzyska ciekawostka, którą przygotowałem dla Was na dziś. Zaczynamy od tego pierwszego tematu.
1: Aktywnie w Świętokrzyskiem.
2: Wiadomości sportowe przed nami, a jak żeby mogło być inaczej? A zaczniemy sobie od Kielc. Dokładnie od tego, że miasto Kielce ponownie dołączyło do ogólnopolskiej kampanii Rowerowy Maj, promującej aktywny i zdrowy styl życia wśród najmłodszych mieszkańców. Inicjatywa skierowana jest do dzieci uczęszczających do przedszkoli i szkół podstawowych. Tegoroczna akcja trwa od 4 do 29 maja. W akcji weźmie udział 20 placówek edukacyjnych z Kielc, w tym 9 szkół podstawowych oraz 11 przedszkoli. Celem kampanii jest zachęcenie dzieci do codziennej aktywności fizycznej oraz wybierania ekologicznych środków transportu w drodze do szkoły i przedszkola. Uczestnicy mogą zdobywać punkty za aktywne dojazdy, przede wszystkim na rowerze, ale także na hulajnogach, rolkach czy deskorolce. Każdy aktywny przejazd oznacza punkt dla uczestnika oraz jego klasy lub grupy. Na podstawie tych właśnie punktacji prowadzona jest rywalizacja zarówno pomiędzy placówkami, jak i wewnątrz nich. Kampania ma nie tylko wymiar sportowy, ale także edukacyjny i społeczny, bo wspiera budowanie zdrowych nawyków, integrację społeczności szkolnych i przedszkolnych oraz rozwijanie postaw proekologicznych. W ramach akcji przewidziano nagrody dla 3 najaktywniejszych szkół, 3 najaktywniejszych przedszkoli, a także nagrody grupowe dla klas i grup przedszkolnych oraz nagrody indywidualne dla najbardziej aktywnych uczestników. Rowerowy Maj to doskonała okazja, by połączyć codzienną drogę do szkoły lub przedszkola z ruchem, dobrą zabawą i zdrową rywalizacją. Miasto Kielce zachęca dzieciaki, rodziców i nauczycieli do aktywnego udziału w kampanii oraz wspólnego promowania aktywnego stylu życia. Więcej szczegółów znajdziecie na stronie kieleckiego ratusza. To jeśli jesteśmy już przy najmłodszych i mówimy o sporcie, to odwiedzamy także miasto Jędrzejów, bowiem w Szkole Podstawowej nr 2 imienia Komisji Edukacji Narodowej odbyła się w minionym tygodniu impreza pod nazwą Dzień Sportu i Języków Obcych. Jak można to połączyć? Ano między innymi za sprawą gościa specjalnego, którym był Aleks Dujszebajew, znakomity piłkarz ręczny, rozgrywający Industrii Kielce, mistrz Polski i zdobywca Pucharu Polski. Ten tytułowany reprezentant Hiszpanii ma na swoim koncie 2 tytuły mistrza Europy, 2 wicemistrzostwa Starego Kontynentu oraz 2 brązowe medale mistrzostw świata. Wybitnego zawodnika powitali burmistrz Jędrzejowa, zastępca burmistrza, a po krótkiej prezentacji przygotowanej przez fundację Vigo Life Good, uczniowie zebrani w sali gimnastycznej mogli zadawać gościowi pytania. Spotkanie zwieńczył krótki trening pokazowy dla zawodników i zawodniczek ze Szkoły Podstawowej nr 2. Na uwagę zasługiwała również staranna oprawa wydarzenia, w tym stoiska promujące sport oraz naukę języków obcych. A przed nami piłka nożna. Druga drużyna Korony Kielce 2 rok z rzędu zagra w finale Hemar Rurociągi Pucharu Polski. Piłkarze Marka Mierzwy w półfinale tych prestiżowych rozgrywek wygrali w rzutach karnych 4-2 z KSZO 1929 Ostrowiec. Spotkanie w podstawowych 90 minutach zakończyło się remisem 1-1. Mecz, o którym mowa, czyli w finał Hemar Rurociągi Pucharu Polski, odbędzie się 27 maja na Exbud Arenie. Tam właśnie druga drużyna Korony Kielce zmierzy się z występującą w Keza czwartej lidze Arką Pawłów, która pokonała w półfinale 2-0 trzecioligowych Czarnych Połaniec. A ten weekend jest również weekendem decydującym, jeżeli chodzi o poczynania siatkarek KSZO SMS Ostrowiec, bowiem w piątek rozpoczęły rywalizację o awans do pierwszej ligi. Podopieczne Piotra Brodawki są gospodyniami finałowego konkursu i turnieju barażowego. W związku z tym zawodniczki zagrają m.in. z klubem sportowym Pajęczno z Gdanią, Politechnika Gdańsk. Oprócz tego podejmują także KS Marba Sędziszów Małopolski. A to, czy wejdą do najwyższej klasy rozgrywkowej, zależy tylko i wyłącznie od wyników. Ja tylko przypomnę, że siatkarki KSZO po raz ostatni na zapleczu Ekstraklasy grały w sezonie 2019-2020. Wówczas zajęły ostatnie miejsce, a kilka tygodni później sekcja została rozwiązana ze względu na ogromne problemy finansowe. Pewnie w poniedziałek wrócimy do tych właśnie wyników.
1: Ciekawe świętokrzyskie.
2: No, po wiadomościach sportowych chciałbym, żebyśmy ciekawostką pewną się zajęli. W tym celu udajemy się wprost do Teatru Stefana Żeromskiego. Bo czy ktoś z was zastanawiał się kiedyś, albo czy może zna historię, jak to się stało, że teatr, kiedyś na samym początku Teatr Polski, w ogóle został w Kielcach wybudowany? Jak do tego doszło? No ja już wiem. Wie to również mój gość, którym jest Paulina Drozdowska z Teatru Stefana Żeromskiego.
10: Witam, dzień dobry.
2: No właśnie, Paulina, jak to z tym naszym kieleckim teatrem było? Jedyny teatr dramatyczny, instytucjonalny w regionie świętokrzyskim, ma bardzo bogatą historię, a wszystko zdaje się, że zaczęło się od wielkiej miłości, prawda?
10: Mhm. Żeby przyjrzeć się historii teatru imienia Stefana Żeromskiego w Kielcach, musimy sięgnąć wstecz 146 lat. A nawet dłużej. Budynek, jego budowa rozpoczęła się w 1877 roku. Wtedy to wbito pierwszą łopatę tutaj w tym miejscu, gdzie mamy teatr dzisiaj, przy tym naszym adresie Sienkiewicza 32, znanym, słynnym, niezmiennym, ale wtedy to nie nazywała się tak ta ulica. Ulica Sienkiewicza zmieniała swoje nazwy, była ulicą Pocztową z racji sąsiedztwa poczty, była ulicą Konstantego również, no a później też ten adres dzisiejszy. Inicjatorem, pomysłodawcą Teatru Żeromskiego, znaczy w ogóle teatru dla Kielczan wtedy, był Ludwik Sztump. I to właśnie to jego imię nosił najpierw teatr z wdzięczności Kielczan, dlatego że jak już powstał, to był to najpiękniejszy budynek w Kielcach, najbardziej okazały, najbogatszy, najwspanialszy. No i przede wszystkim długo wyczekiwany, bo pierwsza scena teatralna, no i w ogóle jedna z pierwszych scen teatralnych w Polsce. My się mieścimy w pierwszej piątce, jak się przyjrzeć, no bo oczywiście teatry w Warszawie z piękną historią, teatry

0: plotkach. Plotkach, które krążą wśród Kielczan, krążą wśród widzów, krążą wśród historyków. Nie są, tak jak powiedziałaś, potwierdzone, no ale jednak wszystko wskazuje na to, że ten teatr początkowo powstał z wielkiej miłości i wielkiego uczucia.
1: Tak, podobno właśnie ten Ludwik Sztum, który zresztą był browarnikiem, jego rodzina miała majątki w Kielcach, ale wcześniej też w Radomiu i Szydłowcu. I w ogóle to też jest ciekawe bardzo, dlatego że to nie Ludwik Sztum miał się zapisać w historii miasta, a jego starszy brat Ferdynand. Ale on bardzo szybko zmarł. Zresztą to był w ogóle taki pechowy okres dla rodziny Sztumfów, bo i matka Ludwika Sztumfa i jego brat Ferdynand w wieku 31 lat zmarł. To się działo w tym samym roku. W tym samym roku też miał pożar ich browaru tam przy wzgórzu Karsza. Zresztą w ogóle ten budynek przy wzgórzu Karsza należał do rodziny Sztumfów. O tym, jak byli bogaci, może świadczyć fakt, że kupili go od Aleksandra Dunina Borkowskiego za 15 tysięcy rubli. No i ten właśnie ten pech sprawił, kiedy ten brat Ferdynand zmarł, że to Ludwik Sztumf przejął majątki i interesy rodzinne. No i zastąpił miejsce brata w resursie kupieckiej, w towarzystwie dobroczynności. Mówiło się właśnie o nim, że nie tylko jest sprawnym, bogatym takim przedsiębiorcą, też sprawnym też dlatego, że na przykład zwiększył produkcję piwa w swoim browarze, wykorzystując młyn parowy, otwierającą się linię kolejową w pobliżu.
0: I już za samo to, że ta produkcja została zwiększona, ten szacunek Kielczan się należał. To nawet teatru nie trzeba było budować. Samo zwiększenie produkcji by wystarczyło, moim zdaniem.
1: Tak, ale właśnie jeszcze słynął z tego swojego dobrego serca. Tutaj strażacy w Kielcach nosili hełmy ufundowane przez Ludwika Sztumfa i mówiło się też o jego zamiłowaniu do sztuki. No i tu właśnie dochodzimy do tej legendy, że podobno Ludwik Sztumf zakochał się w warszawskiej aktorce i by mieć ją bliżej siebie, postanowił wybudować dla niej teatr. Można myśleć, że tak wtedy kochali, bardzo piękna to idea, chociaż słyszałam też takie, że to plotka zupełnie wyssana z palca i że gdzieś pojawiła się już w XX wieku w knajpach w Kielcach. Nie wiem, ja chcę wierzyć oczywiście w te losy wielkiej miłości. Zresztą tutaj w tym budynku naszym teatralnym zawsze czuć tego wyjątkowego ducha, więc coś tutaj musiało się dziać. Tu jest niesamowita energia, więc coś pięknego się tu musiało wydarzyć. No i ten, nie wiemy właśnie, czy ta aktorka kiedyś tu wystąpiła, nie znamy jej tożsamości. Też to powątpiewanie historyków bierze się stąd, że Ludwik Sztumf był protestantem i też niektórzy mówią, że taki uporządkowany człowiek nie mógł ulegać tak wielkiemu uczuciu. Ja oczywiście odrzucam te teorie, natomiast wiadomo, że kiedy Ludwik Sztumf umierał po 50, zresztą zmarł w Warszawie, bo niedługo po wybudowaniu Teatru Kieleckiego opuścił te strony. Ale gdy właśnie umierał w Warszawie i tutaj Kielczanie, też delegacja pojechała podziękować mu za to, co zrobił dla tego miasta, na nekrologach pojawiała się taka informacja, że żegna go żona i dzieci, więc miał ich co najmniej dwoje. Więc taka jest historia Ludwika Sztumfa, tyle jest wiadomo. No a mówię, z racji tego, że umarł w Warszawie i tam został pochowany, tutaj w Kielcach nie znajdziemy jego szczątków, ale na cmentarzu starym w Kielcach, w tej części ewangelickiej, jest mauzoleum rodziny Sztumfów. Tam właśnie jest pochowana jego matka, brat, chyba siostra i ojciec również tam. W tym jednym pomniku.
0: Historia naprawdę niesamowita, historia piękna. Chciałoby się wierzyć, tak jak powiedziałaś, że Kielecki Teatr jest pokłosiem tej wielkiej miłości i tego wielkiego uczucia, no ale wspomniałaś również o tym, że być może jest to plotka, która po prostu powstała w pewnym momencie. Oby tylko nie była to plotka, która powstała po tej zwiększonej ilości produkowanego piwa.
1: Widzę, że masz bujną wyobraźnię, Michał. cegieł i zaskakującą.

0: Łączysz te fakty, ja bym ich nie łączyła. Ja oczywiście wierzę całym sercem w tę historię miłości. Mam nadzieję, że była szczęśliwa. Natomiast pozostał Teatr Ludwika, bo tak najpierw nazywał się teatr i faktycznie był takim najpiękniejszym budynkiem w Kielcach. I w ogóle to bardzo Kielczanie tutaj przeżywali, śledzili to, co tutaj się działo i na Placu Budowy, i jak ten teatr został otwarty.
1: No ale to już historia na zupełnie inną opowieść. Moim i waszym gościem była Paulina Drozdowska z Teatru Stefana Żeromskiego. Dziękujemy bardzo. Przechodzimy równocześnie do ostatniej części naszego dzisiejszego spotkania weekendowego.
2: Radio Złote Przeboje 93,2 FM. Tydzień w Świętokrzyskiem.
1: To teraz zapowiedziany przeze mnie już temat, co prawda parę chwil temu zapowiedziany, ale mam nadzieję, że jeszcze pamiętacie. Do poniedziałku w Kielcach oczekiwane są propozycje i tegoroczne projekty w kieleckim budżecie obywatelskim. Tak, żeby odświeżyć sobie pamięć i przypomnieć, jak to wszystko wyglądać powinno. No i na czym ten budżet obywatelski w ogóle polega? O tym już teraz na antenie. Oprócz tego będę miał dla was jeszcze propozycje dotyczące tego, co jest grane. No a na koniec, jak zwykle, kryminalne świętokrzyskie.
2: Ważne dla mieszkańców świętokrzyskiego.
3: Szanowni Państwo, jak co roku, ale co roku to jest dla nas bardzo ważny moment i ogromna chęć, żeby wieść o tym, że startuje kielecki budżet obywatelski, rozeszła się szeroko. Nie ma lepszej możliwości, żeby mieszkańcy mogli mieć bardzo realny wpływ na kreowanie ich przestrzeni, realizację ich pomysłów, zaspokajanie ich potrzeb i decydowanie o tym, na co wydaje się sporą część pieniędzy z budżetu miejskiego niż budżet obywatelski. To jest od początku do końca zadanie, które realizowane jest przez mieszkańców i dla mieszkańców. Dlatego już dzisiaj bardzo, bardzo gorąco apelujemy o to, żeby odgrzebać sobie w głowach i odkopać wszystkie pomysły i wszystkie deficyty, które są w naszym najbliższym sąsiedztwie i już myśleć o projektach i także myśleć o budowaniu takiego szerokiego poparcia i kampanii promocyjnej. A ta kreatywność w tych wszystkich działaniach jest ogromna i z roku na rok nas zachwyca. Rekordowa jest kwota tegorocznego budżetu obywatelskiego, 11,5 miliona złotych. Tyle będziemy mieli do rozdysponowania i do zaspokojenia pomysłów i potrzeb mieszkańców. W jakiej formule, zaraz o tym opowiemy, to jest formuła, która w dużej mierze jest powtórzona z poprzedniego roku, ponieważ ona została świetnie przyjęta przez mieszkańców, ponieważ ona spotkała się z takim dużym odczuciem w końcu pewnej sprawiedliwości, pewnych proporcji. Budżet obywatelski to jest instrument i narzędzie, które musi się zmieniać, ponieważ zmieniają się także zaspokajanie potrzeb, zmieniają się mapa realizacji projektów, ale zmieniają się także same potrzeby. To jest już historia. Historia tego, jak mieszkańcy mogą mieć wpływ na swoje miasto. Historia, która zmieniła tak wiele miejsc w całym mieście, ale historia, która właściwie dotknęła swoim działaniem każde osiedle mieszkaniowe. Jesteśmy dzisiaj na osiedlu Barwinek. Stoimy na tle placu zabaw, który wymyślili i wygrali sobie mieszkańcy. I na każdym osiedlu jesteśmy w stanie znaleźć wiele inwestycji, które właśnie pochodzą z wyboru mieszkańców. Każde osiedle pewnie też z pewnym sentymentem i rozrzewnieniem wspomina wiele inicjatyw miękkich, integrujących, które pomagały budować społeczności lokalne, bo to także stanowi siłę kieleckiego budżetu obywatelskiego. I to nie będzie jubileusz, bo to będzie 14. edycja, ale mimo popatrzeć na pewne podsumowania. Na inwestycje i działania i inicjatywy z kieleckiego budżetu obywatelskiego do tej pory wydaliśmy 93 miliony złotych. Mieszkańcy zgłosili 1780 pomysłów. I pamiętajmy, że to jest pomysł, który nie tylko musiał być wymyślony, ale musiał być przelany na papier, musiał być opracowany, musiał zyskać poparcie tych, którzy się zdecydowali pod nim podpisać, a potem brał udział w głosowaniu. 353 inicjatywy, które zostały zrealizowane. I te inwestycyjne, i te miękkie, i te zielone, i te małe, i te duże ogólnomiejskie. To jest naprawdę sukces społeczeństwa obywatelskiego i gorąco gorąco zachęcamy, żeby stać się jego częścią, każdy na swój sposób. Każdy może być kreatorem, może być inicjatorem, może być liderem, albo może być aż i tylko osobą, która głosuje w kieleckim budżecie obywatelskim. Gorąco do tego zachęcamy, trzymamy kciuki, a o tym, jak się do tego przyszykować, jak kielecki budżet obywatelski w tym roku będzie realizowany, odpowiedzą już moi współpracownicy.
1: To zgodnie z zapowiedzią prezydentki Agaty Wojdy na początek wiceprezydent Kielc Tomasz Porębski.
4: Dzień dobry Państwu. Tak jak powiedziała pani prezydent, w tamtym roku zdecydowaliśmy się na prawdziwą rewolucję, jeżeli chodzi o kielecki budżet obywatelski. I po tych kilkunastu miesiącach bardzo się z tego powodu cieszymy, że zdecydowaliśmy się na ten odważny krok, ponieważ te zmiany zostały bardzo dobrze przyjęte przez mieszkańców. Zawsze po każdej edycji przeprowadzamy konsultacje społeczne, żeby zapytać i wnioskodawców, i osoby, które głosowały, o ich opinie, ich spostrzeżenia. I te opinie były bardzo pozytywne. Dlatego też na samym początku każdego roku spotykamy się w ramach zespołu do spraw budżetu obywatelskiego, w którym zasiadają miejscy specjaliści, ale także radni, przedstawiciele różnych grup społecznych. I powiem szczerze, że w tym roku były to spotkania wyjątkowo krótkie i wyjątkowo zgodne, ponieważ uznaliśmy wspólnie, że te zmiany podjęte rok temu były krokiem we właściwym kierunku i postanowiliśmy nie wprowadzać większych, znaczących zmian dla mieszkańców tegorocznej edycji. Czyli w dalszym ciągu pozostawiamy ten sam podział na projekty ogólnomiejskie oraz projekty rejonowe. W tym przypadku nasze miasto będzie podzielone na 5 rejonów. One odpowiadają temu, jak miasto jest podzielone chociażby w wyborach samorządowych do Rady Miasta, ponieważ dalej utrzymujemy, że to jest podział najbardziej znany mieszkańcom, najbardziej zrozumiały i liczymy na to, że w tym roku również spotka się z bardzo dużym zainteresowaniem. Te zmiany, które podjęliśmy w tamtym roku, spowodowały, że blisko 30 tysięcy mieszkańców oddało swój głos, co nas bardzo cieszy, natomiast oczywiście dzisiaj poprzeczkę sobie wyznaczamy i stawiamy jeszcze wyżej i będziemy prowadzili czynne działania promocyjne, zarówno teraz na etapie składania wniosków i projektów, jak również później po wakacjach podczas głosowania. Oczywiście w tegorocznym regulaminie dokonaliśmy bardzo kosmetycznych zmian. Są one tak naprawdę trzy, które mogą być istotne, natomiast raczej nie dla ogółu mieszkańców. To przede wszystkim jest zmiana dotycząca jednostek organizacyjnych, żeby także mogły brać udział w budżecie obywatelskim na terenach, które nie są w trwałym zarządzie, tylko mają inną formułę prawną. To także zmiana związana z tymi projektami, które są lokalizowane na terenach spółdzieli mieszkaniowych i wspólnot mieszkaniowych. Tutaj trzeba będzie dołączać mapę, więc to jest taka bardzo techniczna zmiana. I element związany z wnioskodawcami, ponieważ w poprzednich latach mieliśmy taką sytuację, że były projekty o bardzo podobnej formule, które potem integrowaliśmy, natomiast zawsze musiał być ten jeden wnioskodawca wskazany. W tegorocznym regulaminie dopuścimy, żeby tych wnioskodawców z imienia i nazwiska mogło być więcej.
2: Co jest grane w Świętokrzyskiem?
1: Od 8 do 16 maja trwa 23. Ogólnopolski Tydzień Bibliotek. Oczywiście do tego wydarzenia dołączają także biblioteki z województwa świętokrzyskiego. My będziemy zajmować się dziś tymi w stolicy świętokrzyskiego. Część wydarzeń już za nami, bo między innymi inauguracja, która 8 maja odbyła się o godzinie 11, to była akcja rowerowa, podczas której na ulicy Sienkiewicza oraz w Parku Miejskim rozdawane były książki. Start tego rajdu zaplanowano przy ławeczce Jana Karskiego. Z kolei na przykład w poniedziałek 11 maja między 16.30 a 21 w poczytalni na dworcu odbędzie się turniej gier planszowych Męskie Granie z atrakcyjnymi nagrodami. 12 maja akcja Siła Męskiego Czytania, która ma dotrzeć do takich miejsc jak siłownie, salony barberskie czy sklepy motoryzacyjne. 13 maja, czyli w środę o godzinie 11 w filii Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ulicy Konopnickiej 5 w ramach wydarzenia Znani za Ladą w rolę bibliotekarzy wcielają się artyści i dziennikarze. Kolejną atrakcją będzie m.in. spotkanie z Norbertem Dudziukiem. Jeżeli nic wam to nie mówi, no to z pewnością Norbi to jest ksywka, którą wszyscy rozpoznają. To spotkanie 14 maja o godzinie 17 w poczytalni na dworcu. To wszystko wokół książki Wygrałem życie, ale najpierw przegrałem siebie. Dla najmłodszych przygotowano warsztaty młodego modelarza, budowanie modeli samolotów, samochodów i statków. Te warsztaty ruszają 15 maja o godzinie 19 w filii numer 5 przy ulicy Warszawskiej. A cały tydzień bibliotek zwieńczy 16 maja wyjątkowe spotkanie z pisarzem Robertem Małeckim pod nazwą Łap pociąg do czytania, zorganizowanego w pociągu relacji Kielce-Busko-Zdrój o godzinie 12.50. Na to ostatnie wydarzenie obowiązują zapisy telefoniczne pod numerem 798-163-238. Niestety ze względu na ograniczoną liczbę miejsc. Wszystkie te wydarzenia, o których powiedziałem, dofinansowano ze środków ministra kultury i dziedzictwa narodowego pochodzących z Funduszu Pomocy, Promocji Kultury i Miasta Kielce. Warto również dodać, że tegoroczny 23. Ogólnopolski Tydzień Bibliotek odbywa się pod hasłem Czytanie – męska sprawa. No to o kolejnych wydarzeniach po weekendzie. Ważne wydarzenie już w poniedziałek, ponieważ zmieniają nam się władze w mieście. Nie wiem, czy wiecie o tym, ponieważ 11 maja ruszają i startują juwenalia kieleckie. O godzinie 17 sprzed kampusu Politechniki Świętokrzyskiej wyruszy barwny korowód studencki, który przejdzie ulicami miasta na kielecki rynek. Studenci, rzecz jasna, jak zwykle w kreatywnych przebraniach tradycyjnie przejmują centrum Kielc. No i w ten sposób rozpoczynają oficjalne święto studentów. W związku z przemarszem w godzinach od około 17 do 17.40 mogą wystąpić czasowe utrudnienia w ruchu drogowym na trasie korowodu. A więc już teraz prosimy kierowców o zachowanie ostrożności oraz stosowanie się do poleceń służb zabezpieczających wydarzenia. Kiedy ten barwny korowód przejdzie i dotrze do kieleckiego rynku, będzie symboliczne przekazanie studentom kluczy do miasta przez władze Kielc. Po oficjalnym otwarciu juwenaliów kielecki rynek zamieni się w otwartą przestrzeń wspólnego spędzania czasu. Na uczestników czekać będzie muzyka, strefa chilloutu, kawa, lody, strefa grillowa oraz dla studentów dodatkowe atrakcje, w tym konkurs na najlepsze przebranie korowodu. Ale nie tylko studenci zapraszani są do tego korowodu, ponieważ jako mieszkańcy Świętokrzyskiego także możemy dołączyć do wspólnego świętowania i kibicowania. Cały program kieleckich juwenaliów znaleźć możecie na stronie juwenaliakieleckie.pl. Mam tylko nadzieję, że ten korowód pójdzie w odpowiednią stronę świata, a my teraz powiemy sobie o wszystkich strunach świata, bowiem taki jest tytuł konkursu organizowanego przez Dom Kultury Zameczek. Zameczek czeka na wasze zgłoszenia. To jest zaproszenie również do udziału w kolejnej edycji Ogólnopolskiego Festiwalu Gitarowego Wszystkie Struny Świata. To wyjątkowe wydarzenie artystyczne jest prawdziwym świętem gitary, obejmującym szeroki wachlarz brzmień, bo od kompozycji klasycznych po nowoczesne nuty muzyczne. W związku z tym, jeżeli chcielibyście wziąć udział w tym konkursie, to wszelkie szczegóły znaleźć możecie na stronie Domu Kultury Zameczek, czyli www.zameczek-kielce.pl.
2: Kryminalne Świętokrzyskie.
1: Dzisiaj będzie o grillowaniu, a dokładnie to o grillu, ale niestety nie będzie to smaczny posiłek, ale taki, który odbije się czkawką, a może nawet doprowadzi do niestrawności. W minionym tygodniu do Ostrowieckiej Komendy zgłosiła się 72-latka. Kobieta poinformowała mundurowych, że padła ofiarą oszustw internetowych. Z relacji zgłaszającej wynikało, że poprzedniego dnia na popularnym portalu sprzedażowym wystawiła do sprzedaży grilla elektrycznego za kwotę 250 zł. Następnie na maila kobieta otrzymała wiadomość, że przedmiot został sprzedany i czeka na potwierdzenie. Seniorka kliknęła w zakładkę Przejdź do swojego konta, gdzie zalogowała się do bankowości elektronicznej. Kiedy zobaczyła, że nie otrzymała zapłaty, natychmiast się wylogowała. Następnego dnia skontaktował się z nią za pomocą komunikatora społecznościowego mężczyzna o wschodnim akcencie, który był zainteresowany zakupem wystawionej przez nią rzeczy. Po uzgodnieniu warunków sprzedaży miał on dokonać wpłaty 250 zł na konto kobiety znajdujące się na portalu. Po krótkim czasie ze zgłaszającą skontaktowała się pracownica portalu sprzedażowego, która poinformowała ją, że potrzebuje od niej kodów BLIK celem weryfikacji konta. niczego nieświadoma 72-latka podała rozmówczyni kilka kodów WLIK. Po zakończonej rozmowie, kiedy chciała zalogować się na swoje konto, otrzymała wiadomość, że zostało ono zablokowane. W związku z tym zadzwoniła na infolinię, gdzie została poinformowana, że padła ofiarą oszustwa. Z jej rachunku bankowego zniknęło blisko 19 tysięcy złotych. Pamiętajmy, że jeżeli staniemy się ofiarą przestępstwa, niezwłocznie powinniśmy skontaktować się telefonicznie ze swoim bankiem w celu zablokowania dostępu do rachunku oraz karty bankomatowej. I to tyle ode mnie, Michał Pustuła. Do usłyszenia.
2: Radio Złote Przeboje 93,2 FM. Tydzień w Świętokrzyskiem.
5: Radio Złote Przeboje.
2: To jest Radio Złote Przeboje.

znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. KiK. Więcej niż się spodziewasz.

0: Niżki 23,99. Teraz tylko 14,99 za kilogram przy zakupach za minimum 99 zł. A ser edamski, cena sprzed obniżki 2,79. Teraz z aplikacją jedynie 1,69 zł za 100 gramów. Tak, tylko 1,69 zł.
1: Tanio tutaj jest 100-krotka.
2: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
3: 3, 17, 41.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
5: 8, 11.
6: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: Reklama.
8: Radio Złote Przeboje 93,2 FM. Tydzień w Świętokrzyskiem.
9: Dzień dobry, cześć czołem. Pora zaczynać nasze sobotnie poranne spotkanie. Ja jeszcze się delikatnie przeciągam z racji wczesnej pory. Z kubkiem w ręku oczywiście witam Was na 93,2 FM. Kłaniam się nisko, Michał Pustuła. A zaczniemy sobie od ciekawego i ważnego tematu. Oprócz przeglądu wydarzeń tygodnia już za chwilkę, będziemy sobie także mówić o projekcie, czy też inicjatywie, którą poznaliśmy w miniony czwartek na Politechnice Świętokrzyskiej. Marszałek województwa przedstawiła założenia programu Pierwsza praca u marszałka. Co to za projekt? O tym już teraz na antenie.
8: Sprawdzam w Świętokrzyskiem.
10: Z ogromną satysfakcją ogłaszamy inicjatywę, która odpowiada na jedno z najważniejszych wyzwań, przed jakimi stają młodzi ludzie kończący studia, czyli zdobycie doświadczenia zawodowego. Bo przecież bardzo często albo zawsze pracodawcy oczekują od absolwentów wyższych uczelni, którzy skończyli studia, nawet te deficytowe, czyli kierunki, które są niezbędne na rynku pracy, doświadczenia zawodowego. Dlatego też chcemy, aby województwo świętokrzyskie było nie tylko miejscem kształcenia naszych ambitnych, zdolnych, młodych mieszkańców, ale również miejscem, gdzie można rozpocząć swój start zawodowy. Nie spotykamy się, szanowni państwo, nieprzypadkowo na Politechnice Świętokrzyskiej, bowiem jest to uczelnia, która od wielu, wielu lat kształci specjalistów w kierunkach bardzo istotnych dla rozwoju naszej świętokrzyskiej gospodarki. Nowa inicjatywa to jest Pierwsza praca u marszałka. Skierowana jest ona dla absolwentów szkół, którzy studiują tutaj w Kielcach, ale również dla studentów uczelni, którzy wyjechali z naszego regionu i zachęcamy, żeby wrócili do naszego województwa albo państwo, jako studenci Politechniki Świętokrzyskiej, spróbowali, jeśli oczywiście jesteście zainteresowani, poznaniem funkcjonowania nowoczesnego samorządu, administracji samorządowej województwa, zapoznania, jak to funkcjonuje od środka. Szanowni państwo, pierwsza praca u marszałka to będzie nabór na oparciu o ustawę o pracownikach samorządowych. To będzie umowa, oczywiście na podstawie umowy o pracę. I to będzie umowa od 3 miesięcy do 12 miesięcy. Wynagrodzenie oczywiście będzie ustalone, powiedzmy, więcej niż średnia krajowa. I taka osoba, która zgłosi się na konkurs, a to będzie, tak jak powiedziałam, 10 stanowisk, będzie można wybrać, w którym departamencie i w jakim kierunku się chcemy kształcić. Czy to będzie budżet i finanse, czy to będzie geodezja, czy to będą nieruchomości, zamówienia publiczne, środki unijne. Wtedy będzie konkurs. Na konkurs trzeba się przygotować, bo konkurs będzie przejrzysty, jasny i oparty na merytoryce. W komisji będzie zasiadał przedstawiciel Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego, a przewodniczącym naszego sejmiku jest student Politechniki Świętokrzyskiej. Chcemy, żeby to wszystko miało taki bardzo jasny, klarowny przekaz i wtedy taka osoba otrzymuje umowę o pracę, wynagrodzenie, po 3 miesiącach przedłużenie do 12 miesięcy, a na koniec perełki, perełkom, które pokażą, że w tych obszarach, w których pracują w tych departamentach, naprawdę bardzo się odnalazły, będziemy proponować umowę o pracę na kolejny okres, tak aby zasilić kadry Urzędu Marszałkowskiego, bo dziś wykwalifikowanej kadry brakuje. Natomiast inne osoby po 12 miesiącach otrzymają świadectwo pracy, list rekomendacyjny i będą mogły zasilić inne samorządy czy administrację rządową. Ja wiem, że Politechnika Świętokrzyska jest uczelnią techniczną, ale również takie konkursy będziemy prowadzić w Świętokrzyskim Zarządzie Dróg Wojewódzkich, również w innych instytucjach, tak aby pomóc młodym mieszkańcom naszego województwa, aby tutaj rozpoczynali swoją karierę, tutaj mieszkali. Także bardzo serdecznie Państwa zachęcam, tych Państwa, którzy już mogą rozpocząć swoją pracę, żebyście aplikowali do tego konkursu. Myślę, że Pan Sekretarz powie, kiedy będziemy ogłaszać te konkursy. Jeśli nie Wy, przekażcie swoim znajomym i każdego roku, Szanowni Państwo, będziemy ogłaszać ten konkurs, tak aby kolejne 10 osób mogło taką praktykę zawodową u nas odbyć. Dodatkowo jeszcze takie 12 miesięcy będzie się kończyło, Szanowni Państwo, złożeniem egzaminu przygotowawczego do pracy w samorządzie, a także ślubowaniem. Czyli po tych 12 miesiącach każda osoba będzie mogła powiedzieć, że ma doświadczenie, jest w pełni przygotowana, żeby aplikować do innego urzędu w różnych obszarach, tak jak powiedziałam. Specjalistów do zamówień publicznych dziś naprawdę bardzo brakuje w finansach, księgowości, w środkach unijnych. Także, kochani, nie trzeba wyjeżdżać z województwa świętokrzyskiego, żeby naprawdę znaleźć dobrą pracę. Wystarczy zdobyć wykształcenie, zdobyć wiedzę w tych obszarach, w których potrzebują pracodawcy, zarówno administracja publiczna, rządowa, ale również przedsiębiorcy prywatni.
9: Program, o którym przed momentem mówiła marszałek Renata Janik, budzi duże nadzieje na Politechnice Świętokrzyskiej, ponieważ urząd poszukuje fachowców zbieżnych z profilami kształcenia. Już teraz na antenie o szczegółach rektor uczelni profesor Zbigniew Koruba.
4: Niezwykle cieszę się z tego, że nasza współpraca Politechnika Świętokrzyska, Urząd Marszałkowski przybiera bardzo w tej chwili konkretną już postać i jest to niezwykle cenne dla Politechniki Świętokrzyskiej i dla naszych studentów. Ta oferta, w tej chwili ona tak w sposób krystalicznie jasny została wyartykułowana, ona gdzieś tam przewijała się, tylko w sposób nieuporządkowany. W tej chwili będzie już można wiedzieć o tym, że takie możliwości są i mamy mnóstwo kierunków, łącznie jest ich 23, ale spośród tych kierunków bardzo wiele będzie przydatnych do pracy w Urzędzie Marszałkowskim. No wiadomo, geodezja, kartografia, a nawet informatyka. Teraz pomaganie sztuczną inteligencją. My będziemy teraz tworzyć nowy kierunek, który właśnie będzie nazywał się sztuczna inteligencja i cyberbezpieczeństwo. Przecież w Urzędzie Marszałkowskim te elementy też są bardzo ważne i też cyberbezpieczeństwo jest istotne, żeby wszystkie jakieś informacje poufne były odpowiednio zabezpieczone. Mamy świetnie przygotowanych absolwentów. Wy już kończycie w tej chwili swoje kierunki, swoje studia i jestem przekonany, pani marszałek jest tego gwarantem, że będziecie zadowoleni z wykonywanego i oferowanego przez panią marszałek zawodu. I jeśli tu słyszymy, że wynagrodzenie będzie powyżej średniej, to naprawdę jest to atrakcyjne. A tym bardziej, że awanse są przewidziane i te zarobki w miarę jak już przyjęci do pracy będą się wykazywać, będą rosły. I ja już też mam nadzieję, że ten przekaz nie tylko dla studentów ostatniego roku dociera i tutaj już chętni zgłoszą się, ale nawet do tych, którzy wybierają w tej chwili Politechnikę Świętokrzyską, będąc maturzystami, już mogą brać to pod uwagę. I wiadomo, Urząd Marszałkowski oferuje, ale również wiele firm, które tutaj funkcjonują, w podobny sposób zabiega o was, o tych, którzy mają wykształcenie w bardzo cenionych kierunkach. Dlatego myślę, że kiedy teraz pierwszy raz zostanie przeprowadzony nabór do Urzędu Marszałkowskiego na poszczególne stanowiska, kolejni studenci, kolejni absolwenci będą już staranniej do tego się przygotowywać, no bo będą wiedzieli, jakie są wymagania. Te wymagania oczywiście są wysokie i takie powinny być. I studenci do nich się dostosują i na pewno Politechniki Świętokrzyskiej nie zawiodą, będą wspaniałymi pracownikami i naszymi ambasadorami. Także to my jako Politechnika tylko i wyłącznie możemy z tego się cieszyć, że nasi absolwenci będą w Urzędzie Marszałkowskim pracować.
9: Pierwsza praca u marszałka, tak nazywa się ten projekt, ale wśród studentów największe zainteresowanie budzi to, ile w pierwszej pracy będzie można zarobić.
10: Pierwsza umowa o pracę będzie w wysokości minimalnej, krajowej, czyli to jest około 6 tysięcy, ponad 6 tysięcy złotych brutto. Natomiast jak ktoś u nas zostanie, to kolejna umowa po 12 miesiącach będzie w wysokości średniej krajowej. Myślę, że to jest bardzo dobra informacja, moi drodzy, dlatego że to, co powiedział pan rektor, informatyka. Chcę wam powiedzieć, że Urząd Marszałkowski szukał dyrektora informatyki. Ogłosiliśmy nabór, na który nikt się nie zgłosił z województwa i w drugim naborze zgłosiło się 6 kandydatów i tak naprawdę najlepsze kwalifikacje, kompetencje miał kandydat z Małopolski. Mamy dyrektora IT z Małopolski. I czy dyrektor mało zarabia? Zarabia więcej niż marszałek województwa. Czyli państwo widzicie, że dziś nie ma znaczenia. Dziś jesteśmy na takim etapie, że jeżeli jest potrzeba zatrudnienia specjalisty, Urząd Marszałkowski płaci takie wynagrodzenie, które jest niezbędne. Poza tym dziś na rynku prywatnym, w prywatnym biznesie, znaleźć fachowca od zamówień publicznych, to tak naprawdę my możemy uczyć kadrę do zamówień publicznych, a ta kadra później pójdzie na wolny rynek pracy, dlatego że również brakuje osób w takich zawodach. Także, kochani, mam nadzieję, że przemyślicie sobie, że będą kandydaci, którzy przystąpią do takich konkursów i będą zdobywać wiedzę i w ten sposób będziemy budować silne województwo świętokrzyskie, bo tak naprawdę nie wiem, czy czytaliście ostatnie dane statystyczne, ale tak naprawdę jesteście jedyną szansą. Jeżeli młodzi ludzie zostaną w naszym regionie, województwo będzie się pięknie rozwijało. Natomiast na dzień dzisiejszy województwo się zwija, moi drodzy, dlatego że jest nas coraz mniej, jesteśmy coraz starsi. Dane statystyczne ogólne, jesteście bardzo młodzi, więc musicie sobie to wyobrazić, że dziś, jeśli według Organizacji Narodów Zjednoczonych kraj, województwo ma powyżej 6% osób 60+, to znaczy, że jest starym województwem, starym krajem. U nas za 2025 rok było blisko 30% osób 60+. Jeśli chodzi o dzietność w naszym regionie, to też jest wszystko zależne od was. W stosunku do 2015 roku, w 2025 roku urodziło się blisko 50% dzieci mniej. Sytuacja naprawdę, kochani, jest dramatyczna, dlatego jako marszałek wraz z swoim zarządem, z radnymi sejmiku, ale również z uczelniami, z z Wami. Chcemy robić wszystko, aby województwo się rozwijało, a nie zwijało. Także bardzo serdecznie Wam za to dziękuję, że tu jesteście, że wybraliście tą uczelnię, wspaniałą uczelnię. Wiecie o tym, że pierwsza, druga edycja stypendiów, jeśli chodzi o Politechnikę Świętokrzyską i UJK, z budżetu województwa. 100 od drugi rok w tym roku, 100 studentów z Politechniki Świętokrzyskiej pierwszego roku kierunków deficytowych otrzymuje od nas stypendium 1500 zł.
9: Na konferencji pani marszałek zapowiedziała również, że będą starania dotyczące tego, żeby te stypendia od kolejnego roku akademickiego, czyli 26-27, zostały podwyższone do 2000 zł. To oczywiście w związku z tym, że ceny wszystkiego również idą do góry. My będziemy przyglądać się szczególnie projektowi. Pierwsza praca u marszałka. Nabory mają rozpocząć się już w lipcu tego roku. Do tematu na pewno będziemy sobie jeszcze wracać, a tymczasem wracamy. Przed nami ciąg dalszy magazynu.
8: Radio Złote Przeboje 93,2 FM. Tydzień w Świętokrzyskiem. Co jest grane w Świętokrzyskiem?
9: Od 8 do 16 maja trwa 23. Ogólnopolski Tydzień Bibliotek. Oczywiście do tego wydarzenia dołączają także biblioteki z województwa świętokrzyskiego. My będziemy zajmować się dziś tymi w stolicy świętokrzyskiego. Część wydarzeń już za nami, bo między innymi inauguracja, która 8 maja odbyła się o godzinie 11:00, to była akcja rowerowa, podczas której na ulicy Sienkiewicza oraz w parku miejskim rozdawane były książki. Start tego rajdu zaplanowano przy ławeczce Jana Karskiego. Z kolei na przykład w poniedziałek 11 maja między 16:30 a 21:00 w poczytalni na dworcu odbędzie się turniej gier planszowych Męskie Granie z atrakcyjnymi nagrodami. 12 maja akcja Siła Męskiego Czytania, która ma dotrzeć do takich miejsc jak siłownie, salony barberskie czy sklepy motoryzacyjne. 13 maja, czyli w środę o godzinie 11:00 w filii Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ulicy Konopnickiej 5 w ramach wydarzenia Znani za Ladą w rolę bibliotekarzy wcielają się artyści i dziennikarze. Kolejną atrakcją będzie m.in. spotkanie z Norbertem Dudziukiem. Jeżeli nic wam to nie mówi, no to z pewnością Norbi to jest ksywka, którą wszyscy rozpoznają. To spotkanie 14 maja o godzinie 17:00 w poczytalni na dworcu. To wszystko wokół książki Wygrałem życie, ale najpierw przegrałem siebie. Dla najmłodszych przygotowano warsztaty młodego modelarza, budowanie modeli samolotów, samochodów i statków. Te warsztaty ruszają 15 maja o godzinie 19:00 w filii numer 5 przy ulicy Warszawskiej. A cały tydzień bibliotek zwieńczy 16 maja wyjątkowe spotkanie z pisarzem Robertem Małeckim pod nazwą Łap pociąg do czytania, zorganizowanego w pociągu relacji Kielce Busko-Zdrój o godzinie 12:50. Na to ostatnie wydarzenie obowiązują zapisy telefoniczne pod numerem 798-163-238. Niestety ze względu na ograniczoną liczbę miejsc. Wszystkie te wydarzenia, o których powiedziałem, dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Pomocy Promocji Kultury i miasta Kielce. Warto również dodać, że tegoroczny 23. Ogólnopolski Tydzień Bibliotek odbywa się pod hasłem Czytanie – męska sprawa. No to o kolejnych wydarzeniach po weekendzie. Ważne wydarzenie już w poniedziałek, ponieważ zmieniają nam się władze w mieście. Nie wiem, czy wiecie o tym, ponieważ 11 maja ruszają i startują juwenalia kieleckie. O godzinie 17:00 sprzed kampusu Politechniki Świętokrzyskiej wyruszy barwny korowód studencki, który przejdzie ulicami miasta na kielecki rynek. Studenci, rzecz jasna, jak zwykle w kreatywnych przebraniach tradycyjnie przejmują centrum Kielc. No i w ten sposób rozpoczynają oficjalne święto studentów. W związku z przemarszem w godzinach od około 17 do 17:40 mogą wystąpić czasowe utrudnienia w ruchu drogowym na trasie korowodu. A więc już teraz prosimy kierowców o zachowanie ostrożności oraz stosowanie się do poleceń służb zabezpieczających wydarzenie. kiedy ten barwny korowód przejdzie i dotrze do kieleckiego rynku, będzie symboliczne przekazanie studentom kluczy do miasta przez władze Kielc. Po oficjalnym otwarciu juwenaliów kielecki rynek zamieni się w otwartą przestrzeń wspólnego spędzania czasu. Na uczestników czekać będzie muzyka, strefa chilloutu, kawa, lody, strefa grillowa oraz dla studentów dodatkowe atrakcje, w tym konkurs na najlepsze przebranie korowodu. Ale nie tylko studenci zapraszani są do tego korowodu, ponieważ jako mieszkańcy Świętokrzyskiego także możemy dołączyć do wspólnego świętowania i kibicowania. Cały program kieleckich juwenaliów znaleźć możecie na stronie juwenaliakieleckie.pl.
8: Sportowe Świętokrzyskie.
9: Wiadomości sportowe przed nami, a jak żeby mogło być inaczej? A zaczniemy sobie od Kielc. Dokładnie od tego, że miasto Kielce ponownie dołączyło do ogólnopolskiej kampanii Rowerowy Maj, promującej aktywny i zdrowy styl życia wśród najmłodszych mieszkańców. Inicjatywa skierowana jest do dzieci uczęszczających do przedszkoli i szkół podstawowych. Tegoroczna akcja trwa od 4 do 29 maja. W akcji weźmie udział 20 placówek edukacyjnych z Kielc, w tym 9 szkół podstawowych oraz 11 przedszkoli. Celem kampanii jest zachęcenie dzieci do codziennej aktywności fizycznej oraz wybierania ekologicznych środków transportu w drodze do szkoły i przedszkola. Uczestnicy mogą zdobywać punkty za aktywne dojazdy, przede wszystkim na rowerze, ale także na hulajnogach, rolkach czy deskorolce. Każdy aktywny przejazd oznacza punkt dla uczestnika oraz jego klasy lub grupy. Na podstawie tych właśnie punktacji prowadzona jest rywalizacja zarówno pomiędzy placówkami, jak i wewnątrz nich. Kampania ma nie tylko wymiar sportowy, ale także edukacyjny i społeczny, bo wspiera budowanie zdrowych nawyków, integrację społeczności szkolnych i przedszkolnych oraz rozwijanie postaw proekologicznych. W ramach akcji przewidziano nagrody dla 3 najaktywniejszych szkół, 3 najaktywniejszych przedszkoli, a także nagrody grupowe dla klas i grup przedszkolnych oraz nagrody indywidualne dla najbardziej aktywnych uczestników. Rowerowy Maj to doskonała okazja, by połączyć codzienną drogę do szkoły lub przedszkola z ruchem, dobrą zabawą i zdrową rywalizacją. Miasto Kielce zachęca dzieciaki, rodziców i nauczycieli do aktywnego udziału w kampanii oraz wspólnego promowania aktywnego stylu życia. Więcej szczegółów znajdziecie na stronie kieleckiego ratusza. To jeśli jesteśmy już przy najmłodszych i mówimy o sporcie, to odwiedzamy także miasto Jędrzejów, bowiem w szkole podstawowej nr 2 imienia Komisji Edukacji Narodowej odbyła się w minionym tygodniu impreza pod nazwą Dzień Sportu i Języków Obcych. Jak można to połączyć? Ano między innymi za sprawą gościa specjalnego, którym był Aleks Dujszebajew, znakomity piłkarz ręczny, rozgrywający Industrii Kielce, mistrz Polski i zdobywca Pucharu Polski. Ten utytułowany reprezentant Hiszpanii ma na swoim koncie 2 tytuły mistrza Europy, 2 wicemistrzostwa Starego Kontynentu oraz 2 brązowe medale mistrzostw świata. Wybitnego zawodnika powitali burmistrz Jędrzejowa, zastępca burmistrza, a po krótkiej prezentacji przygotowanej przez fundację Vigo Life Good uczniowie zebrani w sali gimnastycznej mogli zadawać gościowi pytania. Uczniowie i wszyscy pozostali po spotkaniu byli bardzo zadowoleni. I to tyle ode mnie, Michał Pustuła. Do usłyszenia. Cześć.
8: Radio Złote Przeboje 93,2 FM. Tydzień w Świętokrzyskiem.

0: Spróbuj za darmo.
1: Jak tak, to Allegro.
2: Już teraz zgarnij twoje ekstra z Kaufland Kart Ekstra.
3: Od czwartku 7 maja do soboty 9 maja aktywuj kupon 60 zł rabatu na zakupy za minimum 499 zł z Kaufland Kart Ekstra. Tak, aktywuj kupon 60 zł rabatu na zakupy za minimum 499 zł z Kaufland Kart Ekstra. Kaufland.
4: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
5: 3, 17, 41.
6: Co tak liczysz?
5: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
6: O, ja też umiem liczyć.
7: 8, 11.
8: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
10: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
9: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
10: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
9: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
11: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
12: Reklama.
13: Tu Radio Złote Przeboje. 9 dzień maja to w kalendarzu. Na zegarze mamy 8 i zapraszamy na wiadomości.
14: Miliardy na obronność. Umowa w sprawie programu SAFE podpisana. Jest śledztwo w sprawie pożaru Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie. Weekend z tańszym paliwem. W przyszłym tygodniu ceny powinny dalej spadać. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Umowa w sprawie unijnego programu obronnego SAFE podpisana. Do naszego kraju popłyną ponad 43 miliardy euro. Minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz, jeden z sygnatariuszy umowy, zdradził, że rząd ma już projekty na zagospodarowanie całej tej kwoty. Dodał, że jako pierwsza zostanie zrealizowana umowa na system antydronowy SAN.
15: To jest projekt, który buduje polską obronę przeciwdronową. 700 pojazdów, wyobraźcie sobie, 18 baterii, armaty, potwór z Tarnowa, wielolufowy karabin maszynowy, który 3600 strzałów na minutę może dokonywać.
14: Pierwszą transzę w wysokości 6,5 miliarda euro Polska ma dostać jeszcze w tym miesiącu. Pożar w Puszczy Solskiej został opanowany, ale jego dogaszanie według strażników może potrwać kilka dni. Śledztwo w sprawie pożaru wszczęła prokuratura rejonowa w Biłgoraju. Prowadzone jest w kierunku jego nieumyślnego spowodowania. Zdaniem śledczych żywioł zagrażał życiu ludzi. Spowodował też duże straty przyrodnicze. Od dziś do poniedziałku włącznie litr benzyny 95 będzie kosztować maksymalnie 6,35 zł, a oleju napędowego 7,03 zł. To mniej niż wczoraj, a w przyszłym tygodniu jest szansa na kolejne obniżki.
16: Benzyna Euro Super 95 powinna spadać w okolice 6,15-6,17 zł za litr. Olej napędowy do poziomu poniżej 7 zł. Możliwe poziomy to około 6,90-6,95 za litr.
14: Prognozuje analityk rynku paliw z BM Reflex Urszula Cieślak. Potanieć ma także autogaz. Jeszcze krótko piłka. Reprezentacja Polski zagra z Ukrainą 31 maja we Wrocławiu w towarzyskim spotkaniu. Obie drużyny nie zakwalifikowały się na tegoroczne Mistrzostwa Świata. W barażach przegrały ze Szwecją. Ukraina w półfinale, a Polska w finale. 3 czerwca w Warszawie na Stadionie Narodowym biało-czerwoni zagrają z Nigerią.
17: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
13: Sobota przeważnie trochę cieplejsza od piątku. 10 stopni w Białymstoku, 14 w Gdańsku, Warszawie, Kielcach, 16 w Krakowie, Katowicach i Poznaniu, 17 w Szczecinie. Na południu pochmurno. Kacper Sosnowski, witam pięknie i smacznego od razu życzę wszystkim tym, którzy właśnie przy śniadaniu, przed wyjściem do pracy albo przed wyjściem na targowisko, tudzież przed wizytą w sklepie. No sobota, ale niektórzy pewnie mają co robić, prawda? A my w tym pomożemy. Backstreet Boys na dobry początek godziny 8:00.

10 minut po godzinie 8, tu Radio Złote Przeboje, Robin Gip już za nami, a za tydzień konkurs Eurowizji, będziemy o nim sporo mówili w naszych weekendowych porankach. Nasza reprezentantka Alicja Szemplińska już po kilku próbach na scenie w Wiedniu, gdzie odbywa się tegoroczny konkurs, no i profil Eurowizji wrzucił do sieci fragmenty jej występów. I komentarze są takie: najlepsza wokalistka roku, najlepszy głos Eurowizji, ona zjada scenę. No to dumni jesteśmy, chyba zaraz też coś zjem, ale raczej drugie śniadanie. Aha, i gram eurowizyjnie, Katrina and the Waves to zwycięzcy Eurowizji z 97 roku dla Wielkiej Brytanii z dużą przewagą nad konkurencją i utworem...

0: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
1: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
0: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
1: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
0: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
2: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
3: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
4: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
5: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2% 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Maxim na patyku, różne smaki w czekoladzie, jedynie po 3,33.
3: Doskonale, kupujemy.
5: Sposób na twój dobry dzień?

0: To morlińska z szynki, na którą mam smaka, a ta tutaj to morlińska z piersią kurczaka. Obie zachwycają i smakiem porywają, są wybitne jakości, więc po prostu urzekają.
1: Wbijaj do sklepu po morlińskie kiełbasy.
2: Szał letnich okazji w Pepco. Już teraz promocja na koszulki z krótkim rękawem. Im więcej kupisz, tym mniej zapłacisz za każdą z nich. Skorzystaj już dziś z rabatu aż do 45%. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco, pokochaj niskie ceny.
3: Dyskontowe asy w Netto. Teraz rozsady różne rodzaje, tylko 9,99 za opakowanie 10 sztuk. A ręcznik kuchenny Samel jedynie 8,99 za jedną rolkę. Netto. Patent na tanie zakupy.
4: 3, 17, 41.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11.
7: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, 60% taniej. Orzechy nerkowca ale 100-200 gramów, jedno opakowanie plus jedno gratis. I polskie pomidory malinowe luzem. Cena przed obniżką 19,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
11: Lubimy, lubimy. Zwłaszcza, że teraz w Auchan kolejna okazja. Ebon o wartości 50 zł, który dostaniesz za zakupy za minimum 200 zł, zrobione do 9 maja włącznie. Bon zrealizujesz między 11 a 13 maja przy zakupach od 200 zł. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
12: To jest poranny program w Radiu Złote Przeboje. Dobrze, że jesteśmy razem.

przyjemne nagranie na sobotni poranek, prawda? Lionel Richie All Night Long w Radiu Złote Przeboje. Jak ktoś właśnie je śniadanie, to smacznego. Proszę o warzywach pamiętać. U mnie zawsze do kanapek ogórek albo obrany ze skórki pomidor, bo kiedyś mnie te skórki nieźle załatwiły. A ostatnio wpadły mi w ręce inne niż parzenie metody na pozbawianie pomidora skórki. Otóż uwaga, można pomidora na kilka lub kilkanaście sekund do mikrofali włożyć i uruchomić mikrofalę. Ale nie dłużej, bo będzie... No właśnie. Można też włożyć pomidora do piekarnika na 180 stopni na 10 minut i ta skórka też ponoć ładnie zejdzie. No i można też go zamrozić na noc w zamrażalniku, a rano przelać ciepłą wodą. I tak się zastanawiam, kto to wszystko wymyśla. Ja chyba jednak zostanę przy parzeniu wrzątkiem. Pomidora do mikrofali. Czar śniadania pryska. Dosłownie. Bananarama, Venus.

0: bezdyskontowe asy w Netto. Teraz rozsady różne rodzaje, tylko 9,99 za opakowanie 10 sztuk. A ręcznik kuchenny Samel jedynie 8,99 za jedną rolkę. Netto. Patent na tanie zakupy.
1: Weekend w terenie czy w ogrodzie? Postaw na wygodę i funkcjonalność. W Jula mamy buty trekkingowe, spodnie outdoorowe, kurtki i wiele więcej. W Jula znajdziesz też świetną odzież roboczą. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
2: Castorama.
3: Teoria
2: i praktyka.
3: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
2: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
3: Tak?
2: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.

0: obniżki 23,99. Teraz tylko 14,99 za kilogram przy zakupach za minimum 99 zł. A polskie ogórki szklarniowe, cena sprzed obniżki 16,99. Teraz z aplikacją jedynie 4,99 za kilogram.
1: Tanie tutaj jest, stokrotka.
2: Super, super, super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę szynka wieprzowa bez kości z Lady 10,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. A borówki amerykańskie opakowanie 300 gramów 12,99. Tak, borówki amerykańskie opakowanie 300 gramów 12,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.

0: nowych w Media Expert.
1: Castorama.
2: Teoria
1: i praktyka.
2: I po majówce, to co dobre szybko się kończy.
1: W teorii, bo w praktyce super okazje w Castoramie trwają. Tylko teraz aż 150 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe. Akcja trwa do 9 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Reklama.
4: Nareszcie sobota. Spędzasz ją z radiem Złote Przeboje.

Gary Rafferty w Radiu Złote Przeboje. A teraz u nas Melanie C, która właśnie wydała nowy album Sweet z 13 piosenkami. No, bardzo proszę, tak brzmi główny numer. No tak jak u Melanie C. Chociaż bardziej trochę po nowoczesnemu. No i jest też nowy teledysk. Powiem tak, Sporty Spice, jak kiedyś się o niej mówiono, wyrzeźbiona, naprawdę tych mięśni pozazdrościć. I na kasecie nowy album Melanie C wydała, a tak pięknie, sentymentalnie. Ale my wracamy do korzeni. Melanie C i Liza. Never be the same again.

Chris Isaak w Radiu Złote Przeboje. 6 minut i będzie 9, za 6 minut u nas wiadomości, a w nich o zawieszeniu broni między Rosją a Ukrainą, a także o tym, że pół Krakowa tej nocy pewnie nie spała.

0: cena sprzed obniżki 23,99. Teraz tylko 14,99 za kilogram przy zakupach za minimum 99 zł. A ser edamski cena sprzed obniżki 2,79. Teraz z aplikacją jedynie 1,69 zł za 100 gramów. Tak, tylko 1,69 zł.
1: Tanio tutaj jest 100-krotka.
2: W salonach Empik trwają majowe promocje. Teraz 20% rabatu na zestawy Lego Botanicals z aplikacją Empik przy ich zakupie za minimum 99 zł. Do 40% zniżki na wybrane książki, a do tego nowość od Sławka Gortycha. Święto Karkonoszy za 37,49 z aplikacją. Cena regularna 49,99. A na empik.com do 40% rabatu na produkty do ogrodu, w tym meble ogrodowe, grille, baseny i wiele więcej. Empik.
3: Otwórz się na zysk z lokatą w Santander Consumer Banku. Czy dobra lokata musi oznaczać kolejne konto i dodatkowe warunki? Nie musi. Możesz założyć lokatę bez zakładania konta i zbędnych formalności. Prosto i wygodnie. Poznaj ofertę dopasowaną do Twoich potrzeb. Odwiedź nasz oddział i na hasło radio. Sprawdź, ile możesz zyskać. Santander Consumer Bank. Zapraszamy.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło Ekstra Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A tylko w sobotę. Papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 17,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl. To się opłaca.
6: A teraz mamy dla Was najnowsze doniesienia z kraju i ze świata w Radiu Złote Przeboje o 9:00.
7: Donald Trump nie wyklucza przeniesienia wojsk z Niemiec do Polski. Zaczęło się 3-dniowe zawieszenie broni między Rosją a Ukrainą. Po 4 latach Wisła Kraków wraca do piłkarskiej ekstraklasy. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Donald Trump nie wyklucza częściowego przeniesienia amerykańskich żołnierzy z Niemiec do Polski. Mówi, że to możliwe. Polska by tego chciała. Mamy świetne relacje z Polską. Ja mam świetne relacje z prezydentem. Pamiętacie, poparłem go, a on wygrał, mimo że był daleko z tyłu. Jest wielkim fajterem i świetnym gościem. Bardzo go lubię, więc to możliwe. W ubiegłym tygodniu prezydent USA zapowiedział, że wycofa z Niemiec znacznie więcej niż ogłoszone dotąd 5000 żołnierzy. Trump ogłosił też, że do poniedziałku obowiązuje 3-dniowe zawieszenie broni między Rosją a Ukrainą. Ma objąć zawieszenie wszelkich działań wojennych, a także wymianę więźniów w formule 1000 za 1000. Potwierdził to Kreml, a prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski wydał dekret, zgodnie z którym Kijów zezwala Moskwie na przeprowadzenie parady wojskowej na Placu Czerwonym z okazji rosyjskiego Dnia Zwycięstwa. We wtorek Kolegium Koalicji Obywatelskiej zajmie się sprawą senatora Tomasza Lenca w związku z zabiegiem jego syna w szpitalu w Aleksandrowie. Kontrola NFZ-u wykazała, że zabieg u syna senatora wykonano poza procedurami, a obecni przy tym lekarze bezprawnie opuścili w tym celu swoje dyżury na innych oddziałach. Potwierdziła to też wewnętrzna kontrola szpitala, a jego dyrektor dodał, że ujawniono dokument, który był przerabiany, dorabiany. Dotyczy to książki wpisów lekarskich oddziału szpitala, gdzie na doklejonej stronie ręcznie odnotowano taki zabieg. NFZ nałożył na szpital karę 134 tysiące złotych. Sprawę bada też prokuratura. Wisła Kraków wywalczyła awans do piłkarskiej ekstraklasy. Zawodnicy Białej Gwiazdy przypieczętowali go na 2 kolejki przed końcem sezonu. Wczoraj Wisła wygrała z Chrobrym Głogów 2-0 i po końcowym gwizdku nastąpił wybuch radości na stadionie. Wisła wraca do elity po 4 latach przerwy. Do elity nie dostali się za to nasi hokeiści. Polska przegrała z Litwą po dogrywce 1-2. To był ostatni mecz Mistrzostw Świata Dywizji 1A w Sosnowcu. Awans do grona najlepszych zespołów świata wywalczyły Kazachstan i Ukraina.
3: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
6: Na Podlasiu dziś w najcieplejszym momencie dnia 10 stopni, ale już w Lublinie 14. Tyle też w centrum. Cieplej, bo 16 stopni w Małopolsce i na Śląsku, ale tam pochmurno. Natomiast słońce i 17 stopni w Zielonej Górze czy Zachodniopomorskiem. Kacper Sosnowski, witam. Jak wstaliście i zastanawiacie się, czy zęby umyć od razu, czy po jedzeniu, to naukowcy wreszcie znaleźli jednoznaczną odpowiedź na te pytanie.
8: Radio Złote Przeboje.
6: to są przecież poważne dylematy. To co ja teraz gram? Nie, to fajne, ale to może na później. O, to też dobre. Rick Astley. Dzień dobry, 3 minuty po 9:00.

Culture Club w Radiu Złote Przeboje. 10 po 9. Mówiłem, że nasza reprezentantka na Eurowizję, która za tydzień, Alicja Szemplińska, jest po próbach, jest znakomicie odbierana. No to dodam, że tegoroczna Eurowizja będzie szczególna, bo Finowie dostali zgodę, że podczas swojego występu mogą zagrać na żywo na skrzypcach. Co w tym dziwnego? No, od 98 roku muzyka na Eurowizji w całości jest puszczana z taśmy i tylko śpiew jest na żywo. Ale po przeprowadzeniu testów i prób na skrzypaczkę na żywo się zgodzono. Pryska trochę magia konkursu, prawda? Uświadamiając sobie takie rzeczy. No to w tym roku trochę na żywo będzie tej muzyki.

0: Autopromocja.
1: Jeśli lata 80. i 90. to twoje czasy, świetnie się rozumiemy.
2: Tu Beata Kozidrak. Radio Złote Przeboje gra muzykę, przy której dorastaliśmy, tańczyliśmy i zakochiwaliśmy się. Gra także moje piosenki. Jesteś.
1: Spotkajmy się w Radiu Złote Przeboje już jutro.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Cześć, siostrzyczko.
4: Gratulacje.
3: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak da się jej na imię?
4: Ania.
3: Po mamie byłaby z siebie dumna.
4: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
3: Obiecuję.
5: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
0: To jest poranny program w Radiu Złote Przeboje. Dobrze, że jesteśmy razem.

0: Jestem twoim grzechem, Izabela Trajanowska w Radiu Złote Przeboje, która obchodzi jubileusz 45-lecia pracy artystycznej, a w kwietniu skończyła 71 lat, czyli jak łatwo szybko policzyć, zaczynała za młodu jako 16-latka tą wielką karierę. A na te urodziny, słuchajcie, co miała ostatnio, otrzymała swoją gwiazdę we wszechświecie i dostała jej certyfikat. Taki galaktyczny prezent, można powiedzieć. Takie rzeczy teraz możliwe, a tam na niebie tych gwiazd sporo, więc i tych certyfikatów też pewnie sporo będzie. My zdrowia życzymy przede wszystkim. Aha, i jeszcze jedna budząca uznanie liczba, bo jak dobrze liczę, to pani Izabela od 28 lat gra w Klanie, prawda?
1: Życie, życie jest nowelą.
0: Dawno nie widziałem Klanu. No dobrze, tyle wspomnień. A teraz ATC. 9:32. To jest stan na zegarach na chwilę obecną.

Tylko do soboty aż 50 zł do zgarnięcia w Biedronce. Od 7 do 9 maja zrób jednorazowe zakupy z kartą Moja Biedronka za minimum 500 zł i zyskaj aż 50 zł rabatu od razu. Albo przy jednorazowych zakupach za minimum 250 zł odbierz voucher na 50 zł. Wykorzystaj go od 11 do 13 maja przy zakupach za minimum 250 zł. Limit: jeden rabat od razu albo jeden voucher na transakcję. Szczegóły tej akcji i standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie oraz

0: Miesiąc, tylko w maju produkty Regina, papier toaletowy, rumiankowy 10 rolek i ręcznik kuchenny Power, jedna rolka, jedynie 10,99 za opakowanie. Najniższa cena z 30 dni 14,99. Netto, patent na tanie zakupy.
1: Halo, cześć Ula. Słuchaj, wyskoczymy dzisiaj na weekend, co? No oczywiście, na tani weekend w Aldi.
2: Od czwartku kujawski olej rzepakowy, 1 litr. Teraz w promocji 2 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. A filety z tuńczyka w oleju słonecznikowym Golden Seafood 185 gramów. Teraz w promocji 2 puszki plus 2 gratis. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Melatonina, lekam dobry sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
4: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny, lekam spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina, lekam. Ta ze słoneczkiem.
5: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tigo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych. W tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Chery i umów się na jazdę próbną w salonie Odyssey. Kielce, ulica 1 Maja 254. www.odyssey.cherrypolska.pl.
6: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
7: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
8: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład suszarka Bosch z pompą ciepła. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2698 zł. Teraz za jedyne 2498. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
9: Każda firma to żywy organizm. Gdy projekty inspirowane energią ludzi zaczynają się tworzyć, wystarczy pozwolić działać właściwemu systemowi, aby w pełni się rozwinęły. Enova 365 to polski system ERP ze wsparciem AI, który uporządkuje Twoją codzienność, wesprze kierunki rozwoju i stworzy najlepszy klimat do wzrostu. Enova 365. ERP, który odżywia firmę.
10: Dzień dobry, weekend.
11: Dzień dobry.
10: To jest radio Złote Przeboje na dzień dobry.

Sandra Maria Magdalena w Radiu Złote Przeboje, a my teraz do toalety wędrujemy i... No właśnie, naukowcy wreszcie rozstrzygnęli odwieczny dylemat. Czy myć zęby zaraz po przebudzeniu, przed śniadaniem, czy też umyć po śniadaniu? Trwały 18-miesięczne testy, słuchajcie, i badania. I wyszło, że... Uwaga, uwaga... No po nocy najlepiej zęby porządnie opłukać wodą, a umyć pastą dopiero po śniadaniu. Tak podobno lepiej jest dla zębów, tak lepiej dla szkliwa. I jedna jeszcze uwaga, zęby dobrze myć pół godziny po jedzeniu, szczególnie wtedy, gdy jadło się owoce czy piło sok, co przy śniadaniach jest częste. No to już wiemy, kiedy zęby myjemy. Proszę nie dziękować, można szczotkować w rytm makareny.

Los de Rio w Radiu Złote Przeboje. I nie wiem, czy będą wiadomości o 10, bo Wojtek, jak usłyszał, kiedy najlepiej myć zęby, to właśnie poszedł je myć. Ale ma wrócić za 6 minut i przekazać dobre informacje sportowe dotyczące Igi Świątek.

0: Autopromocja.
1: Spotkajmy się w sobotę w samo południe na ubitej ziemi.
2: Na jakiej ubitej ziemi? Zapraszam na spotkanie na wygodnej kanapie, oczywiście z kawą i naszymi gośćmi.
1: Największe gwiazdy odwiedzą Radio Złote Przeboje. Już dziś o 12:00.
2: To będzie prawdziwy weekend jak marzenie. Marzena Rogalska. Zapraszam.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Już od poniedziałku Allegro Smart Weeks. Festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
4: To się dzieje naprawdę. Honda ZR-V z rocznika 2025 już od 147 400 zł. Tak, od 147 400 zł. Zapraszamy do salonów na jazdy testowe Honda ZR-V. Honda.pl.
5: Tu Małgorzata Rozenek-Majtan. Zapraszam Cię na drugi sezon mojego podcastu Z Bliska na Gazeta.pl. Ważni goście, odważne pytania, szczere rozmowy o tym, co naprawdę ma znaczenie. Nowe historie, nowe emocje. Spotkajmy się Z Bliska na Gazeta.pl.
6: Jacek, pójdziesz zapłacić rachunki?
7: No...
6: No do Żabki pójdziesz. Blisko, szybko, bezpiecznie, niska prowizja.
7: No dobra, a ty co będziesz robić?
6: Ja idę do wanny, nabijać kolejne rachunki.
8: Rachunki opłacisz szybko, wygodnie i bezpiecznie w Żabce. Prowizji już od złoty 99. Regulamin i cennik na żabka.pl. Żabka, uwolnij swój czas.
9: Morliny są gorące.
10: To morlińska z szynki, na którą mam smaka, a ta tutaj to morlińska z piersią kurczaka. Obie zachwycają i smakiem porywają, są wybitne jakości, więc po prostu urzekają.
11: Wbijaj do sklepu po morlińskie kiełbasy.
0: Reklama.
12: Tu Radio Złote Przeboje. W sobotę minęła godzina 10:00. Zapraszamy na wiadomości.
13: Strażacy dogaszają pogorzelisko w Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie. Peter Modzior właśnie zostaje premierem Węgier, zastąpi Orbana. Iga Świątek awansowała do trzeciej rundy turnieju w Rzymie. Miewa kłopoty pod koniec seta. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Około 300 strażaków dogasza Puszczę Solską na Lubelszczyźnie. Pożar wybuchł we wtorek, objął 300 hektarów lasu. Strażacy metr po metrze sprawdzają pogorzelisko. Tam, gdzie pojawiają się zarzewia ognia, zrywają ściółkę i przelewają wodą. W strefie pod ściółką, na przykład korzenie drzew, mają jeszcze wyższą temperaturę i trzeba to dogasić. Litwa zostanie dziś drugim państwem, który podpisze umowę na zaciągnięcie unijnej pożyczki SAFE. Wilno może liczyć na ponad 6 miliardów euro w ramach programu. Wczoraj w Warszawie umowę jako pierwsza podpisała Polska. Polska otrzyma w ramach SAFE prawie 190 miliardów złotych. Na Węgrzech dziś zmiana rządu. Po 16 latach odchodzi Viktor Orbán, a władzę przejmuje właśnie Peter Modzior i jego partia TISA. Nowy premier obiecuje m.in. walkę z korupcją.
14: Zrobimy wszystko, co w naszej mocy, aby zagwarantować, że będzie to początek nowej ery, bo Węgrzy nie głosowali za zwykłą zmianą rządu, a za całkowitą zmianą reżimu.
13: Modzior zapowiadał, że w pierwszą wizytę zagraniczną uda się do Polski. Chce, jak mówi, odbudować tysiącletnią przyjaźń polsko-węgierską. Z trudem, ale wygrała. Iga Świątek awansowała do trzeciej rundy turnieju WTA w Rzymie. Polska tenisistka wygrała z Amerykanką Katie McNally 6-1, 6-7, 6-3. Więcej o tym spotkaniu Błażej Kulesza.
15: Na Foro Italico w Rzymie słychać było jazda, Iga, jazda albo let's go, Iga, let's go. Polka grała świetnie, ale tylko w pierwszym secie, gdy oddała rywalce jedynie gema. Nasza najlepsza tenisistka mecz mogła spokojnie zamknąć w dwóch partiach, uważa Adam Romer z magazynu Tenis Klub.
16: To, co najbardziej niepokojące po tym meczu, że Iga w secie drugim prowadziła 5-4 i serwowała, potem prowadziła 6-5 i serwowała i nie udało jej się tego seta domknąć.
15: Świątek turniej w Rzymie wygrywała trzykrotnie. Rok temu odpadła już w trzeciej rundzie.
13: A w tym roku w trzeciej rundzie zagra z Włoszką Elisabetą Cocciaretto.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
17: Po południu, jak się trochę już nagrzeje. 14 stopni dziś w Łodzi, 15 we Wrocławiu i Częstochowie, 17 w Bydgoszczy. Nad morzem najwięcej słońca, bo całe polskie góry pochmurne. Niedziela dużo ładniejsza i cieplejsza.
18: Kacper Sosnowski, witam pięknie. Będzie w tej godzinie m.in. zaproszenie związane z Beatą Kozidrak. Będą Złote na nowo, czyli historie przerabianych przebojów. I będzie o polskim rekordziście butelkomatu, który na raz wrzucił ich...
19: Radio Złote Przeboje.
18: Nie no, na razie nic nie powiem. Szczegóły za chwilę. a to Michael Bolton.

0: 10 po 10. Hole & Oates w Radiu Złote Przeboje. A teraz zaproszenie, bo w każdą majową niedzielę od południa przez 2 godziny w naszym radiu zapraszamy na niedzielę z Beatą Kozidrak. I tam artystka opowie o swojej karierze, zaskakujących sytuacjach z życia codziennego, ale też trudnych chwilach. Na naszym kanale na YouTubie jest już wywiad Piotra Jaworowskiego z Beatą Kozidrak. On zaczyna się od rzeczy najważniejszej, od zdrowia i pewnej rozmowy z lekarzami, którą czas temu Beata odbyła.
1: Zadała mi pytanie w pewnym momencie, czy ja będę śpiewać? I oni tak dziwnie popatrzyli po sobie, nie patrząc mi w oczy, jakby zrozumiałam prawie ze łzami w oczach, że coś tu jest nie tak. No.
0: Więcej na naszym YouTubie polecamy. I Sophie B. Hawkins gramy.

0: Przyszłość motoryzacji zaprojektowaliśmy w każdym detalu. Tak powstał ultra nowoczesny SUV Lexus RZ. Przełomowy układ steer-by-wire gwarantujący niezrównaną precyzję prowadzenia i oszałamiająca moc nawet ponad 400 koni mechanicznych. Nowy Lexus RZ. Rewolucja totalna. Zapraszamy do salonów na dni otwarte od 4 do 9 maja. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
1: 3, 17, 41...
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
3: 8, 11...
4: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Jacek, pójdziesz zapłacić rachunki?
1: No...
5: No do Żabki pójdziesz. Blisko, szybko, bezpiecznie, niska prowizja.
1: No dobra, a ty co będziesz robić?
5: Ja idę do wanny, nabijać kolejne rachunki.
6: Rachunki opłacisz szybko, wygodnie i bezpiecznie w Żabce. Prowizji już od złoty 99. Regulamin i cennik na żabka.pl. Żabka, uwolnij swój czas.
7: W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.

0: Lady Punk, kryzysowa narzeczona w radiu. Złote przeboje, a teraz...
1: Złote na nowo.
0: Teraz Roy Orbison, który napisał jeden ze swoich największych przebojów z kolegą w godzinę. A inspiracją była żona artysty, która szła na zakupy. No i Orbison stworzył historię o pięknej kobiecie idącej ulicą. A numer Pretty Woman był ukończony, zanim jego żona wróciła z zakupów. Dzieło z 64 roku na początku lat 80. przerobił na polską wersję Krzysztof Krawczyk.
2: Piękna pani, ze mnie sobie drwi, piękna pani.
0: Fajnie, prawda? Ale była też ostatnio bardziej współczesna kompozycja do potańczenia choćby na Sylwestra. Azteka i Pitbulla. Ale najpiękniejsza jest oczywiście ta, czyli wracamy do korzeni.

0: Autopromocja.
1: Kochani, tu Beata Kozidrak. Zapraszam na mój nowy program w Radiu Złote Przeboje.
2: To będzie wyjątkowy czas. Historie, wspomnienia, anegdoty.
1: I moje najlepsze piosenki.
2: Włącz Radio Złote Przeboje już jutro.
0: Autopromocja.

Cena sprzed obniżki 23,99. Teraz tylko 14,99 za kilogram przy zakupach za minimum 99 zł. A polskie ogórki szklarniowe, cena sprzed obniżki 16,99.

0: Barbara, a co ty tam tak w tym telefonie robisz?
1: Oszczędzam.
0: O, a ile?
1: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
2: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Już teraz zgarnij twoje ekstra z Kaufland Kart Ekstra.
5: Od czwartku 7 maja do soboty 9 maja aktywuj kupon

0: sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
1: Serio? Też na wysokie kwoty?
0: Tak, na małe i duże, na co tylko chcesz.
2: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
3: Na co dzień prowadzę cukiernię. Jeśli miałbym zdradzić swój sekretny składnik, który pomógł mi w biznesie obniżyć koszty, to byłoby to przeniesienie mojego starego kredytu do Alior Banku.
4: Przenieś do nas kredyt firmowy na bieżącą działalność i płać mniej. Marże obniżamy nawet o 50% i nie pobieramy prowizji za przyznanie kredytu. Decyzja o przyznaniu finansowania zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca czerwca tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
5: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki taniej. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Quicksilver, Roxy, Americano, Spider i wiele innych. T-shirty od 39,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A bluzy już od 99,99 zł. Zajrzyj do Worldbox i odkryj światowe marki taniej.
6: A co tam w Carrefourze?
7: Targi na biału! Tylko teraz jogurt Fantazja Danon, różne rodzaje w promocji 2 plus 2 gratis. Skorzystaj! Oferta ważna do 9 maja. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
8: Już są Dni Maj Media Markt. Nawet do 15% mniej przy zakupie minimum dwóch produktów z wielu kategorii. Tylko w Maj Media Markt. Szczegóły w regulaminie. Media Markt. Reklama.

Debilo w radiu Złote Przeboje. Pewnie wielu słuchaczy tradycyjną sobotę spędzi na bazarku, przynajmniej przez godzinkę, dwie, albo w sklepie. No właśnie, a tam butelki. Jest też nowy rekordzista w oddawaniu butelek. Ktoś jednorazowo oddał 807 butelek, za co dostał 403 złote. No, grosz do grosza, prawda? We Wrocławiu padło rekordowe butelkowanie. Ile on musiał wrzucać te butelki? Tak jak liczymy na jedną butelkę, na przykład 2 sekundy, to tak pół godziny spędził przy tym butelkomacie. Gratulujemy. 400 zł. Robin Cook.

Patrycja Kosiarkiewicz już powoli kończy, bo 5 minut i godzina 11, wtedy u nas wiadomości, w nich o statku z wirusem, który płynie na Teneryfę. To ja sprawę tak zostawię, a Wojtek szczegóły poda za chwilę.

0: Autopromocja.
1: Spotkajmy się w sobotę, w samo południe, na ubitej ziemi.
2: Na jakiej ubitej ziemi? Zapraszam na spotkanie na wygodnej kanapie, oczywiście z kawą i naszymi gośćmi.
1: Największe gwiazdy odwiedzą Radio Złote Przeboje. Już dziś o 12:00.
2: To będzie prawdziwy weekend jak marzenie. Marzena Rogalska. Zapraszam.
0: Autopromocja.

0: Cena sprzed obniżki 23,99. Teraz tylko 14,99 za kilogram przy zakupach za minimum 99 zł. A ser edamski cena sprzed obniżki 2,79. Teraz z aplikacją jedynie 1,69 zł za 100 gramów. Tak, tylko 1,69 zł.
1: Tanio tutaj jest 100-krotka.
2: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Brane, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
3: Halo, Czesiula. Słuchaj, wyskoczymy dzisiaj na weekend, co? No oczywiście, na tani weekend w Aldi.
4: Od czwartku kujawski olej rzepakowy, 1 litr. Teraz w promocji 2 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. A filety z tuńczyka w oleju słonecznikowym Golden Seafood 185 gramów. Teraz w promocji 2 puszki plus 2 gratis. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tiggo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych. W tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Chery i umów się na jazdę próbną w salonie Odyssey. Kielce, ulica 1 Maja 254. www.odyssey.cherrypolska.pl.
6: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Domek ogrodowy z dzwonkiem marki Smobi. 140 zł taniej, 359 zł. Najniższa cena z 30 dni, 499 zł.
7: Lidl, to się opłaca. Reklama.
8: Z Radiem Złote Przeboje powoli zbliżamy się do południa, ale na razie 11 dochodzi, czas na wiadomości.
9: Rosja boi się ukraińskich ataków na dzisiejszą Paradę Zwycięstwa. Wyjątkowo nowoczesna porodówka zostanie otwarta zaraz w Radomiu. Na Teneryfę płynie statek z wirusem na pokładzie. Pasażerów trzeba będzie ewakuować i poddać kwarantannie. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Rosja świętuje dziś Dzień Zwycięstwa, czyli zakończenie II wojny światowej w Europie. Po raz pierwszy od 18 lat parada na Placu Czerwonym odbędzie się bez czołgów i pojazdów wojskowych. Według ekspertów Kreml boi się ukraińskich ataków na Moskwę. Ogłoszono co prawda zawieszenie broni. I choć to Rosja łamała wszelkie dotychczasowe rozejmy, teraz odgraża się, że uderzy w Kijów, jeśli Ukraina zaatakuje Moskwę.
10: Stanowczo wzywamy władze Ukrainy do potraktowania naszego ostrzeżenia z pełną odpowiedzialnością. Chcemy, aby ukraiński rząd zapewnił obywatelom Kijowa terminową ewakuację.
9: Mówi rzeczniczka rosyjskiego MSZ-u. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski oświadczył, że zgadza się na Paradę Zwycięstwa w Moskwie, ale odradził zagranicznym przywódcom podróż do Rosji. Spośród unijnych liderów do Moskwy wybrał się premier Słowacji Robert Fico. Polska gospodarka ma stabilną perspektywę, oceniła agencja S&P. Dała Polsce rating A-. Według prognoz tej agencji polskie PKB wzrośnie w tym roku o 3,3%, a w przyszłym o 2,9%. To potwierdzenie odporności naszej gospodarki, napisał na portalu X minister finansów Andrzej Domański. Jedną z najnowocześniejszych w Europie porodówek będzie mieć Radom, mazowiecki szpital specjalistyczny na radomskim Józefowie. W poniedziałek zostanie tam otwarty nowoczesny trakt porodowy, czyli komfortowe, przyjazne sale i nowoczesny sprzęt, mówi prezes lecznicy Bożenna Pacholczak.
11: Jest to trakt porodowy z salami przedoperacyjnym, pooperacyjnymi, resuscytacji, cesarskich cięć, sanitariaty, wanny, wygodne łóżka, pokój porodów rodzinnych. No, jestem sama pod wrażeniem.
9: Remont kosztował 25 milionów złotych. Pieniądze przekazał samorząd województwa mazowieckiego. Pasażerowie statku wycieczkowego z Argentyny na Teneryfę muszą być ewakuowani. Wykryto na nim tak zwanego hantawirusa. 3 osoby zmarły. 140 osób po zakończeniu podróży zostanie skierowanych do, jak to opisano, całkowicie odizolowanego, odgrodzonego kordonem obszaru. Statek MV Hondius dopłynie na Teneryfę jutro rano. Rzecznik Światowej Organizacji Zdrowia zapewnia, że ryzyko rozprzestrzenienia się hantawirusa jest absolutnie niewielkie.
2: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Sponsorem programu jest CarBazar. Ogólnopolska platforma skupu aut. CarBazar.pl.
12: Pogoda na weekend.
8: Sobota przeważnie trochę cieplejsza od piątku. 10 stopni w Białymstoku, 14 w Gdańsku, Warszawie, Kielcach, 16 w Krakowie, Katowicach i Poznaniu, 17 na zachodzie kraju, gdzie więcej słońca. Niedziela już o wiele ładniejsza.
13: Sponsorem programu był właściciel ogólnopolskiej platformy skupu aut złomowych CarBazar.pl.
8: Ależ sympatyczna osoba będzie u Marzeny Rogalskiej w weekendzie jak marzenie. Pisarka. Ale szczegóły o tym niebawem. A na razie...
14: Zaprasza Kacper Sosnowski.
15: Radio Złote Przeboje.
8: Snap, Rhythm is a Dancer, tak żeby dobudzić wszystkich śpiochów, którzy niedawno wstali. 3 po 11.

Rod Stewart w Radiu Złote Przeboje, a za chwilę u nas człowiek, który napisał Dlaczego ja, Łatwopalnych, Maj, Orła Cień, Piosenkę Księżycową i moje ulubione Wolne Ptaki. Robert Jansson. Tu w Przeboju, który stworzył na swój solowy album, a o zaśpiewanie poprosił młodego wówczas artystę Kubę Badacha, który miał wtedy 21 lat. Ale on akurat to stał na scenie Filharmonii Narodowej, jak był nastolatkiem. I z tym optymistycznym nagraniem Małe Szczęścia poradził sobie kapitalnie.

0: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Chcesz obniżyć rachunki za energię i korzystać z nowoczesnych, ekologicznych rozwiązań? Projekt doradztwa energetycznego to Twój kompas dobrej energii. Nasi doradcy bezpłatnie pomogą Ci zrozumieć, jak skorzystać z funduszy europejskich i wdrożyć rozwiązania, które zmieniają codzienne życie na lepsze. Wejdź na doradztwo-energetyczne.gov.pl. Kampania finansowana przez Unię Europejską.
3: Co za dzień.
4: Co się stało?
3: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
4: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
3: Meliski?
4: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
3: Czyli to takie pastylki antystresowe?
4: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
3: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
4: Na mnie i na Meliski.
5: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
6: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease & Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilowan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
7: Reklama. Radio Złote Przeboje. Dobre na weekend, dobre na wszystko.

Bem i Bem w Radiu Złote Przeboje. Podaruj mi trochę słońca. Aleksander Bem i Andrzej Ibek oraz Ewa Bem, siostra Aleksandra, też dołączyła do składu. No i już wiemy, skąd taka nazwa zespołu. A mało kto wie, że z tym zespołem śpiewała i grała też Kasia Kowalska, ale to na początku lat 90., jak zespół się reaktywował. Za chwilę u nas Hathaway, niemiecki wokalista. A propos, to powiem, że jutro w Złotej Piątce będziemy mieć najlepsze niemieckie gwiazdy muzyki. Już teraz polecam i zapraszam na jutro. A Hathaway teraz, który zresztą nie próżnuje, bo serię koncertów ma w Hiszpanii i Portugalii zaplanowaną. No, przyjemnie wybrał, prawda? W tym słońcu będzie śpiewał tak.

0: Autopromocja.
1: Dla wielu osób sobota to czas relaksu. Są też tacy, którzy uważają, że sobota to czas zabawy i czas spotkań. A w radiu Złote Przeboje sobota to czas gwiazd.
2: Zapraszam na spotkanie z muzyką, którą kochacie. Mam dla was doskonale znane piosenki i ciekawostki, o których nie mieliście pojęcia.
1: Czas gwiazd. Już dziś od 18:00.
2: Zapraszam. Mariusz Stelmaszczyk.
0: Autopromocja.
3: Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają. ProAce Max, największy dostawczak.

0: Opakowanie 10 sztuk, a ręcznik kuchenny Samel jedynie 8,99 za jedną rolkę. Netto. Patent na tanie zakupy.
1: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
2: Szał letnich okazji w Pepco. Od każdego czwartku hity tygodnia w nowych cenach 20% taniej. W tym tygodniu minus 20% na hity z letniej kolekcji dla kobiet, a dodatkowe 10% rabatu w aplikacji. Szczegóły w regulaminie. Pepco, pokochaj niskie ceny.
3: Castorama.
2: Teoria
3: i praktyka.
2: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
3: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
2: Tak?
3: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Niemożliwe to nie przeszkoda. To wyzwanie. Gdy mówią ci, że nie dasz rady, odpowiedź jest jedna. Patrzcie, jak to się robi. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A, Warszawa. Dawniej Santander Bank Polska S.A. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, 60% taniej. Orzechy nerkowca Alesto 200 gramów, jedno opakowanie plus jedno gratis. I polskie pomidory malinowe luzem. Cena przed obniżką 19,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Super, super, super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę szynka wieprzowa bez kości z Lady 10,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. A borówki amerykańskie opakowanie 300 gramów 12,99. Tak, borówki amerykańskie opakowanie 300 gramów 12,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: Co masz?
9: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
8: Chips Lays. Dzięki.
9: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
8: Ej. Przecież każdy wychodzi ze stop kafe z chipsami Lays.
10: A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
9: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
11: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop kafe.
12: Szykuj się na Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji. Tysiące markowych produktów do minus 50% tylko dla smartowiczów już od poniedziałku. A jak nie masz Allegro Smart, to wypróbuj za darmo.
13: Jak tak, to Allegro.
14: Reklama.
15: Nareszcie weekend z Radiem Złote Przeboje.

0: Lemon Tree i Fool's Garden w Radiu Złote Przeboje o lemonowym drzewku. 95. rok, tak brzmiało pięknie w muzyce. A za 10 minut zabrzmi tutaj Marzena Rogalska, bo weekend jak marzenie nas czeka, a gościem Katarzyna Grochola. No zaczytywali się w nią Polacy. Dalej będą się zaczytywać, bo tej nowej książce będzie. Może sama pani Kasia zaprosi?
1: Zapraszam państwa serdecznie na Marzenie jak weekend. Weekend jak marzenie.
2: Brawo.
0: No właśnie, a więcej za chwilę. Na pewno będzie wesoło, to mogę obiecać. Whitney Houston.

0: Rideset Fred w Radiu Złote Przeboje powoli kończy, bo zaraz u nas o 12 wiadomości, w których o egzaminach, ale tym razem ósmoklasistów. A potem Marzena Rogalska i Katarzyna Grochola.
1: Radio Złote Przeboje.

0: panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
1: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
2: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki, Intel Core i5. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 700 zł.
3: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
4: 3, 17, 41.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11.
7: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: Jacek, pójdziesz zapłacić rachunki?
9: No...
8: No do Żabki pójdziesz. Blisko, szybko, bezpiecznie, niska prowizja.
9: No dobra, a ty co będziesz robić?
8: Ja idę do wanny. Nabijać kolejne rachunki.
10: Rachunki opłacisz szybko, wygodnie i bezpiecznie w Żabce. Prowizji już od złoty 99. Regulamin i cennik na żabka.pl. Żabka, uwolnij swój czas.
11: Reklama.
12: Jest 12, to czas na sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
13: Polska podpisała umowę o pożyczce Safe. Dziś zrobi to Litwa. Ósmoklasiści szykują się do egzaminów. Pierwszy w poniedziałek. Lech zremisował z Arką. To dobra wiadomość dla górnika, który wieczorem będzie gonić lidera ekstraklasy. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Wczoraj Warszawa, dziś Wilno. Litwa jest drugim państwem, które podpisze umowę na unijną pożyczkę w ramach programu SAFE. Litwini mogą liczyć na ponad 6 miliardów euro. Taką kwotę Polska jeszcze w tym miesiącu ma dostać jako zaliczkę. Cezary Jaszczyk.
14: W sumie do 2030 roku do Polski ma popłynąć prawie 190 miliardów złotych. Pieniądze trafią na kluczowe programy modernizacyjne armii, rozwój polskiej zbrojeniówki i wspólne zakupy także za granicą. Rząd podpisał umowę mimo prezydenckiej weta, które, jak wytyka premier Donald Tusk, sprawiło, że część służb, jak policja czy straż pożarna, przynajmniej na razie, nie może liczyć na dodatkowe pieniądze. Rząd, odpowiadając na zarzuty opozycji, która nazywa SAFE niemiecką lichwą, przekonuje, że to obecnie najtańsza dostępna na rynku pożyczka. Ostateczne koszty będą znane po zaciągnięciu konkretnych transz. W naszym przypadku to październik.
13: 12. myśliwiec F-35 przeznaczony dla Polski zakończył już testy. Poinformował o tym minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. Piloci już się szkolą, a Polska zamówiła 32 maszyny. W tym roku mamy dostać 13. W poniedziałek w całej Polsce rozpocznie się egzamin ósmoklasisty. Jego formuła jest bardzo zbliżona do formuły matur, mówi dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Robert Zakrzewski.
15: Ten egzamin jest ważny, dlatego że liczy się w rekrutacji do szkoły ponadpodstawowej. Składa on się z trzech egzaminów: języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego.
13: Egzamin potrwa 3 dni. Uniwersytet w Białymstoku żegna się z siedzibą w dawnym domu partii w centrum miasta. Przez lata mieściły się tam wydziały humanistyczne. Z tej okazji rozpoczyna się cykl wydarzeń pod hasłem Pożegnanie Domu Partii. Pierwszym jest dzisiejsze oprowadzanie po zabytkowym budynku. W lipcu studenci przeniosą się do nowego budynku na kampusie uniwersyteckim. Piłkarze Lecha Poznań potknęli się w wyścigu o obronę Mistrzostwa Polski. Wczoraj tylko zremisowali z walczącą o utrzymanie w lidze Arką Gdynia 1-1. Dzisiaj 3 mecze. Kolejno Lechia Widzew, Jagiellonia Pogoń i Górnik Zagłębie.
16: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
13: Od 10 stopni na Podlasiu do 17 na zachodzie Polski i miejscami na południu. Niebo zachmurzone, na wschodzie i południu może trochę popadać, delikatnie, przelotnie. Wiatr łagodny, warunki biometeo dziś przeważnie obojętne. Jutro więcej słońca i trochę cieplej, do około 20-21 stopni.

0: Wielką śmi radość uczyniła Kasiu Grocholo, Grocholu w radiu moim, tym pojawieniem się swoim. Człowiek jak cię widzi, to jakby zaświeciło słońce. Ty wiesz, że masz taką moc działania?
1: Nie, kochanie, ale bardzo ci dziękuję.
0: Pojawiasz się i od razu świeci słońce.
1: No to bardzo ci, kochanie, dziękuję. Masz jak ja cię widzę, to też mam takie wrażenie.
0: Kasia Grochola i to jest prawdziwa wiosna, kiedy Grochola buszuje w radiu Złote Przeboje ze mną Rogalską.

0: Na weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.
1: Patrzę na najnowszą książkę Kasi Grocholi, mojej gościni, czyli Losy Judyty i Adama 20 lat później. Tytuł A właśnie, że tak. Kasiu, czy ty zatęskniłaś za tym światem?
2: Tak.
1: Judytowym, czy to jest kraina, która ci daje...
2: Za tym światem judytowym, zatęskniłam ze światem, w którym pierwsze skrzypce grają jednak przyjaciele i rodzina, a nie telefon komórkowy i ilość lajków. I największą przyjemność i chyba największy komplement usłyszałam od córki Uli, przyjaciółki Zosi, a przyjaciółki Judyty w książce, która powiedziała, jak to dobrze się cofnąć do tamtych czasów. Życie to jest spotkanie z tobą i dotknięcie się i przywitanie, a nie tylko, wiesz, SMS, u mnie wszystko w porządku. Wiesz, nie znamy wagi słów pisanych, ponieważ nie widzimy tonu głosu, nie widzimy błysków oku. Rozumiesz, więc trochę jestem taka za Judytą, no i za tym światem, który jest, owszem, sielski, anielski, zdarzają się tam różne rzeczy, ale one muszą się dobrze kończyć.
1: I ja zagram teraz tak, że wszystko będzie jasne. Opowieść Edyty Bartosiewicz. Zgadnijcie, w jakim filmie śpiewała Edyta Bartosiewicz?

0: To jest Weekend jak marzenie w Radiu Złote Przeboje.
1: Historia jednej z bohaterek, którą stworzyła Katarzyna Grochola, czyli Judyty, zrobiła dużo dobrego w naszym kobiecym świecie, prawda?
2: No tak, że spotykałam od tego czasu, ale również Danusia mi mówiła, że spotykałam mnóstwo kobiet, które coś wybudowały, albo coś odremontowały, albo porzuciły, nie wiem,
1: przemocowych mężów.
2: I jakoś nabrały pewności, że można być szczęśliwym, że to my sobie budujemy.
3: Autopromocja.
0: Rozpocznij niedzielę z wysokiego C.
4: W Złotej Piątce prezentujemy największe złote przeboje, które łączy wspólna historia. Wybieramy, odliczamy i prezentujemy je bez zawijania w sreberka.
0: Już jutro po 8:00.
4: Zapraszam, Kacper Sosnowski.
3: Autopromocja. You can't touch this. You can't touch this.

0: Na weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.
1: Kasia Grochola z nami. Kasiu, kiedy ty zaczęłaś o sobie myśleć tak na poważnie, że jesteś pisarką? Mówiłaś mi, że długo tak nie umiałaś o sobie myśleć, aż zdarzyła się pewna piękna scena w kolejce, kiedy zobaczyłaś kobietę chyba, która czyta twoją książkę i zaśmiewa się w głos.
2: Tak. Ale wiesz co, napisał też do mnie kiedyś mój przyjaciel, że jechał w Bieszczady i jakaś pani czytała książkę i była bardzo taka jakaś skupiona na tej książce i bardzo taka poważna i nie wchodziła w żadną rozmowę. I on w końcu zobaczył, że to jest moja osobowość my. Mhm. Powiedział, że zna autorkę i ona w ogóle nie zareagowała. Wyszła chyba w Sanoku z pociągu i zapukała w szybę i powiedziała: niech pan przekaże autorce, że uratowała mi życie.
1: Dajesz dobro i to też jest jakieś poczucie odpowiedzialności, Kasia, bo przecież nie tylko piszesz książki przyjemne, ty piszesz różne książki, poruszasz różne trudne tematy poza tymi, które są cudownym materiałem do komedii romantycznych, które tak kochamy.
2: No tak, ale wiesz, po Trzepocie skrzydeł na przykład pani mnie zaczepiła na cmentarzu w Milanówku i powiedziała: tak panią lubiłam. Nigdy pani nie wybaczę.
1: Naprawdę?
2: Ja w ogóle nie wiedziałam, o co chodzi, bo ja nie wiedziałam, czy to jest jakaś znajoma z targu, czy coś. I powiedziałam, że przepraszam, ale nie wiem, o co chodzi. Ona mówi, że przeczytałam Trzepot skrzydeł, wszystko wróciło. I odwróciła się i poszła.

0: To jest weekend jak marzenie w Radiu Złote Przeboje.
1: Kasia Grochola z nami. Kasiu, bohaterowie twojej najnowszej książki, Judyta i Adam, otwierają biuro matrymonialne. Wyobraź sobie, że przychodzisz ty, Kasia, do biura matrymonialnego. Trzy najważniejsze pytania do twojego potencjalnego kandydata, na które chcesz znać odpowiedź.
2: Czy masz poczucie humoru?
1: Wiedziałam.
2: Czy jesteś człowiekiem wierzącym, to znaczy obdarzonym jakąś duchowością? I czy czujesz się zdolny do miłości?
1: To takie bardzo pojemne.
2: Mógłbym być nawet malutki i grubiutki.
3: Autopromocja.
0: Jeśli lata 80. i 90. to twoje czasy, świetnie się rozumiemy.
4: Tu Beata Kozidrak. Radio Złote Przeboje gra muzykę, przy której dorastaliśmy, tańczyliśmy i zakochiwaliśmy się. Gra także moje piosenki. Jesteś
0: zdrowy. Spotkajmy się w Radiu Złote Przeboje już jutro.
3: Autopromocja. Reklama.
5: Już od poniedziałku Allegro Smart Weeks. Festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
6: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu to mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Szał letnich okazji w Pepco. Już teraz promocja na koszulki z krótkim rękawem. Im więcej kupisz, tym mniej zapłacisz za każdą z nich. Skorzystaj już dziś z rabatu aż do 45%. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco, pokochaj niskie ceny.
8: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło Ekstra Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A tylko w sobotę. Papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 17,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl. To się opłaca.
10: Jeśli chcesz, to...

0: Suplement diety Valerian Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerian Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, airfryery, depilatory świetlne, roboty koszące, rowery i hulajnogi elektryczne w super niskich cenach.
2: Kamper spakowany? Jedziemy?
3: Tak, tylko ten kręgosłup. Och, muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
2: Znowu? Przecież już brałeś.
3: Ale działała za słabo i za krótko.
4: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
5: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu. Do stosowania u dorosłych, gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: No i jak twój kręgosłup?
7: Znakomicie, bo wziąłem

0: dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
1: Rostilmax. Żylaki znikają raz, dwa. Rostilmax. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Reklama. Na weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.

0: Na weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.
1: Trudno z Kasią Grocholą nie rozmawiać o związkach, bo przecież o tych związkach wciąż pisze. Jak pojmujesz, Kasiu, kompromis w związku?
2: Wiesz co, Andrzej Wiśniewski, świętej pamięci, cudowny psychoterapeuta,
1: twój przyjaciel
2: rodzinny,
1: zresztą.
2: Filozof i mój przyjaciel, powiedział, nie idźmy na zgniły kompromis.
1: A co to jest zgniły kompromis?
2: Zgniły kompromis to jest taki, że moja żona uwielbia Mazury, ja uwielbiam góry, w związku z tym się umawiamy w Radomiu w połowie drogi.
1: I tam spędzamy wakacje.
2: I tam spędzamy
1: wakacje.
2: Nie, to
1: wakacje. Ja tak bym nie chciała takiego
2: jest
1: kompromisu.
2: Jest to zgniły kompromis. Mhm. Natomiast dajmy sobie też przestrzeń, Matko Święta. Ten kompromis nie musi się opierać na tym, że to będzie w połowie drogi. Mhm. Albo, że to będzie identyczne. Może się trzeba na czas tego kompromisu, dobrze pojętego, rozstać na ten moment.
1: A kompromis taki, że ja z nim pojadę w góry, to już będzie kompromis, że ja zrezygnowałam z siebie?
2: Nie, jeżeli będziesz chciała, jeżeli sobie pomyślisz, przecież ja wybieram na miłość boską, przecież wybór to jest nasza odpowiedzialność. Wolę być z nim w górach niż sama na Mazurach. Nie rezygnujemy z siebie, zgadzając się na to, co druga osoba chce.
1: Ja chcę teraz, droga Kasiu, zagrać dla ciebie i słuchaczy Radia Złote Przeboje Emilię Big, Big World.

0: jest weekend jak marzenie w Radiu Złote Przeboje.
1: Już za chwilę wybije 13 i zaproszę Was na sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje, a zaraz po nich wracamy do rozmowy z naszą gościnią Kasią Grocholą i porozmawiamy o jej definicji miłości, o jej cierpliwości do siebie i jej wyobrażeniu o szczęśliwym życiu.

0: jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
1: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
2: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
3: Chcesz pomagać innym, a przy tym dobrze zarabiać? Pracuj w opiece senioralnej w Polsce oraz w Niemczech. Atrakcyjne wynagrodzenie, wysokie bonusy i sprawdzone zlecenia. Chcesz wiedzieć więcej? Zadzwoń 506 289 107.
4: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Domek okrotowy z dzwonkiem marki Smobi. 140 zł taniej, 359 zł. Najniższa cena z 30 dni, 499 zł.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Castorama!
5: Teoria
6: i praktyka.
5: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
6: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
5: Tak?
6: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Od lat cierpię na hemoroidy. Ból jest tak silny, że nikomu go nie życzę.
8: W zaawansowanym stadium choroby wybierz Proctohemolan. Proctohemolan szybko znieczula i przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem. Tribenozyd i lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki orbitu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: Reklama.
10: Jest 13:00. To czas na sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
11: Kilka dni potrwa dogaszanie Puszczy Solskiej na Roztoczu. Andrzej Poczobut dochodzi do zdrowia po białoruskim więzieniu. Udzielił wywiadu. Włosi zdiagnozowali uzależnienie od sztucznej inteligencji. Młoda kobieta trafiła na terapię. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Nawet kilka dni może potrwać akcja dogaszania pożaru na Roztoczu w Puszczy Solskiej. Z pewną pomocą przychodzi deszcz, ale gdzieniegdzie wciąż pojawiają się groźne zarzewia ognia. Dlatego, jak poinformował wiceminister spraw wewnętrznych Wiesław Leśniakiewicz, cały czas trwa akcja gaśnicza.
12: Warunki atmosferyczne nam sprzyjają. Nie oznacza to wcale, że mamy zakończone działania ratownicze. Mamy nadal zarzewia ognia, które są ukryte. Mamy te tereny, które są takimi terenami torfowymi.
11: Według służb dotąd spłonęło co najmniej 300 hektarów lasu. Jeszcze w maju premier Węgier Peter Modzior przyjedzie do Polski, potwierdził wiceszef dyplomacji Ignacy Niemczycki. A tymczasem na Węgrzech trwa inauguracyjna sesja nowego Zgromadzenia Narodowego. Deputowani złożyli swoje przysięgi. O 14:30 Węgry będą mieć nowego premiera. 5 lat to taki okres, po którym następują w człowieku zmiany, mówi Andrzej Poczobut o swoim pobycie w białoruskim więzieniu. Udzielił pierwszego wywiadu radiowego po uwolnieniu.
13: Jest taka teoria, że do 5 lat to jeszcze a łatwo się z tego wychodzi, a po 5 latach i tak dalej trudniej. Ludzie, którzy mieli wyrok tam już 20 lat czy więcej, to mają takiego stresa, że czasem pogotowie zabiera ich przy wyjściu z więzienia. Do szpitala trafiają. Takie parcie do wolności, a z drugiej strony strach. Ja oczywiście takiego strachu nie miałem, ale siedząc w więzieniu ja nie miałem żadnych snów na temat więzienia. Tam 1 czy 2 razy mi się więzienie śniło. No a tu mam cały czas więzienie.
11: Dziennikarz i działacz mniejszości polskiej został niedawno uwolniony przez reżim w Mińsku w ramach wymiany więźniów. Obecnie dochodzi do zdrowia w warszawskim szpitalu. U 20-letniej kobiety stwierdzono uzależnienie od sztucznej inteligencji. Trafiła pod opiekę oddziału państwowej włoskiej służby zdrowia w Wenecji. Przejdzie terapię w specjalistycznym ośrodku leczenia uzależnień, podał lokalny dziennik. Sport. New York Knicks pewnie zmierzają do finału konferencji wschodniej NBA. Nowojorczycy wygrali z Filadelfią 108-94 i potrzebują już tylko jednego zwycięstwa. Jeden punkt dla Nowego Jorku zdobył w ostatnim meczu jedyny Polak w NBA, Jeremy Sochan.
14: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
15: Pogoda.
11: Zachmurzenie dzisiaj częściowe, na wschodzie i południu Polski duże, tu może trochę popadać. Temperatura 10 stopni maksymalnie na Podlasiu, w centrum do 15, na zachodzie i południu 17. Jutro ma być ładniejsza pogoda i ma być trochę cieplej, do 20 stopni, miejscami 21, a poza tym więcej słońca.

0: Na weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.
1: Wracamy z Kasią Grocholą. Przed nami jeszcze 2 godziny. Przygotujcie się.
2: Kawę sobie zróbcie, jeśli pijecie kawę. Pamiętajcie, że kawę należy odrobinkę posłodzić. Odrobinkę nawet tak, jak się soli. Bo wtedy wytrąca się to coś, co przeszkadza potem wątrobie, jeżeli kawa jest nieposłodzona.
1: Ja chciałam powiedzieć, że powiedziała Katarzyna Grochola, poradziła Katarzyna Grochola, która kawy nie pije. Ale to nie szkodzi. Najważniejsze, że Kasia z nami jeszcze przez najbliższe 2 godziny.
2: Najważniejsze, że wiem, jak się ją pije.
1: Kasia znacznie więcej rzeczy wie, nie tylko o kawie. I my zaraz o tym.

0: jak marzenie w Radiu Złote Przeboje.
1: Droga Kasiu, Groholo, powiedziałam, że wyluzowałaś kobieto bardzo. To jak, moje ulubione pytanie o miłość, jak ty po latach, teraz w tym trzecim małżeństwie, jak ci się definicja miłości zmieniła? A może ci się nie zmieniła? Może ci się rozbudowała?
2: Ja w ogóle chyba nie znam definicji miłości. Wiesz, ja myślę, że ja ją poznaję i będę ją poznawać do końca. Bo kiedyś mi się wydawało, że to są tylko motyle w brzuchu i rozumiesz, jak mam zawrót głowy i dotknięcie powoduje...
1: Dreszcz.
2: Ten dreszcz.
1: Elektryczność.
2: Wyładowania elektryczne. Dzisiaj mi się wydaje, że to jest tylko młodzieńcze pożądanie. Że jeżeli pod tym nie ma miłości, to to jest też puste. Rozumiesz, że może się oczywiście nam coś takiego przytrafić gdzieś kiedyś, ale jeżeli to nie jest podparte bezpieczeństwem, zaufaniem, również możliwością skompromitowania się przy tym człowieku, pokazaniem swojej słabej strony, niewstydzeniem się tego, to to jest tak naprawdę miłość.
1: Z prawdziwą miłością teraz puszczam coś, co kocham. Moloko, Sing It Back, a my wracamy do was za chwilę. To jest Radio Złote Przeboje.

0: Droga Kasiu Grocholo, a gdybyś miała szansę urodzić się na nowo i być gwiazdą filmową, to jaką gwiazdą chciałabyś być?
1: No, mogłabym być Meryl Streep. Chociaż zupełnie jestem do niej niepodobna.
0: Każdy chciałby być Meryl Streep, a ja myślałam, że
1: wiesz,
0: jednak...
1: ona po rozwodzie, o którym nie wiedziałam, że ona się rozwiodła.
0: Tak, ja wiedziałam, że się rozwiodła.
1: Cudownym jest facetem i go kocha i się całuje z nim na ulicy. O 70. Dziewczyny, nie traćcie nadziei.

0: autopromocja.
1: Dla wielu osób sobota to czas relaksu. Są też tacy, którzy uważają, że sobota to czas zabawy i czas spotkań. A w radiu Złote Przeboje sobota to czas gwiazd.
2: Zapraszam na spotkanie z muzyką, którą kochacie. Mam dla was doskonale znane piosenki i ciekawostki, o których nie mieliście pojęcia.
1: Czas gwiazd. Już dziś od 18.
2: Zapraszam. Mariusz Stelmaszczyk.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Ból, pieczenie, swędzenie w tych okolicach to często pierwsze objawy hemoroidów. Nie lekceważ ich, bo choroba może się rozwinąć. Zastosuj Proctohemolan o podwójnym działaniu. Proctohemolan przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem. Tribenozyd, lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Cześć, siostrzyczko.
5: Gratulacje.
4: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak dać jej na imię?
5: Ania.
4: Po mamie byłaby z ciebie dumna.
5: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
4: Obiecuję.
6: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
7: Co za dzień.
8: Co się stało?
7: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
8: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
7: Meliski?
8: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
7: Czyli to takie pastylki antystresowe?
8: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
7: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
8: Na mnie i na Meliski.
9: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
10: Jacek, pójdziesz zapłacić rachunki?
11: No...
10: No do Rzepki pójdziesz. Blisko, szybko, bezpiecznie, niska prowizja.
11: No dobra, a ty co będziesz robić?
10: Ja idę do wanny. Nabijać kolejne rachunki.
12: Rachunki opłacisz szybko, wygodnie i bezpiecznie w Żabce. Prowizji już od złoty 99. Regulamin i cennik na żabka.pl. Żabka, uwolnij swój czas.
0: Reklama. Na weekend jak marzenie zaprasza

0: Na weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.
1: Teraz pytanie do Kasi Grocholi z serii tych najważniejszych. Kasiu, tyle miałaś zakrętów życiowych. Co ty robiłaś, żeby nie tracić nadziei?
2: Zawsze chodziło mi o to, żeby uzdrawiać jakoś. Ja wyobrażałam sobie, że będę mieszkała w domku, że będą się róże, pieły czerwone po tych małych domkach, że będzie piesek, kotek, że będę takim znakomitym lekarzem, który pisze książki, które zbawiają świat.
1: Lekarzem od dusz. Przypomnijmy, że marzyłaś o medycynie. Twoja kariera medyczna skończyła się na byciu salową. Ty w ogóle byłaś osobą wielu zawodów.
2: Ja się zaczynam cieszyć bardzo. I to jest prawda, że amerykańskie badania nad szczęśliwymi ludźmi pokazały jedno, że przysłowie chińskie, jeśli chcesz być szczęśliwy, to bądź. Ale po prostu musisz sobie to postanowić. No. Jeżeli chcesz być nieszczęśliwy w tym momencie, to jesteś. Możemy z tej samej sytuacji zrobić dwie różne rzeczy.
1: To prawda.
2: Naprawdę, to zależy tylko od tego, jak na to spojrzymy. Trudno jest tak myśleć, jeżeli naprawdę nas coś bardzo dotyka, ale wtedy musimy sobie przypominać inne złe rzeczy, które przeminęły. Naprawdę.
1: Wszystko mija, tak.
2: Wszystko mija.
1: Tak, to prawda.
2: Jak pisze Grochola, wszystko przemija, nawet najdłuższe żmija.
1: Ciekawe, czy Pet Shop Boys to potwierdzi, bo teraz czas na nich. Suburbia w Radiu Złote Przeboje.

0: Kasiu, a czy ty, jak już się stałaś grocholą w dojrzałej wersji, to myślisz o sobie dobrze, że jesteś fajna babka,
1: dobrze,
0: ładna
1: myślę
0: babka?
1: Myślę o sobie dobrze. No nie, no nie, za bardzo piękna nie jestem, ale myślę o sobie dobrze.
2: Więcej na ten temat już za chwilę. Bądźcie z nami.

Ceny codziennych zakupów idą w górę i w dół, a w Biedronce ceny idą w dół i w dół, bo w Biedronce regularne ceny są faktycznie niskie, a w majowych supercenach jeszcze niższe. I to codziennie, bo w majowej supercenie do końca maja mleko UHT 3,2% mleczna Dolina 1 litr w supercenie złoty 90.

0: Biedronka. Nie wiesz, jakie wiertło wybrać? W Jula mamy zestaw marki MacTools. Łącznie 246 elementów w jednej walizce, przecenionych z 249 na jedyne 99 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
1: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tigo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych, w tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Chery i umów się na jazdę próbną w salonie Odyssey. Kielce, ulica 1 Maja 254. www.odyssey.cherrypolska.pl.
2: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
3: Nowy wymiar korzyści w klubie Superfarm. Kup minimum dwa produkty za co najmniej 149 zł, a Twój koszyk obniży się o 40%. Oferta obowiązuje tylko w drogeriach stacjonarnych. Szczegóły w regulaminie.
4: Castorama!
5: Teoria
4: i praktyka.
5: I po majówce. To co dobre szybko się kończy.
4: W teorii, bo w praktyce super okazje w Castoramie trwają. Tylko teraz aż 150 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe. Akcja trwa do 9 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. Z Chery zyskujesz podwójnie. W mieście jeździsz tanio i cicho, a w trasie masz pełną swobodę. Odbierz Tigo 7 lub Tigo 8 z korzyścią do 25 tysięcy złotych, w tym ubezpieczeniem za złotówkę.

0: Mów 4,79 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 9 maja. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,19.
1: To się dzieje naprawdę! Honda ZR-V z rocznika 2025 już od 147 400 zł. Tak! Od 147 400 zł. Zapraszamy do salonów na jazdy testowe Hondą ZR-V. Honda.pl.
2: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek. Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Reklama.
4: Na weekend jak marzenie zaprasza Marzena Rogalska.

0: Na weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.
1: To wróćmy do tej dojrzałości. Kasiu Grocholo, jak ty teraz siebie postrzegasz?
2: Mam taką fajną cierpliwość do siebie, że jestem fajna taka, jaka jestem. Nie muszę się każdemu podobać.
1: Mówisz jak Meryl Streep. Kiedyś wchodziła do pokoju i zastanawiała się, kto z tego grona ją lubi, a teraz ma taki etap w życiu, że wchodzi do pokoju i zastanawia się, kogo ja z tego grona lubię.
2: Tak, i coś takiego jest, ale to nie wynika ani z wyższości, ani z niższości, z żadnej z tych takich niefajnych pokładów, tylko z tego, że chcę być z ludźmi, których lubię, chcę być z ludźmi, których szanuję.
1: A nie uważasz, że jesteś szczęściarą i że byłaś naprawdę w potwornych tarapatach?
2: Jestem olbrzymią szczęściarą.
1: I popatrz.
2: Ale to mój anioł stróż.
1: Wierzysz w anioły?
2: No, anioł stróża to ma każdy.
1: A wierzysz w to, że powstanie film na podstawie?
2: Wierzę.
1: I że Dana Stenka zagra?
2: Tak, wierzę.
1: Bo dla ułatwienia dodam, że audiobook czyta Danusia Stenka i ja poczułam się jak w domu. No i co? I tam byś gmerała w scenariuszu?
2: Nie powiem nic więcej.
1: No to dobrze, to Tasmin Archer, Sleeping Satellite. Wracamy za chwilę.

0: za chwilę wybije 14 i zaproszę Was na sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje, a tuż po nich wracamy do rozmowy z Kasią Grocholą, pisarką, i porozmawiamy o tym, co dla Kasi jest synonimem sukcesu. Będzie także o jej córce, Dorocie Szelongowskiej. Zostańcie z nami.
1: Radio Złote Przeboje.
2: Radio Złote Przeboje.

0: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
1: To przy okazji zjesz z nami.
0: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
2: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
1: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
0: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
1: Ach, to tylko przy okazji.
0: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
3: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
4: Każda firma to żywy organizm. Gdy projekty inspirowane energią ludzi zaczynają się tworzyć, wystarczy pozwolić działać właściwemu systemowi, aby w pełni się rozwinęły. Enova 365 to polski system ERP ze wsparciem AI, który uporządkuje Twoją codzienność, wesprze kierunki rozwoju i stworzy najlepszy klimat do wzrostu. Enova 365. ERP, który odżywia firmę.
5: Kamper spakowany? Jedziemy?
6: Tak, tylko ten kręgosłup. Muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
5: Znowu? Przecież już brałeś.
6: Ale działała za słabo i za krótko.
7: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
8: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu. Do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawów. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: No i jak twój kręgosłup?
10: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
11: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
12: Reklama.
13: Wybiła 14, to czas na sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
14: Koło Bartoszyc znaleziono dron wojskowy, prawdopodobnie obserwacyjny. 60 lat temu na ekrany wszedł serial Cztery pancerni i pies. Widzew Łódź miał walczyć o Mistrzostwo Polski, a jeśli za chwilę przegra z Lechią, może wylecieć z ekstraklasy. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Dron znaleziony w Warmińsko-Mazurskiem nie stanowi zagrożenia. To wstępne wyniki oględzin. O znalezieniu bezzałogowca powiadomiono policję dziś rano. Mówi podpułkownik Dariusz Rozkosz, rzecznik Żandarmerii Wojskowej.
15: Jest to prawdopodobnie dron pochodzenia wojskowego, przeznaczony do obserwacji nieposiadający cech bojowych.
14: Drona znaleziono w pobliżu miejscowości Osieka koło Bartoszyc. Zamiast czołgów, rakiet i sprzętu wojskowego, żony i matki zmarłych na froncie żołnierzy. Na Placu Czerwonym w Moskwie odbyła się coroczna parada z okazji Dnia Zwycięstwa. Trwa trzydniowe zawieszenie broni. Ukraina obiecała, że nie będzie atakować parady. Obchody Dnia Zwycięstwa odbyły się praktycznie bez zagranicznych przywódców. Jedynym reprezentantem Unii Europejskiej był prorosyjski premier Słowacji Robert Fico. Dziś mija 60 lat od telewizyjnej premiery Czterech pancernych i psa. W 1966 roku z głośników popłynęła piosenka Edmunda Fettinga Deszcze niespokojne potargały sad. W ciągu 4 lat nakręcono 3 serie, łącznie 21 odcinków. Zyskał wielką popularność, choć fabuła zakłamywała historię i była proradziecką propagandą. A kiedy Rosja pręży muskuły, świętuje zwycięstwo nad faszyzmem, Unia Europejska świętuje Dzień Europy. Można zwiedzić Centrum Multimedialne Europa Experience w Warszawie. Organizatorzy zapowiadają, że warto.
16: Zapraszam do odkrywania całego centrum, które jest multimedialne i mówi i pokazuje, czym jest Unia Europejska. Sala ci kino 360 stopni jest jakby skonstruowane na modłę trochę mini sali plenarnej, więc tak, jakby zapraszam, żebyście wchodzili i poczuli się, że ta Europa jest blisko nas. Ona nie jest daleko w tej Brukseli, w Strasburgu.
14: Mówi Aleksandra Klimczyk z Biura Parlamentu Europejskiego w Polsce. Dzień Europy w Centrum Europa Experience przy Jasnej w Warszawie potrwa do 18. Ten mecz może zdecydować o być albo nie być w ekstraklasie. W Łodzi spotkają się dwie drużyny mocno zagrożone spadkiem. Widzew podejmuje Lechię. Porażka Widzewa prawdopodobnie przesądzi o spadku z ekstraklasy.
17: Wierzę w swój pomysł, wierzę w drużynę, że ona nie jest przestraszona. Podejdziemy do tego ambicją i zaangażowaniem ponad wszystko i wszyscy razem. Tak jak ktoś nas już pogrzebał i już nas skreślił, ja uważam, że to jest zdecydowanie za wcześnie.
14: Mówi trener Widzewa Aleksander Wukowicz. Początek 14:45.
3: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
14: W ten weekend ładniejsza pogoda będzie jutro, bo dzisiaj przeważnie zachmurzenie umiarkowane albo duże, zwłaszcza na wschodzie i na południu, tu też może przelotnie popadać. Temperatura 10 stopni na Podlasiu, 15 w centrum, 17 na zachodzie, a jutro więcej słońca i o kilka stopni więcej na termometrach, do około 20.

0: Na weekend jak marzenie. Zapraszam Marzena Rogalska.
1: Witamy ponownie, Katarzyna Grochola i Marzena Rogalska. Kasiu, nie wiem o co chodzi, ale jak się z tobą spotykam, to mnie taki jakiś rodzaj głupawki i zaczepności, wiesz, bo ty tak po prostu powodujesz, że człowiek tak chce troszkę...
2: Co ty powiesz? Tak. Jakbyś tego nie miała, tak? Tylko ja ci to robię.
1: Ty mi to robisz.
2: No to dobra, chodźcie do weekendu. Marzenie jak marzenie.
1: Tak, właśnie.
2: Marzenie jak weekend.
1: Grochola się tego tytułu nie nauczy. Katarzyna Gdochola i Marzena...
2: Dogalska.
1: O, właśnie.

0: jest weekend jak marzenie w Radiu Złote Przeboje.
1: Kasia Grochola dalej z nami, pisarka. Kasiu, przypomniało mi się, jak niedawno była tu Ewa Wojdyło i pięknie mówiła o szczęściu, że ono może być również kwestią naszego wyboru. Po prostu ja wybieram, że będę szczęśliwa.
2: Ja uważam, że to można w sobie wypracowywać. Oczywiście pozwólmy sobie czasami na to, żebyśmy byli nieszczęśliwi. Poza tym, słuchajcie, stan szczęśliwości bez przerwy przestaje być stanem szczęśliwości. Ja to wiem, bo ja uwielbiam żeberka. Żeberka wędzone, które są gotowane.
1: Stan szczęśliwości i żeberka?
2: Sobie,
1: chyba się Kaśka
2: pogubiła. Obiecałam sobie że kiedyś jak będę bogata, to sobie kupię 2 kilo takich żeberek.
1: Nie mów mi, że zjadłaś 2 kilo.
2: Zjadłam.
1: Ale mdliło cię przy kilogramie 90
2: nie.
1: Już? A co?
2: No nic. Od tego czasu.
1: Nie jem żeberek.
2: Długo nie jadłam żeberek. Wędzonych, ale teraz sobie przypomniałam. I być może gdzieś jeszcze skoczę, kupię i znowu sobie ugotuję.
1: Ale wiesz,
2: nadmiar jest nienasycony. Ludzie mnie pytają, co by zrobiła, jakbym była bogata. Ja od razu wiedziałam.
1: 2 kilo żeberek. Jadę z tym.

0: Czy wolno zadawać pytania o córkę Dorotę?
1: Wolno, to była córka.
0: Judyta jest taka rozkoszna, bo ona tak staroświecko z tym zamartwianiem się o Tosię, swoją córkę, jest pokazana. I nie umiała tej Tosi puścić w świat.
1: Pamiętam, puściła ją.
0: No puściła ją, tak. Ale teraz chciałam cię właśnie o twoją relację z Dorotą, bo mówiłaś, że kiedyś się kłóciłyście.
1: Ale do dzisiaj się czasami kłócimy.
0: No właśnie, jak wygląda relacja Grochola matka z córką Szelongowską? O tym za chwilę.
2: Autopromocja. Kochani, tu Beata Kozidrak. Zapraszam na mój nowy program w Radiu Złote Przeboje.
3: To będzie wyjątkowy czas. Historie, wspomnienia, anegdoty.
2: I moje najlepsze piosenki.
3: Włącz Radio Złote Przeboje już jutro.
2: Autopromocja.

0: Na weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.
1: Kasia Grochola, matka, Dorota Szelongowska, córka. Mam poczucie, że macie bardzo piękną, siostrzaną relację.
2: Słuchaj.
1: Że wypracowałyście.
2: Przecież my się kochamy i myśmy się zawsze kochały, nawet jak się kłóciłyśmy strasznie. Poza tym ona dojrzewała, a dzieci dojrzewające. Zwracam się do wszystkich matek. Wiecie, co to jest? Kości i hormony, które buzują.
1: Ale mózg w przebudowie.
2: No ale nigdy w życiu przecież to Dorota była Tosią, prawda? I to jak ja już wypracowałam sobie ten model, że jak córka pyta, czy wyjść, to tak, że zgadzam się, bo ona i tak wyjdzie, to moja córka mi odpowiadała: nie pytam cię o zgodę, tylko informuję. Jak już coś opanowywałam, to się okazywało,
1: że już nie działa, że już tam jest rozwój w innym kierunku. Tak.
2: Zresztą pamiętam, że na premierze książki, którą czytała Ewa Telega, Dorota siedziała z tym. To nie tak było. To nie tak było.
1: Czyli mocno czerpałaś ze swoich dialogów z Dorotą.
2: Oczywiście, że tak. Mhm. Więc wiesz, no, moja córka jest osobą, która sama siebie wybudowała, zadbała o siebie, osiągnęła nieprawdopodobny sukces.
1: To prawda.

0: Kasia Grochola, dalej z nami. Kasiu, Dorota, twoja córka, zarzucała ci, że mało ją chwaliłaś. Tak jak w twojej ostatniej książce, a właśnie, że tak. Adam mówi Judycie, ale przecież ty to się tak rzadko chwalisz.
1: Wiesz, zamartwianie się jest takim objawem, które my starsze pokolenie, brały za miłość.
0: Tak.
1: A dzisiaj się promuje, jestem z tobą, okej, spróbuj. A nie uważaj na siebie.
0: Tak, bardziej
1: tak
0: wspieram
1: dalej.
0: Cię, tak, wierzę w ciebie.
1: Cię, wierzę
0: tak.
1: w ciebie. Używa się takich słów. Za moich czasów nie używali dorośli słowa wierzę w ciebie.
2: Radio Złote Przeboje.
3: Radio Złote Przeboje. Reklama.
4: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tigo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych, w tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Chery i umów się na jazdę próbną w salonie Odyssey. Kielce, ulica 1 Maja 254. www.odyssey.cherrypolska.pl.
5: W salonach Empik trwają majowe promocje. Teraz 20% rabatu na zestawy Lego Botanicals z aplikacją Empik przy ich zakupie za minimum 99 zł. Do 40% zniżki na wybrane książki, a do tego nowość od Sławka Gortycha. Święto Karkonoszy za 37,49 z aplikacją. Cena regularna 49,99, a na empik.com do 40% rabatu na produkty do ogrodu, w tym meble ogrodowe, grille, baseny i wiele więcej. Empik.
6: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
7: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
8: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2% 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Maxim na patyku, różne smaki w czekoladzie, jedynie po 3,33.
6: Doskonale, kupujemy.
8: Sposób na twój dobry dzień?
7: Mamy to.

0: usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
1: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki taniej. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Quicksilver, Roxy, Americano, Spider i wiele innych. T-shirty od 39,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A bluzy już od 99,99 zł. Zajrzyj do Worldbox i odkryj światowe marki taniej.
2: Na co dzień prowadzę cukiernię. Jeśli miałbym zdradzić swój sekretny składnik, który pomógł mi w biznesie obniżyć koszty, to byłoby to przeniesienie mojego starego kredytu do Alior Banku.
3: Przenieś do nas kredyt firmowy na bieżącą działalność i płać mniej. Marże obniżamy nawet o 50% i nie pobieramy prowizji za przyznanie kredytu. Decyzja o przyznaniu finansowania zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca czerwca tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
4: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
5: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
6: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
7: Reklama. Weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.

0: Małe rzeczy, wielkie przyjemności w Radiu Złote Przeboje.
1: Jakie są twoje, Kasiu Grocholo, małe rzeczy, które sprawiają ci wielką radość? Co poprawia ci nastrój?
2: No mi dużo rzeczy poprawia nastrój.
1: No to dawaj.
2: Książka, film, serial, który muszę obejrzeć do końca, 7 sezonów, więc na 2 tygodnie. Dziękuję. Do zobaczenia.
1: I tak się wyłączasz? I tak cię zasysa?
2: No wiesz, jak to jest Dr. House, to mnie zasysa. Jak to są przyjaciele, to mnie zasysa. Breaking Bad. Nie chciało mnie długo zassać, ale zassało. Dobrymi ludźmi spotkania, a mam ich paru obok siebie. Lubię spotkania autorskie, bo tam przychodzą ludzie na ogół, którzy mnie lubią. Więc nie będę się wypierać, że to dla mnie aż takie strasznie nieprzyjemne, jak te 200 osób.
1: Nie no, Kacha, no to jest cudowne, jesteś stworzona do relacji z drugim człowiekiem,
2: to jest...
1: A poza tym, jak inaczej poznać swojego czytelnika, prawda? No jak? Trzeba się spotykać, no. To spotkajmy się z Frankie Goes to Hollywood. Relax. W Radiu Złote Przeboje.
0: Małe rzeczy, wielkie przyjemności. W Radiu Złote Przeboje. Poleca Marzena Rogalska.

0: Krzysiu, dziękuję ci bardzo. Grocholot, jesteś naprawdę jak zdrowie. Wierz mi to.
1: Zaprosiłaś mnie i za to ci bardzo, bardzo dziękuję.
0: Ja przyjmuję te podziękowania w imieniu wszystkich słuchaczy Radia Złote Przeboje. Bierzcie grochole i się nią częstujcie, bo ona
1: i
0: działa...
1: wszystkiego dobrego dla was.
0: Tak jest, działa prozdrowotnie.
2: Radio Złote Przeboje. Radio Złote Przeboje.

0: autopromocja.
1: Pomogą się rozbudzić i uratują każdy poranek. Włącz radio Złote Przeboje, zanim zacznie świtać i zacznij z nami dzień.
2: Mamy mnóstwo energii i nie zawahamy się nią podzielić.
3: A każdą minutę poranka przyprawimy szczyptą humoru.
4: Powiemy o wszystkim, co musisz wiedzieć.
3: I zagramy największe przeboje lat 80. i 90.
1: Złote Przeboje na dzień dobry. Słuchaj nas już od poniedziałku od 6.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
6: To przy okazji zjesz z nami.
5: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
7: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
6: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
5: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
6: Ach, to tylko przy okazji.
5: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
8: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
9: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
10: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
11: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
10: A, no i merci bardzo.
12: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
13: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
14: Nowy wymiar korzyści w klubie Superfarm. Kup minimum dwa produkty za co najmniej 149 zł, a twój koszyk obniży się o 40%. Oferta obowiązuje tylko w drogeriach stacjonarnych. Szczegóły w regulaminie.
2: Weekendowe popołudnie spędzacie z Radiem Złote Przeboje na zegarach 15, a przed nami tylko sprawdzone wiadomości.
15: Rosja nie przedłuży trzydniowego zawieszenia broni w wojnie z Ukrainą. Wreszcie przerwa w maturach. Wczoraj była biologia i filozofia. Zaginiony 14-latek z Holandii odnaleziony w Białymstoku czeka na rodziców. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Rosja zapowiedziała, że nie przedłuży rozejmu z Ukrainą ponad obecne trzy dni. Doradca Putina Jurij Uszakow oświadczył, że nie ma też ustaleń na temat ewentualnych dalszych rozmów pokojowych. Zawieszenie broni ma potrwać do poniedziałku. Rosyjski pawilon został dopuszczony do udziału w międzynarodowej wystawie sztuki Biennale w Wenecji i to mimo protestów włoskiego rządu i 22 państw członkowskich Unii Europejskiej. Udział Rosji w Biennale komentuje ukraińska minister kultury Tetiana Berezna.
16: Walczymy przeciwko obecności Rosji na kilka sposobów. Pracujemy nad nałożeniem sankcji na osoby związane z rosyjskim pawilonem. Tym bardziej, że wielu z nich ma powiązania z rosyjskim przemysłem zbrojeniowym oraz z rosyjską propagandą. Obecność tych osób tutaj, na Biennale, jest jak zaproszenie seryjnego mordercy na kolację z przyjaciółmi.
15: Ze względu na unijne sankcje, pawilon rosyjski ma być dziś zamknięty do końca wystawy. Wczoraj była rozszerzona biologia i filozofia, dziś wreszcie przerwa. Trwają matury. Rozmawialiśmy ze zdającymi z 9 Liceum Ogólnokształcącego w Poznaniu.
17: Jestem dobrze nastawiony.
18: Szczerze mówiąc, nie przygotowywałam się jakoś super, ale no zobaczymy.
17: Łatwiejsze niż próbne, ale mi się wydaje, że trochę trudniejsze niż w zeszłym roku.
15: Matury wrócą po weekendzie. W poniedziałek o 9 egzamin z rozszerzonej matematyki. Tymczasem 14-latek z Holandii, poszukiwany od miesiąca przez policję w całej Europie, odnaleziony w Białymstoku. Znaleziono go śpiącego pod kocem na przystanku. Prawie rok temu bez słowa wyszedł z domu, wsiadł na rower i zniknął. Wczoraj znalazła go białostocka policja, która dostała zgłoszenie od przechodniów. Nastolatek był wyziębiony, ale nie wymagał opieki lekarzy. Jadą po niego rodzice. Policja więcej szczegółów nie zdradza. Nie wiadomo, dlaczego chłopak uciekł z domu i dlaczego trafił akurat do Białegostoku. W Oslo pobiegła największa sztafeta świata. Wzięło w niej udział 80 tysięcy osób podzielonych na 15-osobowe drużyny. Holmenkollstafetten to jedno z najważniejszych wydarzeń sportowych w Norwegii. Ma długą tradycję sięgającą lat 20. ubiegłego wieku.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Sponsorem programu jest CarBazar. Ogólnopolska platforma skupu aut. CarBazar.pl. Pogoda.
2: Sporo słońca mamy w to sobotnie popołudnie w paśmie od Koszalina aż po Gdańsk, gdzie indziej chmury, z których do końca dnia mogą pojawić się przelotne opady deszczu. Jeśli chodzi o temperaturę, to najchłodniej teraz w Suwałkach 5 stopni, a najcieplej w Bydgoszczy, tam nawet do 18.
1: Sponsorem programu był właściciel ogólnopolskiej platformy skupu aut złomowych CarBazar.pl.
2: Trzy minuty po godzinie 15:00 to panie i panowie, zaczynamy drugą część tego sobotniego popołudnia, na którą gorąco was zapraszam do Radia Złote Przeboje. Wojtek Babiarczyk, witajcie pięknie. W tej godzinie zdradzę wam, jaka amerykańska gwiazda dziś świętuje swoje urodziny, no i w jakim stylu, a na dobry początek już teraz coś przyjemnego dla ucha. Various Monks i Zamigotał Świat. To taka ballada dla tych, którzy chcą się po prostu zrelaksować w to sobotnie popołudnie.

To gwiazda, która w wieku 17 lat wygrała 10. edycję konkursu piosenki Eurowizji. To była France Gall w to sobotnie popołudnie w Radiu Złote Przeboje. 12 minut po godzinie 15. 9 dzień maja mamy w kalendarzu, a dziś swoje urodziny świętuje nie tylko piosenkarz, pianista, ale także były bokser, który, słuchajcie, stoczył 24 walki.

A tym artystą jest Billy Joel, który dziś świętuje swoje 77. urodziny. Niedawno zakończył trasę koncertową po Stanach Zjednoczonych, ale już szykuje się na kolejną trasę, tym razem europejską. Teraz jeszcze wszystkiego najlepszego. No a w Radiu Złote Przeboje teraz zabieram was do Stanów Zjednoczonych. To był rok 70, chyba piąty, kiedy oni wystartowali ze swoim pierwszym numerem i od razu podbili szczyty amerykańskich list przebojów. No a później to już z roku na rok było coraz to lepiej. Zrobili wielką popularność nie tylko w Stanach Zjednoczonych, ale także w Europie, nawet w Azji i w Japonii. Uwielbiają ich słuchać do dziś. Przed wami Kool & The Gang w to sobotnie popołudnie w Radiu Złote Przeboje.

0: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od czwartku do soboty. Ogórki szklarniowe na wagę 4,99 za kilogram, a do tego polskie pomidory malinowe układane na wagę 9,99 za kilogram. Tak, pomidory malinowe tylko 9,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
1: Codziennie niskie ceny.
2: Co za dzień.
3: Co się stało?
2: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
3: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
2: Meliski?
3: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
2: Czyli to takie pastylki antystresowe?
3: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
2: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
3: Na mnie i na Meliski.
4: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
5: Jak pójdziesz zapłacić rachunki?
6: No...
5: No do Żabki pójdziesz. Blisko, szybko, bezpiecznie, niska prowizja.
6: No dobra, a ty co będziesz robić?
5: Ja idę do wanny. Nabijać kolejne rachunki.
7: Rachunki opłacisz szybko, wygodnie i bezpiecznie w Żabce. Prowizji już od złoty 99. Regulamin i cennik na żabka.pl. Żabka, uwolnij swój czas.
8: Od lat cierpię na hemoroidy. Ból jest tak silny, że nikomu go nie życzę.
9: W zaawansowanym stadium choroby wybierz Proctohemolan. Proctohemolan szybko znieczula i przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo.
10: Proctohemolan krem. Tribenozyd, lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki orbitu. Aflofarm.
9: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.

trafia się nam. Nie wiesz nigdy, kobiecie,

0: To wielki przyjaciel Eltona Johna, a zarazem najbardziej barwna postać muzyki lat 80. Boy George w to sobotnie popołudnie w radiu Złote Przeboje. Za 28 minut będzie 16. Jutro w samo południe rusza nowy program w radiu Złote Przeboje, a przed mikrofonem zasiądzie gwiazda.
1: Tu Beata Kozidrak. Zapraszam na mój program w radiu Złote Przeboje. Będzie jak dawniej, tylko jeszcze lepiej.
0: Ach, to będzie cudowna podróż do tego, co kochamy najbardziej, czyli do lat 80. i do lat 90. Niedziela z Beatą Kozidrak w Radiu Złote Przeboje rusza jutro w samo południe, a Beata będzie zdradzała wam nie tylko to, co działo się na różnych scenach, czy to w Polsce, czy to za granicą, ale także zdradzi wam, jak rodziły się jej największe złote przeboje. Zapraszam jutro w imieniu Beaty Kozidrak od 12 do 14 w Radiu Złote Przeboje. No a teraz piosenka, która mam nadzieję podkręci nam to weekendowe sobotnie popołudnie. Samba, De Janeiro i Bellini.

0: Autopromocja.
1: Dla wielu osób sobota to czas relaksu. Są też tacy, którzy uważają, że sobota to czas zabawy i czas spotkań. A w radiu Złote Przeboje sobota to czas gwiazd.
2: Zapraszam na spotkanie z muzyką, którą kochacie. Mam dla was doskonale znane piosenki i ciekawostki, o których nie mieliście pojęcia.
1: Czas gwiazd. Już dziś od 18:00.
2: Zapraszam, Mariusz Stelmaszczyk.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Chcesz pomagać innym, a przy tym dobrze zarabiać? Pracuj w opiece senioralnej w Polsce oraz w Niemczech. Atrakcyjne wynagrodzenie, wysokie bonusy i sprawdzone zlecenia. Chcesz wiedzieć więcej? Zadzwoń 506 289 107.
4: Jeśli

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank. I to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero. Karta za zero. Przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
2: Impreza w ogrodzie, a ty masz za mało krzeseł? W Jula dostaniesz składane krzesła w najniższej cenie Jula 34,99 zł, a do kompletu prawie dwumetrowy składany stół tylko za 139 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
3: Jeszcze nie śpisz?
4: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
3: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
4: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
0: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Melatonina, lekam dobry, ten dobry dzień właśnie zaczął się.
6: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam. Melatoniną 5 mg tabletek.

0: rozwiązania, które zmieniają codzienne życie na lepsze. Wejdź na doradztwo-energetyczne.gov.pl. Kampania finansowana przez Unię Europejską.
1: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu to mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Marian, a po całym tygodniu pracy?
3: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
4: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.

To zespół założony przez siostry 56 lat temu. One do dziś nagrywają i koncertują na różnych zakątkach świata. To Pointer Sisters w to sobotnie popołudnie w Radiu Złote Przeboje, a ja od czasu do czasu lubię was zaskakiwać polskimi dźwiękami. To teraz sięgam po płytę wydaną w 83 roku. To debiutancki album zespołu Ladybug, a piosenka, którą już teraz z wielką przyjemnością wam zagram, powstała wiosną 82 roku. Tekst napisał Andrzej Mogilnicki w hotelu Krakowia w Krakowie. No i chyba wszystko już jasne. Ladybug, no i Mniej niż zero w Radiu Złote Przeboje. Takie numery tylko u nas.

0: zawsze odlatuje przy jego kawałkach JK, czyli Jamiroquai, w weekendowe popołudnie w Radiu Złote Przeboje. A do takich magicznych dźwięków obiecuję wam powrócimy tuż po sprawdzonych wiadomościach w Radiu Złote Przeboje, które punktualnie o 16:00. Zatem zostańcie z nami.
1: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Jeszcze nie śpisz?
1: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
0: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
1: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
2: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: 3, 17, 41.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
5: 8, 11.
6: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery

0: Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
1: Co za dzień. Co się stało? Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy. Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
2: Meliski?
1: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
2: Czyli to takie pastylki antystresowe?
1: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
2: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
1: Na mnie i na Meliski.
3: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
4: Reklama. Sobotnie popołudnie spędzacie z Radiem Złote Przeboje. 16 na zegarach, przed nami tylko sprawdzone wiadomości.
5: Wycieczkowiec, na którym wykryto zakażenia wirusem, ma jutro dotrzeć na Teneryfę. Linie lotnicze nie mogą podnosić ceny biletu po zawarciu transakcji. Polacy cenią sobie wolne weekendy jak mało kto w Europie, tak mówi statystyka. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Statek Hondius, na którego pokładzie wykryto zakażenia groźnym hantawirusem, ma jutro dotrzeć na Teneryfę. Pasażerowie zostaną samolotami odesłani do swoich krajów. Chodzi o blisko 150 osób. W wyniku zakażeń zmarło troje pasażerów. Małżeństwo z Holandii oraz obywatelka Niemiec. Mówi hiszpańska minister zdrowia Monika García Gómez.
6: Ani bagaż, ani ciało zmarłego nie zostaną wyładowane na Wyspach Kanaryjskich. Pozostaną one na pokładzie wraz z częścią załogi. Następnie statek popłynie do Holandii, gdzie zostanie przeprowadzona pełna dezynfekcja i utylizacja pozostałych materiałów.
5: Światowa Organizacja Zdrowia mówi, że ryzyko rozprzestrzenienia się wirusa jest absolutnie niewielkie. Linie lotnicze nie mają prawa podnosić ceny biletu już po zakupie, ani dodawać żadnych opłat paliwowych. To wytyczne Komisji Europejskiej. A z powodu drogiego paliwa lotniczego już pojawił się przypadek, kiedy linia lotnicza domagała się dopłaty kilkunastu euro. Politycy spierają się w sprawie pożyczki SAFE. Polska podpisała umowę na unijną pożyczkę blisko 44 miliardów euro na cele wojskowe. Umowę krytykuje Karol Karski z Prawa i Sprawiedliwości.
7: Klauzule niedozwolone. Nie mamy określonego oprocentowania. Mamy do czynienia z warunkowością na różnych szczeblach realizacji tej umowy.
5: To nieprawda i PiS o tym wie, odpowiada Katarzyna Piekarska z Koalicji Obywatelskiej.
8: Pan Błaszczak mówił, że SAFE jest szansą na rozwój. Już w tym roku to mówił, że to jest utrata suwerenności.
5: Pieniądze mają być wydane na zakupy sprzętu dla wojska i rozwój polskiego przemysłu zbrojeniowego. Dziś pożyczkę w ramach programu SAFE wzięła też Litwa. Coraz mniej osób pracuje w weekendy. Od 2015 roku w Polsce udział takich osób zmniejszył się prawie o połowę i wynosi obecnie 8%. To dane Polskiego Instytutu Ekonomicznego. To trzeci najniższy wynik w Unii Europejskiej. Średnio w Europie w weekend pracuje co piąty obywatel. Najwięcej w południowych krajach: Grecja, Malta, Cypr i Włochy.
0: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
4: Sporo słońca teraz w paśmie od Koszalina aż po Gdańsk. Gdzie indziej chmury, z których do końca dnia na pewno pojawią się przelotne opady deszczu. Jeśli chodzi o temperaturę, to najchłodniej w Polsce teraz w Suwałkach 5 stopni, a najcieplej w okolicach Bydgoszczy. Tam termometry pokazują nawet do 18. 3 minuty po godzinie 16, jeśli nie macie żadnych planów na to sobotnie popołudnie, to gorąco zapraszam Was do słuchania Radia Złote Przeboje. Wojtek Babiarczyk, witajcie pięknie, a już niebawem opowiem Wam o nowym biznesie Eltona Johna w słonecznej Italii. A na dobry początek Tina Turner.

To gwiazda, która jest, słuchajcie, także zapaloną kucharką, także w mediach społecznościowych bardzo często dzieli się swoimi przepisami. Jej popisowe danie to, uwaga, strudel z ogonów wołowych. To była Gloria Gaynor, która już za kilka tygodni świętować będzie swoje 83. urodziny, ale czytając jej wypowiedzi w mediach społecznościowych, jest w doskonałej formie. Już niebawem wyrusza w kolejną europejską trasę koncertową. Tu Radio Złote Przeboje, w to sobotnie popołudnie, 11 minut po godzinie 16. Za to ten dżentelmen każdą wolną chwilę spędza zamknięty w pokoju, bawiąc się kolejkami elektrycznymi. Rod Stewart już teraz w Radiu Złote Przeboje.

Dzisiaj rano niespodzianie zapukałam do mych drzwi. Wcześniej niż oczekiwałem, przyszły te cieplejsze dni. Zdjąłem z niej zmoknięte palto, posadziłem vis-a-vis.

Coraz dłuższe, coraz cieplej było u mnie. Coraz lżejsze miała suknie. Lekko płynął wiosny strumień. Wreszcie nocy raz czerwcowej zobaczyłem ją jak śpi. Bez niczego zrozumiałem. Lato, echże ty. Lato, lato, lato. Echże ty. Lato, lato.

białe wiatry już zawiały. Wiosny, latem wszystkie znaki, po niej tylko pozostały przymarznięte dwa leżaki. Stoją w oknie, wypatruję, nagle dzwonek u moich drzwi. Zima, zima, wchodź, że życie. Poczuj się na parę chwil.

0: Autopromocja.
1: Jeśli lata 80. i 90. to twoje czasy, świetnie się rozumiemy.
2: Tu Beata Kozidrak. Radio Złote Przeboje gra muzykę, przy której dorastaliśmy, tańczyliśmy i zakochiwaliśmy się. Gra także moje piosenki. Jesteś.
1: Spotkajmy się w Radiu Złote Przeboje już jutro.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Jacek, pójdziesz zapłacić rachunki?
4: No...
3: No do Żabki pójdziesz. Blisko, szybko, bezpiecznie, niska prowizja.
4: No dobra, a ty co będziesz robić?
3: Ja idę do wanny. Nabijać kolejne rachunki.
5: Rachunki opłacisz szybko, wygodnie i bezpiecznie w Żabce. Prowizji już od złoty 99. Regulamin i cennik na żabka.pl. Żabka, uwolnij swój czas.
6: Kamper spakowany? Jedziemy?
7: Tak, tylko ten kręgosłup. Muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
6: Znowu? Przecież już brałeś.
7: Ale działała za słabo i za krótko.
8: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne i działa aż do 24 godzin.
9: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawów, Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: No i jak twój kręgosłup?
11: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
12: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
13: Nowy wymiar korzyści w klubie Superfarm. Kup minimum 2 produkty za co najmniej 149 zł, a twój koszyk obniży się o 40%. Oferta obowiązuje tylko w drogeriach stacjonarnych. Szczegóły w regulaminie.
14: Karfurze, weekend okazji zaczyna się już w czwartek.
15: Banany 57% taniej, 2,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 9 maja, cena przed obniżką 6,99. Carrefour, tańsze wyjście na zakupy.
16: 3, 17, 41...
17: Co tak liczysz?
16: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
17: O, ja też umiem liczyć.
18: 8, 11...
19: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Reklama.

Idealny kawałek na popołudniową siestę. To londyńska formacja Johnny Head Jazz. Od 40 lat są na scenie. Nie tylko nagrywają nowe kawałki, ale także podróżują po całym świecie koncertując. Już na początku czerwca wyruszają w taką swoją najdłuższą trasę koncertową po Wielkiej Brytanii, która skończy się dopiero pod koniec listopada. Za 28 minut będzie 17. To teraz zespół, którego władze PRL-u zakazały występu, a to wszystko przez występ na festiwalu w Sopocie, kiedy to zespół wykonał ten oto numer. Bon Jovi i Rasputin już teraz w Radiu Złote Przeboje.

0: Oh, those Russians.
1: Radio Złote Przewody.

0: naszym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
1: Lubimy, lubimy. Zwłaszcza, że teraz w Auchan kolejna okazja. Ebon o wartości 50 zł, który dostaniesz za zakupy za minimum 200 zł, zrobione do 9 maja włącznie. Bon zrealizujesz między 11 a 13 maja przy zakupach od 200 zł. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
2: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
3: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Lenovo LOG 15, AMD Ryzen 5, RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3899 zł. Teraz za jedyne 3699 z kodem rabatowym taniej.
5: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Melatonina, lekam dobry, sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
1: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny, lekam spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina, lekam. Ta ze słoneczkiem.
8: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wyraźne.

0: Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na witaj.pl/myjnia.
1: Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
2: Marzy Ci się idealnie równy trawnik? W Jula znajdziesz kosiarkę Stanley, 4-osobowy silnik i napęd o mocy 3,5 kW. Teraz zamiast 1999 zapłacisz tylko 1299 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
3: Marian, a po całym tygodniu pracy?
4: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
5: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
6: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Domek ogrodowy z dzwonkiem marki Smobi. 140 zł taniej, 359 zł. Najniższa cena z 30 dni, 499 zł.
7: Lidl, to się opłaca.

Pędzi ten numer niczym bolid formuły pierwszej. To oczywiście Sir Elton John, który już we wrześniu w Wenecji otworzy swój pierwszy ekskluzywny klub, gdzie będzie można nie tylko posłuchać muzyki na żywo, ale jak przyznał w ostatnim wywiadzie Elton John, napić się pysznego koktajlu. Artysta ma zamiar tam od czasu do czasu wpadać na małe koncerty, żeby zagrać swoje wielkie przeboje dla swoich gości. No a teraz pora na artystę, który również od wielu, wielu ładnych lat zakochany jest w słonecznej Italii, nawet ma posiadłość na południu Toskanii. Przed wami Sting, no i Anglik w Nowym Jorku.

0: Takie numery podkręcają nam to sobotnie późne popołudnie w Radiu Złote Przeboje. To Spiller i Groove Jet, a do takich genialnych kawałków powrócimy tuż po sprawdzonych wiadomościach w Radiu Złote Przeboje, które punktualnie o 17:00.
1: Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Dla wielu osób sobota to czas relaksu. Są też tacy, którzy uważają, że sobota to czas zabawy i czas spotkań. A w radiu Złote Przeboje sobota to czas gwiazd.
2: Zapraszam na spotkanie z muzyką, którą kochacie. Mam dla was doskonale znane piosenki i ciekawostki, o których nie mieliście pojęcia.
1: Czas gwiazd. Już dziś od 18:00.
2: Zapraszam. Mariusz Stelmaszczyk.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Co masz?
4: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
3: Chipsy Lays. Dzięki.
5: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
3: Ej. Przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
4: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
6: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
7: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
9: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
10: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
11: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
10: Serio? Też na wysokie kwoty?
11: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
12: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
13: 3, 17, 41.
14: Co tak liczysz?
13: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
14: O, ja też umiem liczyć.
15: 8, 11.
16: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Reklama.
17: Weekendowe popołudnie spędzacie z Radiem Złote Przeboje. Na zegarach 17, przed nami tylko sprawdzone wiadomości.
18: Rosyjski dron znaleziony przy granicy z obwodem królewieckim. Przed nami zimna noc, możliwe miejscowe przymrozki. Polski piłkarz Jan Bednarek został obrabowany, grożono mu nożem. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Niewielki, najprawdopodobniej rosyjski dron został znaleziony niedaleko granicy z obwodem królewieckim. Więcej o kolejnym incydencie z bezzałogowcem wlatującym do Polski ze wschodu, Wawrzyniec Zakrzewski.
19: Ze wstępnych oględzin wynika, że dron, który pojawił się na polu w okolicach Bartoszyc w województwie warmińsko-mazurskim, nie stanowił zagrożenia, co potwierdziły obecne na miejscu służby, policja, prokuratura i żandarmeria wojskowa. Mówi jej rzecznik prasowy, podpułkownik Dariusz Rozkosz.
7: Jest to prawdopodobnie dron pochodzenia wojskowego, przeznaczony do obserwacji, nie posiadający cech bojowych.
19: Od wybuchu pełnoskalowej wojny w Ukrainie już wielokrotnie dochodziło do naruszania polskiej przestrzeni powietrznej. Czy to przez drony, czy przez tak zwane balony przemytnicze. A najpoważniejszy tego typu incydent miał miejsce we wrześniu zeszłego roku, gdy jednej nocy na teren naszego kraju wleciało znad Białorusi kilkanaście rosyjskich bezzałogowców.
18: Obywatel Polski został objęty nadzorem po kontakcie z hantawirusem, przebywa za granicą. Prawdopodobnie kontaktował się z osobami zakażonymi wirusem na wycieczkowcu Hondius płynącym na Teneryfę. Jak informuje Sanepid, osoba ta nie przebywa w Polsce i nie ma objawów choroby. Uwaga na przymrozki, to będzie znowu zimna noc. IMGW wydało ostrzeżenie pierwszego stopnia, czyli najniższego dla 9 województw, głównie północnej i środkowej części kraju. W nocy lokalnie temperatura spadnie do zera, a przy gruncie mróz, -2, -4 stopnie. Za to jutro ma być ciepło do 20 stopni. Podróż pociągiem z Warszawy do Ostrołęki w przyszłym roku zajmie tylko godzinę i 20 minut, a do Łomży godzinę 50, przekazał wiceminister infrastruktury Piotr Malepszak. To dzięki modernizacji linii kolejowej numer 29. PKP PLK podały, że w kwietniu tego roku zmodernizowały już blisko 100 km torów. Jeszcze dramatyczna historia naszego piłkarza Jana Bednarka. Reprezentacyjny obrońca został napadnięty i obrabowany, grożono mu nożem. Wczoraj wieczorem zawodnik FC Porto wrócił z żoną i córką do domu z restauracji. Na szczęście nie zaatakowali rodziny Bednarka, ale grozili im nożem. Ukradli dwa zegarki warte łącznie 150 tysięcy euro.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
17: Wieczór i noc z przelotnymi opadami deszczu na wschodzie kraju. Jutro przelotne deszcze jedynie w okolicach Białegostoku i Suwałk. Gdzie indziej mamy szansę na dużą dawkę słońca. Jutro najcieplej będzie w okolicach Bydgoszczy i Poznania. Tam nawet do 20-22. 3 minuty po godzinie 17:00 to zaczynamy wspólnie ostatnią godzinę tego sobotniego popołudnia, na którą gorąco Was zapraszam do Radia Złote Przeboje. Wojtek Babiarczyk, witajcie pięknie. Czym swoich fanów uwielbia zaskakiwać Cyndi Lauper, to zdradzę Wam już za kilka minut. A na dobry początek chcemy być sobą jeszcze. No i perfekt.

zanim stała się sławna, żeby dorobić do kieszonkowego, pracowała w gabinecie, który zajmował się przebijaniem uszu. Zrezygnowała po tym, jak zemdlała podczas próby przekucia ucha klientce. Cyndi Lauper to sobotnie późne popołudnie w Radiu Złote Przeboje. Gwiazda, która do dziś zaskakuje nie tylko nowymi produkcjami, czy też na koncertach, ale także kolorami włosów. No ostatnio, jak sprawdzałem i ostatnie zdjęcie, to miała takie łososiowo różowe. A w Radiu Złote Przeboje teraz pora na zespół, który wpada bardzo często do Polski, nie tylko na pierogi, żurek i schabowego, ale także na koncerty. Przed wami OMD.

0: Kupuj za darmo.
1: Jak tak, to Allegro.
2: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
3: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
4: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2% 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Maxim na patyku, różne smaki w czekoladzie. Jedynie po 3,33.
2: Doskonale, kupujemy.
4: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
6: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki taniej. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Quicksilver, Roxy, Americano, Spider i wiele innych. T-shirty od 39,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A bluzy już od 99,99 zł. Zajrzyj do Worldbox i odkryj światowe marki taniej.
7: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
8: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
7: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
8: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
7: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
9: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.

To zespół, który od czasu do czasu odpoczynek łączył z pasją do muzyki. Czas wolny spędzali na pisaniu nowych utworów i eksperymentowaniu z dźwiękami w studiu nagraniowym, co tak naprawdę traktowali jako relaks, a nie jako przymus. To Bee Gees w to późne sobotnie popołudnie w Radiu Złote Przeboje. Za 29 minut będzie 18, a to teraz pora na gwiazdę, która, słuchajcie, dwukrotnie ogłaszała bankructwo, przyznając, że straciła fortunę, między innymi przez zakupoholizm. A ten numer nie chciała wydać na żadnej płycie, dopiero ktoś z przyjaciół powiedział, że to może być wielki hit, no i postanowiła umieścić go na płycie. No i co? I stał się wielkim przebojem i znakiem rozpoznawczym tej gwiazdy. Toni Braxton już teraz w Radiu Złote Przeboje.

0: autopromocja.
1: Kochani, tu Beata Kozidrak. Zapraszam na mój nowy program w Radiu Złote Przeboje.
2: To będzie wyjątkowy czas. Historie, wspomnienia, anegdoty.
1: I moje najlepsze piosenki.
2: Włącz Radio Złote Przeboje już jutro.
0: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
5: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
4: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
5: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
4: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
6: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
7: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tiggo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych. W tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Chery i umów się na jazdę próbną w salonie Odyssey. Kielce, ulica 1 Maja 254. www.odyssey.cherrypolska.pl.
8: Keno kręci nas już 18 lat.
9: A my się rozkręcamy.
8: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
10: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
11: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
10: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
9: Ale to kręci.
8: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem, ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
12: Jacek, pójdziesz zapłacić rachunki?
13: No...
12: No do Żabki pójdziesz. Blisko, szybko, bezpiecznie, niska prowizja.
13: No dobra, a ty co będziesz robić?
12: Ja idę do wanny. Nabijać kolejne rachunki.
14: Rachunki opłacisz szybko, wygodnie i bezpiecznie w Żabce. Prowizji już od złoty 99. Regulamin i cennik na żabka.pl. Żabka, uwolnij swój czas.
15: Uwielbiam rysowanie.
16: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen.
17: Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Vitray. Dwa programy premium lub perfect masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na vitay.pl/myjnia.
18: Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
19: Nowy wymiar korzyści w klubie Super Farm. Kup minimum 2 produkty za co najmniej 149 zł, a Twój koszyk obniży się o 40%. Oferta obowiązuje tylko w drogeriach stacjonarnych. Szczegóły w regulaminie.
20: Niemożliwe to nie przeszkoda. To wyzwanie. Gdy mówią Ci, że nie dasz rady, odpowiedź jest jedna. Patrzcie, jak to się robi. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A, Warszawa. Dawniej Santander Bank Polska S.A. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
21: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
22: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
23: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład składany smartfon Motorola Razr. Najniższa cena od wprowadzenia towaru 2499 zł. Teraz za jedyne 1999.

0: lubimy.
1: Lubimy, lubimy. Zwłaszcza, że teraz w Auchan kolejna okazja. Ebon o wartości 50 zł, który dostaniesz za zakupy za minimum 200 zł, zrobione do 9 maja włącznie. Bon zrealizujesz między 11 a 13 maja przy zakupach od 200 zł. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje.

0: ależ romantycznie nam się zrobiło w to sobotnie późne popołudnie w Radiu Złote Przeboje. Glenn Madeiros, Mariusz Stelmaszczyk też się rozmarzył przy tej piosence.
1: Dzień tak, dobry. Rozpłynąłem się prawie, proszę pana.
0: Co będzie po 18, bo wiem, że takich nastrojowych numerów też nie zabraknie.
1: I będzie nastrojowo, i będzie też wesoło, będzie też naprawdę bardzo, bardzo bogato, bo to wieczór z Freddie Mercurym, tak jest. Mnóstwo anegdot, ciekawostek. Dowiecie się, jak wyglądała jego współpraca z Davidem Bowiem. I też dowiecie się o tym, że Freddie Mercury to też był niezły imprezowicz. Ile wydawał na imprezki i jak sprowadzał swoich gości? No to wszystko już za chwilę.
0: Gorąco was zapraszam na ten sobotni wieczór. Mariusz Stelmaszczyk, Wojtek Babiaczyk. Cudownych chwil ze Złotymi Przebojami wam życzę.

0: sama.
1: Jeszcze nie śpisz?
2: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
1: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
2: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
3: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilowan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
5: Chcesz pomagać innym, a przy tym dobrze zarabiać? Pracuj w opiece senioralnej w Polsce oraz w Niemczech. Atrakcyjne wynagrodzenie, wysokie bonusy i sprawdzone zlecenia. Chcesz wiedzieć więcej? Zadzwoń 506 289 107.
6: Ból, pieczenie, swędzenie w tych okolicach to często pierwsze objawy hemoroidów. Nie lekceważ ich, bo choroba może się rozwinąć. Zastosuj Proctohemolan o podwójnym działaniu. Proctohemolan przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem. Tribenozyd i lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
0: Reklama.
7: Sobota, 18:00 i czas na tylko sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
8: Peter Modzior został już premierem Węgier w Budapeszcie Fiesta. Parada równości przeszła Piotrkowską w Łodzi, domaga się równości małżeńskiej. Widzew wygrał arcyważny mecz z Lechią, teraz to Lechia jest bliżej spadku z Ekstraklasy. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Węgry mają nowego premiera. To Peter Modzior, który zastąpił po 16 latach Viktora Orbana. Ludzie wreszcie dostali powiew świeżego powietrza, tak komentują to ludzie zgromadzeni przed gmachem węgierskiego parlamentu. Zbierali się na placu Kossutha już od rana.
9: Najważniejszą rzeczą w Peterze Modziorze jest to, że obiecał ludzkie Węgry oparte na rządach prawa, czego teraz najbardziej potrzebujemy. Myślę, że ważne jest, że podkreśla, że w kraju powinno nastąpić pojednanie i że raz na zawsze powinniśmy położyć kres temu, że można coś zrobić ludziom i nie ponieść konsekwencji. Zdecydowanie. Myślę, że świeża krew to duża zmiana, której od dawna nie było. Wszyscy zaczęli mieć choć trochę nadziei, że da się inaczej.
8: Modzior zapowiadał, że w pierwszą wizytę wybierze się do Polski. Kilkaset osób przeszło ulicami Łodzi. To 15. Parada Równości. W tym roku ma hasło Równość bez dwóch zdań. Upominamy się o wolność i prawa obywatelskie dla każdej osoby, ale najważniejszy postulat to równość małżeńska, mówią uczestnicy. Przeszli ze Starego Rynku przez centrum Łodzi i południowe Bałuty, by wrócić na Stary Rynek, gdzie zorganizowano tak zwane Miasteczko Równości. W Katowicach owce po raz kolejny zastąpią kosiarki. Zwierzęta już rozpoczęły pracę i do września będą pomagać w utrzymaniu zieleni w kilku częściach miasta.
10: Dodatkową zaletą takiego rodzaju koszenia jest brak hałasu, który towarzyszy pracy kosiarek.
8: Mówi Michał Mendala z Katowickiego Urzędu Miasta. Widzew wygrał z Lechią 3-1 i uciekł ze strefy spadkowej. Awansował na 12 miejsce, ale w dolnej połowie tabeli nikt nie może spać spokojnie. Różnica między 9 a 16 zespołem to tylko 3 punkty. Grają teraz Jagiellonia z Pogonią, a wieczorem Górnik Zagłębie. Poważna kraksa na trasie wyścigu kolarskiego Giro d'Italia. 25 km przed metą na śliskiej nawierzchni jeden z kolarzy się wywrócił, a po nim jeszcze wielu innych zawodników. Wygrał Urugwajczyk Guillermo Tomas Silva, który prowadzi w klasyfikacji generalnej. Polaków w stawce Giro nie ma.
11: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
12: Jutro, w niedzielę, będzie pogodniej w całym kraju. Nie powinno być chmur i też nie powinno padać. Ten przelotny deszcz może pojawić się od czasu do czasu na wschodzie. Jutro też około 19 i 20 stopni. Sobotni wieczór, minęła godzina 18:00 i proszę Państwa, dzisiaj w Radiu Złote Przeboje, oj, będzie się działo. Mnóstwo ciekawostek, anegdot związanych z zespołem Queen, a także Freddie Mercurym. Mariusz Stelmaszczyk, jestem i ruszamy. Pan Freddie, oddaję mu głos już teraz.

Czas gwiazd. W 1981 roku ukazuje się wspólny singiel Queen i Davida Bowiego Under Pressure. Ten numer powstał w sumie przypadkowo. Muzycy wpadli na siebie w studiu szwajcarskim Montreux. Panowie z Queen pracowali wtedy nad swoją 10. płytą Hot Space, a David Bowie nagrał piosenkę do horroru Ludzie Koty.

0: Ale podczas wspólnej sesji nagraniowej nie było tak łatwo. Każdy z artystów miał swoją własną wizję wspólnej piosenki. Ostatecznie muzycy Queen ulegli i zrealizowali pomysł Davida Bowiego. Co ciekawe, David Bowie i Freddie Mercury nigdy nie mieli okazji zaśpiewać Under Pressure na żywo razem. Ten numer dostał też drugie życie. 9 lat później, kiedy to raper Vanilla Ice wysamplował jego fragment w swoim przeboju Ice Ice Baby.
1: Vanilla Ice Ice Baby.
2: Yo, it's the remix.
0: Zrobił to oczywiście bez zgody, a cała sprawa skończyła się w sądzie. Natomiast w Radiu Złote Przeboje już teraz gramy w całości Queen, David Bowie, Under Pressure.

Dzisiejszym bohaterem jest Freddie Mercury, wokalista Queen, który urodził się 5 września 1946 roku na Zanzibarze. Można powiedzieć, że swoją wczesną młodość spędził na walizkach. Jego rodzina dosyć szybko uciekła do Indii, a potem do Wielkiej Brytanii, gdzie muzyk postanowił ostatecznie porzucić swoje prawdziwe imię i nazwisko, czyli Farrokh Pulsara.

Freddie z biegiem lat coraz bardziej czuł się prawdziwym Brytyjczykiem, czego dowodem była przyjaźń z księżną Dianą. Zresztą na temat ich znajomości można znaleźć wiele miejskich legend. Podobno kiedy wokalista Queen chciał się spotkać ze swoją znajomą, a nie chciał być rozpoznawany, przebierał się za kobietę. I want to break free. W Radiu Złote Przeboje czas na kawałek z 1986 roku, napisany przez perkusistę Rogera Taylora na potrzeby filmu Nieśmiertelny, a więc...

0: Rocka i disco mogą zamieszkać w Twoim telefonie. Wystarczy, że zainstalujesz aplikację Radia Złote Przeboje. To zajmuje ledwie chwilę i nic nie kosztuje. Pobierz, włącz, słuchaj i bądź z nami bez przerwy.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
3: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
4: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2% 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Maxim na patyku, różne smaki w czekoladzie, jedynie po 3,33.
2: Doskonale, kupujemy.
4: Sposób na Twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Cześć, siostrzyczko.
6: Gratulacje.
5: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak dać jej na imię?
6: Ania,
5: po mamie byłaby z siebie dumna.
6: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
5: Obiecuję.
7: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
8: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
9: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
8: Serio? Też na wysokie kwoty?
9: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
10: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
11: Keno kręci nas już 18 lat.
12: A my się rozkręcamy.
11: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
13: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
14: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
15: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
12: Ale to kręci.
11: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem. Ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
16: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
17: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
18: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
1: Reklama.

0: Czas gwiazd.
1: Wiele emocji wzbudzały też imprezy, na które zapraszał Freddie Mercury. Na wielu takich balangach gości przyjmowali nadzy kelnerzy, w basenie odbywały się zapasy modelek, zapraszano też drag queen, a także wielu znanych artystów jak Davida Bowiego, Roda Stewarta, czy też panów z zespołu The Rolling Stones, Keitha Richardsa i Micka Jaggera.

Jednak ówczesną opinię publiczną najbardziej wzburzyła informacja, że Freddie Mercury pozwolił sobie zabrać księżnę Dianę do gejowskiego klubu. Media wrzały, a księżna już wtedy szła z duchem czasu i wspominała, że właśnie tam bawiła się najlepiej.

A w Radiu Złote Przeboje teraz czas na prawdziwy stadionowy przebój, który stworzył Brian May, zainspirowany koncertami. Tak jest, postanowił, że zespół Queen potrzebuje prawdziwego stadionowego kawałka, który bardzo łatwo wpada do ucha, no i też ma bardzo charakterystyczny rym. No to słuchamy. Queen, We Will Rock You.

0: reklama.
1: Przeceny XXL w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 30 rat 0% i do września nie płacisz. RSO 0%.
2: Otwórz się na zysk z lokatą w Santander Consumer Banku. Czy dobra lokata musi oznaczać kolejne konto i dodatkowe warunki? Nie musi. Możesz założyć lokatę bez zakładania konta i zbędnych formalności. Prosto i wygodnie. Poznaj ofertę dopasowaną do Twoich potrzeb. Odwiedź nasz oddział i na hasło radio. Sprawdź, ile możesz zyskać. Santander Consumer Bank. Zapraszamy.
3: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
4: To przy okazji zjesz z nami.
3: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
5: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
4: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
3: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
4: Ach, to tylko przy okazji.
3: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
6: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
7: Keno kręci nas już 18 lat.
8: A my się rozkręcamy.
7: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
9: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
10: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
9: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
8: Ale to kręci.
7: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem, ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
11: Dzień dobry, a w zasadzie to dzień dobry wieczór. Mariusz Estelmaszczyk melduje się za sterami Radia Złote Przeboje. Dzisiaj mnóstwo anegdot związanych z Freddie Mercurym, a nie wiem, czy też wiecie, że to był naprawdę zacny imprezowicz. Ale o tym za parę chwil. Teraz posłuchajcie Radio Gaga, Queen w Radiu Złote Przeboje.

0: Podcast.
1: Jeśli chodzi o Freddiego Mercurego, można powiedzieć, że swoją wczesną młodość spędził na walizkach. Jego rodzina dosyć szybko uciekła do Indii, a potem do Wielkiej Brytanii, gdzie muzyk postanowił ostatecznie porzucić swoje prawdziwe imię i nazwisko, czyli Farhad Bulsara. Swoją drogą też wokalista Queen, który jak zawsze wydaje nam się wielką gwiazdą rocka, też akurat przypominał często stereotypowego, zamkniętego introwertyka. I want to break free. Przykład, bał się dziennikarzy. Uważał, że mogą dokopać się i odkryć się skrywane niepowodzenia, lęki czy też frustracje. Z drugiej strony natomiast, kiedy spotykał się z przyjaciółmi, zapraszał ich do swojej rezydencji i organizował szalone zabawy. Do historii przeszły jego 39 urodziny, które odbyły się w monachijskim klubie. Freddy zainwestował w najdroższe jedzenie, napoje oraz używki. Na to wszystko poszło około 500 tysięcy funtów. Dużo? Nie dla lidera Queen, który podczas całego życia wydał skromne 5 miliardów funtów na imprezki. No a w Radiu Złote Przeboje już teraz. We are the champions. Dajcie głośniej.

0: Czas gwiazd.
1: W 1979 roku zespół Queen wydaje na singlu piosenkę Don't Stop Me Now. To drugi singiel promujący siódmą płytę tej brytyjskiej kapeli pod tytułem Jazz. Ten numer usłyszymy chociażby w komediowym horrorze Wysyp żywych trupów. No i jest to też kawałek, który na szczęście nieskutecznie chcą nam obrzydzić twórcy reklam. Swego czasu mogliśmy go znaleźć w spotach pewnej sieci telefonicznej oraz też pewnego portalu aukcyjnego.

ci. A jeśli chcecie posłuchać się tego przeboju w wersji z dodatkowymi partiami gitar, no to znajdziecie ją na zremasterowanej wersji krążka jazz, wypuszczonej w 2011 roku. Warto też wspomnieć o Don't Stop Me Now, wyraźnie cięższej aranżacji, którą zresztą usłyszycie na ścieżce dźwiękowej do obsypanego Oscarami filmu Bohemian Rhapsody. A my w Radiu Złote Przeboje słuchamy właśnie Don't Stop Me Now.

Czas gwiazd. Freddie Mercury dla wielu był prawdziwą gwiazdą, showmanem, facetem, który robił z publicznością co tylko chciał, czego dowodem chociażby był kultowy koncert Queen na Wembley.

Freddy kochał imprezować, organizować się też domówki za absurdalne wręcz kwoty. Mimo to Freddie Mercury był też bardzo nieśmiałym facetem, który unikał także wywiadów. Można też powiedzieć, że wokalista Queen najbezpieczniej czuł się w towarzystwie swoich

Był taki czas, że w jednej ze swoich posiadłości opiekował się w tym samym czasie 10 futrzakami naraz. Był w nie tak zapatrzony, że to właśnie swoim pupilom zadedykował swój pierwszy solowy album Mr. Bad Guy.

Brzmieniowo najbliżej mu płycie Hot Space grupy Queen, gdzie był nasycony typową dla lat 80. elektroniką, jednak tutaj zdecydowanie przemawia bardziej dyskotekowy, popowy klimat niż gitarowy. W Radiu Złote Przeboje czas na kawałek I Was to Burn Love You, piosenkę, która ma wersję bardziej klubową z solowego krążka Mr. Bad Guy oraz bardziej rockową i stadionową wydaną nieco później na pośmiertnej płycie Freddiego Mercury'ego, a w zasadzie to zespołu Queen. My słuchamy tej pierwszej.

0: Już od poniedziałku Allegro Smart Weeks. Festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
1: Polska pokochała technologię Chery Super Hybrid. Już dziś jesteśmy w top 3 najczęściej wybieranych hybryd plug-in w kraju. Dlaczego? Bo zyskujesz podwójnie. W mieście jeździsz tanio i cicho jak elektrykiem, a w trasie masz pełną swobodę bez ograniczeń zasięgu. Teraz czas na twój ruch. Odbierz Tiggo 7 lub Tiggo 8 z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych, w tym ubezpieczeniem za złotówkę. To ostatni moment, by skorzystać z tej oferty. Sprawdź w salonach Chery.
2: Każda firma to żywy organizm. Gdy projekty inspirowane energią ludzi zaczynają się tworzyć, wystarczy pozwolić działać właściwemu systemowi, aby w pełni się rozwinęły. Enova 365 to polski system ERP ze wsparciem AI, który uporządkuje Twoją codzienność, wesprze kierunki rozwoju i stworzy najlepszy klimat do wzrostu. Enova 365. ERP, który odżywia firmę.
3: 3, 17, 41.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
5: 8, 11.
6: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: Marian, a po całym tygodniu pracy...
8: O, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
9: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
10: Reklama.
11: Radio Złote Przeboje 93,2 FM. Tydzień w Świętokrzyskiem.
12: Dzień dobry, cześć, witajcie. Kolejna godzina naszego spotkania weekendowego i magazynu Tydzień w Świętokrzyskiem już rozpoczęta, a zaczniemy sobie od przeglądu wydarzeń tygodnia, który za momencik przedstawi Ewelina Walczak. Ja natomiast zapraszam Was na ciąg dalszy naszego spotkania. Między innymi oczywiście dziś pojeździmy trochę dookoła Jędrzejowa, bo będziemy i w Chęcinach, i w samym Jędrzejowie, i nie zabraknie informacji dotyczących naszego zdrowia. Będą również statystyki wszelkiego rodzaju, także zdrowotne. Będzie, co jest grane, będzie na koniec kryminalne Świętokrzyskie, ale to wszystko po kolei. Jak na razie kłaniam się nisko. Michał Kustuła, zapraszam na magazyn Tydzień w Świętokrzyskiem.
11: Przegląd wydarzeń tygodnia w Świętokrzyskiem.
13: Ewelina Walczak, zapraszam. Świętokrzyska policja podsumowała majówkę na drogach. Od 30 kwietnia do 5 maja nad bezpieczeństwem podróżujących w naszym regionie czuwało każdego dnia blisko 600 funkcjonariuszy. W tym czasie doszło do 5 groźnych zdarzeń, w których poszkodowanych zostało 8 osób. Niestety znów zawiedli nieodpowiedzialni kierowcy, bo w trakcie kontroli zatrzymano 37 zmotoryzowanych pod wpływem alkoholu. Dodatkowo 16 piratów drogowych straciło prawo jazdy na 3 miesiące za przekroczenie prędkości o ponad 50 km na godzinę w terenie zabudowanym. Policyjne statystyki niepokoją, podobnie jak rosnąca liczba młodych osób zmagających się z nałogami. W Świętokrzyskiem Centrum Psychiatrii w Morawicy powstanie pierwsza poradnia leczenia uzależnień, przeznaczona dla dzieci i młodzieży. Więcej o tym Małgorzata Mura.
14: Nowa placówka wypełni poważną lukę w systemie ambulatoryjnej opieki nad najmłodszymi pacjentami z naszego regionu. Statystyki są alarmujące. Lekarze przyznają, że na oddziały trafia coraz więcej nastolatków borykających się z zaburzeniami nastroju, samookaleczeniami oraz uzależnieniami od groźnych środków psychoaktywnych. Prace adaptacyjne będą kosztować ponad 2 600 000 zł, a przeważająca część tej kwoty pochodzi z funduszy unijnych. Za te pieniądze placówka kupi również nowoczesny sprzęt, taki jak aparaty do EKG i specjalne narzędzia do diagnozy.
13: Zakończenie całego przedsięwzięcia zaplanowano na 30 czerwca 2027 roku. Oprócz inwestycji w zdrowie, miasto stawia na potężną przebudowę infrastruktury. Koniec z zalanymi ulicami w samym centrum Kielc. Drogowcy planują modernizację ronda Giedroycia, pod którym ma powstać ogromny zbiornik retencyjny. Miejskie skrzyżowanie po każdej większej ulewie zamienia się w jezioro, dlatego nowy system skutecznie zgromadzi nadmiar deszczówki, by w czasie suszy wykorzystywać ją do podlewania zieleni. Urzędnicy rozważają również całkowitą zmianę organizacji ruchu i stworzenie w tym miejscu bezpiecznego ronda turbinowego. Całość pochłonie prawie 35 milionów złotych i zostanie sfinansowana głównie z funduszy europejskich. Walka z nadmiarem wody w mieście mieście kontrastuje z dramatem na polach. Tegoroczna wiosna zapisała się jako najgorsza od dekady dla świętokrzyskich sadowników. Potężne przymrozki, podczas których temperatura spadła lokalnie do minus 5 stopni, spustoszyły uprawy w całym regionie. Aż 55 samorządów zgłosiło już szkody do Urzędu Wojewódzkiego. W powiatach sandomierskim, opatowskim i ostrowieckim straty w plonach sięgają nawet 90%. Tylko w maju mobilne kliniki Świętokrzyskiego Centrum Onkologii odwiedzą ponad 50 miejscowości. W specjalnym cytomammobusie można bezpłatnie wykonać mammografię, cytologię oraz diagnostykę w kierunku wirusa HPV. W ubiegłym roku z darmowej profilaktyki w regionie skorzystało łącznie ponad 8 tysięcy kobiet. W Świętokrzyskim Centrum Matki i Noworodka w Kielcach zapanował prawdziwy baby boom. W ciągu zaledwie kilku dni na świat przyszło tam aż 5 par bliźniąt. 2 pary dziewczynek, 1 chłopców i 2 mieszane. Kielecka placówka od września ubiegłego roku prowadzi dedykowaną przychodnię dla takich przypadków. Rocznie rodzi się tam średnio 30 par bliźniąt.
12: To był przegląd wydarzeń tygodnia, to była Ewelina Walczak. Dziękujemy bardzo. Natomiast ja już teraz zapraszam Was na ciąg dalszy magazynu Tydzień w Świętokrzyskiem. Obiecałem, że trochę pojeździmy dziś po okolicy, no to proszę bardzo, słowa dotrzymuję. Już teraz wybieramy się na piękną wycieczkę krajoznawczą po Chęcinach, na którą zabiera nas przewodniczka Dorota Czesak.
5: Nasze propozycje dla mieszkańców Świętokrzyskiego.
10: Są takie miejsca, które ze Świętokrzyskim kojarzą się słuchaczom i to wybitnie. Wystarczy na przykład rzucić hasło Zamek Królewski w Chęcinach, czy na
15: niestety
10: przykład...
15: Niestety albo niestety, tak.
10: Bałtów, albo już na wschodzie Sandomierz, rozpromowany w ostatnim czasie bardzo, bardzo mocno przez serial Ojciec Mateusz. No ale jednak województwo świętokrzyskie to nie tylko to, o czym powiedzieliśmy do tej pory, ale także fajne, ciekawe propozycje wycieczek, które ty przygotowałaś dla naszych słuchaczy. I na początek pytanie, to są takie wypady jednodniowe, kilkudniowe, jak należy się do takiej wycieczki przygotować?
15: Możemy te wycieczki łączyć. My tutaj przedstawimy kilka pakietów jednodniowych, które dowolnie możemy sobie aranżować i łączyć, także nic nie stoi na przeszkodzie, żeby z wycieczki jednodniowej czy z trzech jednodniowych zrobiły nam się wycieczka trzydniowa, o może w ten sposób. Każdy ma mapę, każdy ma Google Maps, może sobie to sprawdzić, żeby nie jeździć od wschodu do zachodu województwa, no chyba, że ktoś lubi, tak?
10: No, wiesz,
15: stan dróg mamy dosyć dobry u nas w województwie.
10: Z tymi mapami to też różnie bywa, bo to przecież niektórzy na przykład kierują się nie mapami w dzisiejszych czasach, ale tylko i wyłącznie GPS-ami i...
15: Ja mówię oczywiście o mapie w GPS-ie, to
10: tak,
15: chyba każdy rozumie, oczywiście, większość
10: jednak,
15: ludzi, oczywiście.
10: Jednak nie jesteś zwolenniczką papierowych map.
15: Jestem zwolenniczką papierowych map, natomiast dochodzi do sytuacji takich, że przyjeżdżają kierowcy i mówią, kurczę, nie ma ulicy Gosiewskiego na mapie. Bo to jest nowa ulica, tak? I oni kupili w kiosku nową mapę i ulicy nie ma na mapie. Dlatego jest problem, także te mapy, znaczy z mapami wgrywanymi też bywa problem, bo trzeba je aktualizować, także najlepiej wiedzieć, gdzie jest wschód i zachód ciągle.
10: Zdecydowanie. Wschód to jest tam, gdzie słońce wschodzi, a zachód to jest tam, gdzie nie wschodzi.
15: Dokładnie tak, chociaż bywa problem z północą i południem. Bardzo fajnie na zamku w Chęcinach na wieży to widać, kiedy ja mówię, słuchajcie, wschód mamy tam, gdzie mamy północ i południe. I wszystkie kierunki świata są pokazywane. Także to jest,
10: ale
15: co
10: wiesz,
15: uwielbiam.
10: Jest,
15: potem jak są kłótnie, tak? Ale jak to? Tam jest północ. To ja na szczęście wiem.
10: Jest 50% szans, także to przynajmniej taki wybór jest. No dobrze, gdzie nas zabierasz na pierwszy wypad?
15: Patriotyzm lokalny nakazuje mi zabrać Was najpierw do Chęcin, ponieważ ja mieszkam bardzo blisko zamku w Chęcinach. Niektórzy wręcz twierdzą, że biała dama to ja, mimo tego, że włosy mam czarne. Warto pojechać do Chęcin. Zainwestowaliśmy jako miasto i gmina Chęcin sporo pieniędzy w to, żeby Państwa przekonać do tego, żeby do Chęcin przyjechać i żeby Wasz pobyt był miły, tak? Żebyście mieli dogodne warunki do zwiedzania, więc Zamek Królewski w Chęcinach jest absolutnie atrakcją, którą musicie odwiedzić, z wspaniałą historią. Ja zawsze mówię, że na pewno widzieliście zamek w Chęcinach, na przykład oglądając pana Wołodyjowskiego, a nawet nie wiecie, że to właśnie jedna z części zamku grała, znaczy wzgórze zamkowe, o może w ten sposób, brał udział w filmie. Jeżeli zamek w Chęcinach, to na pewno noce na zamku. Bardzo rozpopularyzowane ostatnimi laty. Nocne zwiedzanie Chęcin, warto na coś takiego się wybrać, Teatr Ognia, wystrzały z armat, rzeczywiście robi to wrażenie. Witamy gości po królewsku w Chęcinach.
10: I od królewskiego akcentu zaczynamy. No ale jednak Chęciny to nie tylko sam zamek w Chęcinach, bo przecież co prawda otoczenie całego zamku zostało ostatnio, jak to się ładnie mówi, zrewitalizowane.
15: Moje ulubione słowo, rewitalizacja.
10: Moje również, zaraz po celebrycie. Natomiast jest również piękna iluminacja, ale przecież jest także kilka fajnych, ciekawych rzeczy, które w samych Chęcinach można obejrzeć.
15: Dokładnie tak. Zapraszamy na wyremontowane rynki, dlatego że Chęciny to jest takie miasto szczególne, które ma rzeczywiście dwa rynki, rynek górny, rynek dolny. Po kapitalnym remoncie, więc warto przejść, warto się zaplątać w plątaninę średniowiecznych uliczek. W Chęciny to średniowieczne miasto, warto zwiedzić nasze kościoły, kościół parafialny świętego Bartłomieja z kilkusetletnią historią, jeden z najstarszych kościołów w Polsce, którego rodowód sięga XIV wieku. Według legendy istniało przejście, loch między zamkiem w Chęcinach, a właśnie naszym kościołem parafialnym. Podobno, kiedy mieszkańcy Chęcin byli zagrożeni, a tych okresów w historii było kilka, uciekali po prostu tymi lochami. Ostatnie prace archeologiczne niestety tego nie potwierdziły, także już tutaj studzę zapędy, bo niektórzy chcieli wynosić, przenosić.
10: Ktoś zasypał i wiesz, i nie ma dlatego
15: przejścia. Na pewno przy kościele parafialnym jest sztonia pogórnicza, dlatego niestety pęka, także Chęciny to górnicze miasto. Jak stoimy na zamku, widzimy panoramę Chęcin. Widać w naszej panoramie to górnictwo odkrywkowe, z którego Chęciny bogaciły się i dzięki temu były w swojej historii, miały taki okres, kiedy były popularniejsze, silniejsze i bogatsze od Kielc. Także warto o tym pamiętać.
10: Właśnie, jeżeli już stoimy, jesteśmy na zamku w Chęcinach i spojrzymy...
15: Który to kierunek? Gdzie?
10: Spojrzymy, już ci mówię, który to kierunek. To będzie, zdaje się, że północny zachód.
15: Północny
10: zachód, to tam będzie Góra Miedzianka. Tak mniej więcej w tamtych
15: dokładnie
10: okolicach.
15: Tak.
10: To także jest miejsce, które warto odwiedzić.
15: To jest miejsce, które warto odwiedzić, o które walczymy od kilku lat. Walczymy w takim sensie, że bardzo byśmy chcieli sztolnie pogórniczo udostępnić dla Państwa. Nie wiem dokładnie kiedy, może za 2 lata będziecie tam Państwo serdecznie zaproszeni, dlatego że gmina Chęciny otrzymała dużą dotację unijną i sztolnie będą udostępnione. Apeluję, proszę, żebyście nie wchodzili na własną rękę, bo amatorów zwiedzania jest niestety bardzo, bardzo wielu. Stan tych tras podziemnych jest niestety bardzo kiepski i niebezpieczny, także bardzo proszę nie wchodzić na własną rękę. Jeżeli ktoś wejdzie, czym zamierza wejść, potrzebna jest zgoda konserwatora przyrody, także Miedzianka, ale warto wybrać się na część naziemną, na Górę Miedziankę, dlatego że jest pięknie wykoszona, jest odkryta grań, no i można znaleźć lazuryt i malachit, czyli przepiękne skały. To są skały... Kolor morski, coś ci mówi?
10: Niebieski.
15: No powiedzmy, że
10: pamiętaj,
15: tak.
10: Pamiętaj, że jestem mężczyzną, rozróżniam tylko 3 kolory.
15: No właśnie, a propos kolorów, mam tutaj taki piękny mikrofon w kolorze łososiowym i jak stoję na zamku w Chęcinach, to mówię, patrząc na kierunek południowo-wschodni, tam jest Centrum Nauki Leonardo da Vinci
10: jest,
15: i Dwór
10: tak.
15: Starostów. A proszę bardzo, proszę spojrzeć na pomarańczowy kolor, a dla kobiet łososiowy.
10: No i to jest właśnie to rozgraniczenie pomiędzy mężczyznami a kobietami. Słuchaj, jesteśmy w Chęcinach, jesteśmy w gminie Chęciny. Od, zdaje się, że 3 lat na terenie miasta i gminy Chęciny działa również klaster turystyczny.
15: Mm-hmm.
10: Czy jego działanie jest zauważalne dla turystów? Bo on po prostu skupia, tak pokrótce mówiąc, instytucje turystyczne z gminy Chęciny. Miał być jeden bilet, nie wiem, czy ten bilet już działa.
15: Powiem szczerze, że nie wiem, czy ten bilet działa. Dla mnie od początku było to problematyczne, jeżeli chodzi o jaskinię Raj. Dlatego, że jaskinia Raj też jest w tym klasterze. Bardzo ciężko się dostać do jaskini, zwłaszcza jeżeli mówimy o turystyce grupowej. Ja taką przede wszystkim się zajmuję. Tam było jakieś wyłączenie jakiejś gwiazdki, że z wyłączeniem jaskini Raj, w sensie z wyłączeniem dostępności biletów. Myślę, że wszelkie tego typu inicjatywy są ważne, jeżeli promują, tak, wszystkie zabytki. Także jeżeli się o nas mówi, mam nadzieję, że dobrze, to jak najbardziej, to jest wskazane.
10: Jak, powiedz mi, rozpocząć taką właśnie wędrówkę po Chęcinach? Od zamku rozpoczynamy. I co potem? Schodzimy w dół, w górę. Mówiliśmy o rynku, mówiliśmy o Miedziance. Niemczówka jest jeszcze do obejrzenia.
15: Jest, jak najbardziej. Niemczówka jest do obejrzenia. Jeden z najstarszych kamienic w Chęcinach. Warto się tam wybrać. Pięknie odrestaurowane wnętrza z XVI wieku. Można zacząć zwiedzać Chęciny od parkingu pod zamkiem. Bardzo często myli się to, dlatego że mamy też restaurację pod zamkiem, tak? Także pod zamkiem od strony południowej, od strony Krakowa zostawiamy auto, wspinamy się na Górę Zamkową i zwiedzamy zamek i przechodzimy na drugą stronę góry zamkowej, mijając kościół parafialny świętego Bartłomieja. Schodzimy traktem, który już w tym sezonie ma być nazwany traktem króla Władysława Łokietka. Ma być wyremontowany, ma być dostosowany do potrzeb turystów. Przechodzimy przez rynek górny, potem Niemczówka. Warto zajrzeć do klasztoru i do kościoła ojców franciszkanów z niesamowitą historią. Ja uwielbiam turystów, którzy mi opowiadają, jak właśnie w klasztorze bardzo się dobrze bawili, dlatego że nie wszyscy wiedzą, ale od lat 60. do 90. XX wieku kościół, klasztor zostały przekształcone w obiekt hotelarski. I zdarzają się turyści, którzy mówią, że tutaj, proszę bardzo, w prezbiterium to ja dobrą wódeczkę piłem. W latach 90. obiekt wrócił w ręce franciszkanów, którzy robią bardzo dobrą robotę, kolokwialnie mówiąc, odnawiają ten zabytek, który ma kilkaset lat.
12: A po Chęcinach i okolicach i tych wyjątkowych zabytkach i tajemniczych miejscach oprowadzała nas Dorota Czesak. Dziękujemy bardzo. Oczywiście przypominam, że jeżeli już o Chęcinach mowa, to zapraszam Was w każdy piątek po 21 do magazynu Co jest grane w Świętokrzyskiem, ponieważ kryminał Odmęt Jacka Łukawskiego w częściach jest emitowany na naszej antenie, więc to także jest kawał Chęci, który warto posłuchać. Dziwnie to brzmi, ale uwierzcie mi, że warto.
16: Radio Złote Przeboje 93,2 FM. Tydzień w Świętokrzyskiem.
12: Ciąg dalszy magazynu. Tydzień w Świętokrzyskiem na antenie Radia Złote Przeboje przed nami, a za momencik będziemy w Świętokrzyskim Geoparku opowiadać o geofestiwalu, między innymi i o piątej rocznicy wpisania Świętokrzyskiego Geoparku na listę Światowych Geoparków UNESCO. Natomiast zaczniemy sobie od odwiedzenia Narodowego Funduszu Zdrowia i przypomnienia o pewnym ważnym projekcie realizowanym przez NFZ. O tym już teraz na antenie.
16: Zdrowe Świętokrzyskie.
12: A dziś o naszym zdrowiu sobie poopowiadamy trochę, a dokładnie to o moim zdrowiu, ponieważ program realizowany przez Narodowy Fundusz Zdrowia, tak właśnie zatytułowany, czyli Moje Zdrowie, ma już rok. A w związku z tym pora na małe podsumowanie tego właśnie programu. Ponad 125 tysięcy mieszkańców naszego województwa włączyło się do niego i wypełniło ankietę. Z drugiej strony to tylko 13% wszystkich uprawnionych. Liderami po roku działania programu są mieszkańcy powiatu włoszczowskiego. Tam uprawnionych do skorzystania i wypełnienia ankiet jest 17% mieszkańców. Z bezpłatnych badań w programie Moje Zdrowie, przypominamy, mogą skorzystać wszyscy od 20 roku życia. Więcej na temat rocznego działania programu Moje Zdrowie Agnieszka Białas-Sitarska, rzeczniczka Kieleckiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia.
17: Już ponad 125 tysięcy mieszkańców Świętokrzyskiego łączyło się do programu Moje Zdrowie i wypełniło ankietę medyczną. To 13% wszystkich uprawnionych osób. Liderami po roku trwania programu są mieszkańcy powiatu włoszczowskiego. Ankiety w programie wypełniło ponad 17% uprawnionych. Z bezpłatnych badań w programie Moje Zdrowie mogą skorzystać wszyscy Polacy od 20 roku życia.
12: A gdzie w województwie świętokrzyskim można wykonać takie badania?
17: Moje Zdrowie, bilans zdrowia osoby dorosłej jest realizowany przez wszystkie przychodnie podstawowej opieki zdrowotnej i jest skierowany do wszystkich ubezpieczonych osób dorosłych, którzy ukończyli 20 lat. Finansuje go Narodowy Fundusz Zdrowia. W ubiegłym roku wartość świadczeń w tym programie wyniosła w województwie świętokrzyskim ponad 55 milionów złotych.
12: No niestety statystyki nie są najlepsze, bo tylko 15% uprawnionych osób skorzystało z programu Moje Zdrowie, ale wśród tych 15% mamy również faworyta, ponieważ jedna miejscowość zdaje się, że uzyskała najlepszy wynik wśród badających się.
17: Najchętniej z programu korzystają mieszkańcy powiatu włoszczowskiego. Ankiety wypełniło ponad 17% uprawnionych osób. Nieco mniej w powiecie jędrzejowskim, a stawkę zamyka powiat pińczowski. Mieszkańcy Kielc wypełnili najwięcej ankiet, bo 19,5 tysiąca, co przekłada się na 13% udział w programie.
12: Wiemy już gdzie, ale odpowiedzmy również na pytanie, co trzeba zrobić, żeby skorzystać z tych bezpłatnych badań.
17: By skorzystać z darmowych badań, wystarczy wypełnić ankietę medyczną. Można to zrobić samodzielnie przez internetowe konto pacjenta lub mobilną aplikację Moje IKP, ale można to także zrobić w przychodni POZ z pomocą personelu medycznego. Wystarczy odpowiedzieć na kilka pytań dotyczących m.in. nawyków żywieniowych, stylu życia, aktywności fizycznej, nałogów, a także naszego stanu psychicznego czy zaburzeń poznawczych. Wyniki ankiety trafiają do POZ, w której pacjent ma złożoną deklarację. Później zostaje wygenerowany i pobrany raport, a następnie wystawione zlecenie na badania diagnostyczne. Po przeanalizowaniu wyników pacjent zostaje zaproszony na wizytę podsumowującą do POZ. Podczas konsultacji poznaje swój indywidualny plan zdrowotny i dowiaduje się m.in. jakie zidentyfikowano czynniki ryzyka rozwoju chorób, a także otrzyma zalecenia dotyczące zdrowego stylu życia, diety i aktywności fizycznej, badań profilaktycznych i interwencji prozdrowotnych. Z programu mogą korzystać osoby od 20 roku życia, a do 49 roku życia raz na 5 lat. Powyżej 49 roku życia taki bilans zdrowia można wykonać co 3 lata.
12: O programie Moje Zdrowie na antenie opowiadała Agnieszka Białas-Sitarska, rzeczniczka Kieleckiego Narodowego Funduszu Zdrowia.
16: Co słychać w Świętokrzyskiem?
12: No między innymi słychać przygotowania do juwenali świętokrzyskich. Mamy tydzień bibliotek i to ogólnopolski. Dużo imprez się odbywa. Szykujemy się także do fajnej imprezy, jaką jest Geofestiwal. A to wszystko związane jest z piątą rocznicą wpisania Geoparku Świętokrzyskiego na listę geoparków UNESCO. O szczegółach tego i także wydarzeń związanych z Geofestiwalem opowie nam kierownik Centrum Geoedukacji w Kielcach, Michał Poros.
18: Dzień dobry, witam serdecznie.
12: Panie Michale, dlaczego ta piątka jest tak ważna i dlaczego o niej dziś będziemy najwięcej mówić?
18: Piątka jest ważna z kilku powodów, ale ten najważniejszy to oczywiście celebracja 5 lat Geoparku Świętokrzyskiego w UNESCO. Dokładnie 5 lat temu uzyskaliśmy jako Geopark Świętokrzyski prestiżowy certyfikat Światowego Geoparku UNESCO, wchodząc do wielkiej rodziny geoparków, która w tej chwili obejmuje ponad 220 geoparków zlokalizowanych w różnych częściach świata, tworząc tak zwaną światową sieć geoparków. My do tej sieci należymy, jesteśmy jej pełnoprawnym członkiem i dumnym posiadaczem właśnie takiego statusu Światowego Geoparku UNESCO, który potwierdza międzynarodową rangę dziedzictwa geologicznego przede wszystkim, bo geopark w dużej mierze opiera się na geologii, ale również geopark kładzie nacisk na pokazywanie dziedzictwa kulturowego, tradycji lokalnych i przyrody ożywionej i połączenia tego wszystkiego w krajobrazie. Także mówimy o dość złożonej materii, o obszarze bardzo wyjątkowym, nie tylko w skali Polski, ale w skali Europy również. Przypomnę, że Geopark Świętokrzyski obejmuje, i tu znowu pojawia się nam cyfra 5 gmin dokładnie, a więc Kielce, Chęciny, Morawica, Nowiny i Piekoszów. Także ta piątka dla nas ma wyjątkowe znaczenie zarówno z uwagi na pięciolecie, jak i z uwagi na fakt, że mamy 5 gmin w geoparku, których granice pokrywają się z granicami administracyjnymi właśnie tych gmin. Każda ma coś ciekawego na swoim terenie. Mamy różne ciekawe miejsca, które przyciągają turystów, jak chociażby Kadzielnia w Kielcach, Wietrznia, Ślichowice, Karczówka, na której zboczach położony jest ogród botaniczny, no ale oczywiście poza Kielcami też bardzo dużo takich niezwykle ciekawych, ważnych miejsc, jak chociażby Jaskiniera i Zamek w Pęcinach, czy rezerwat Góra Miedzianka. Oczywiście to są tylko takie przykłady, które w tej chwili wymieniam, bardziej znane, miejsc ważnych i geologicznie, i związanych z przyrodą ożywioną, i ważnych też kulturowo. Jest naprawdę na tym terenie bardzo dużo. Turysta przyjeżdżając tu rzeczywiście może wybierać w tych lokalizacjach. powodując jakby, że każdy dzień tego pobytu będzie inny, obfitujący w inne doznania, emocje w obcowaniu nie tylko z przyrodą, ale również z kulturą. I wreszcie ta piątka również ma znaczenie w kontekście piątej edycji Geofestiwalu Kielce, która odbywa się w tym roku. Wydarzenie, najważniejsze wydarzenie geoturystyczne na terenie naszego geoparku, które odbędzie się już 23-24 maja na Kadzielni, 30 maja w Centrum Geoedukacji i 31 maja w Ogrodzie Botanicznym. Także już teraz serdecznie Państwa wszystkich zapraszam na te wydarzenia. Będziemy w dalszym ciągu celebrować ten ważny moment, ważną okoliczność pięciolecia geoparku UNESCO, ale będziemy również celebrować fakt, że mamy na tym terenie tak wyjątkowe dziedzictwo ekologiczne, przyrodnicze i kulturowe. Chcemy je wykorzystać do edukacji, turystyki, pokazywać zarówno mieszkańcom, jak i turystom odwiedzającym nasz region.
12: Panie Michale, czy my możemy już teraz zdradzić co nieco na temat tego, co będzie się odbywać w ramach tegorocznego piątego Geofestiwalu Kielce, który zresztą odbywa się w tym roku pod hasłem Piątka z Natury?
18: Dokładnie tak. Znowu ta piątka nam się pojawia w haśle przewodnim tego wydarzenia. Myślę, że możemy już teraz uchylić rąbka tajemnicy i powiedzieć, że w przypadku Kadzielni na pewno to będą atrakcje związane z turystyką aktywną. Wykorzystujemy potencjał tego miejsca, które dawniej było kamieniołomem, czynnym kamieniołomem, gdzie wydobywano wapienie na potrzeby lokalnego przemysłu. Dziś jest to jedna z najważniejszych atrakcji turystycznych w regionie świętokrzyskim, która właśnie 23-24 maja będzie areną dla różnych rodzajów aktywności w ramach tego festiwalu Kielce. Począwszy od wspinaczki skałkowej przez wędrówkę po jaskiniach i warsztaty związane właśnie z jaskiniami, organizowane przez Speleoklub Świętokrzyski. Oczywiście trolka na Kadzielni i Via Ferrata, czyli turystyczna trasa wspinaczkowa, to też będzie bardzo mocno wykorzystywany akcent. Kajaki na jeziorze od strony ulicy Krakowskiej, co na pewno się pojawi, dlatego że tego typu aktywność również bardzo ładnie nam się wpisuje w całą formułę GoFestiwalu. Dodajmy jeszcze do tego spacery z przewodnikami. Tutaj PPDK Kielce włączyło się we współpracę jako partner w tym wydarzeniu. Występy artystyczne również się odbędą. Różnego rodzaju warsztaty nawiązujące do natury, do geologii. To też będzie się działo właśnie tego 23-24 maja na Kadzielni. Oczywiście pełną taką informację wraz z rozpiską atrakcji udostępnimy jeszcze na naszych profilach w mediach społecznościowych, na stronach internetowych, także zachęcam do śledzenia profilu GoFestiwalu Kielce, jest dostępny na Facebooku, ale również profili w mediach społecznościowych miasta Kielce, GeoNatury Kielce, Centrum Geoedukacji i GeoNatury Kielce Ogrodu Botanicznego. Wszędzie w tych miejscach na pewno te informacje się pojawią, plus jeszcze Kielce Travel, również tam będzie można dowiedzieć się, co ciekawego szykujemy w ramach GoFestiwalu Kielce na Kadzielni. Przeskakujemy o tydzień i lądujemy w okolicach 30-31 maja. 30 maja serdecznie zapraszam do Centrum Geoedukacji na Wietrznie, gdzie będziemy mieli również właśnie geofestiwalowe atrakcje skupione wokół tematu geologii, ale również poza ten temat wykraczające. Będą warsztaty związane z popularyzacją różnego rodzaju nauk, fizyki, chemii, biologii. Będą akcenty związane z dinozaurami, już nawiązujemy do geologii. Będą wątki związane ze skamiałościami, minerałami. Będą warsztaty szlifierskie, gdzie pod okiem wytrawnego szlifierza uczestnicy będą mogli doskonalić swoje umiejętności, stworzyć własne pamiątki. Będą również akcenty związane z rzemiosłem. Zaprosiliśmy w tym roku do współpracy osobę, która zajmuje się kowalstwem artystycznym, ale również Centrum Tradycji Garncarstwa Chałupek, które kultywuje tradycję właśnie tego rzemiosła, można powiedzieć garncarskiego, ceramicznego, a więc ten wątek również na geofestiwalu w Centrum Geoedukacji się pojawi. Pojawią się różnego rodzaju atrakcje dla dzieci, jak chociażby ciekawostki czy atrakcje przygotowane przez firmę Robię Sobie Design, która też jest naszym takim stałym partnerem Polskiego Festiwalu Kielce. Z takich nowinek jeszcze można powiedzieć o spacerach. W tym roku te spacery nam i wycieczki nam bardzo mocno towarzyszą zarówno w przygotowaniu, w promowaniu geofestiwalu, mam na myśli wycieczki rowerowe, przedgeofestiwalowe, ale będą nam też towarzyszyć podczas samego geofestiwalu. Szykujemy kilka ciekawostek w związku z tym. Jedną z nich jest spacer śladami rzeźby w Kielcach. Mamy mnóstwo w Kielcach bardzo ciekawych pomników rzeźb w przestrzeni miejskiej. Chcemy to pokazać, chcemy zaakcentować wątek wykorzystania lokalnych surowców skalnych właśnie w rzeźbie, w architekturze. I to na pewno będzie w ramach spaceru, który odbędzie się właśnie tego 30 maja z finałem na Wietrzni. Będziemy to też ogłaszać na naszych profilach właśnie w mediach społecznościowych, także koniecznie śledźcie Państwo, obserwujcie, lajkujcie, udostępniajcie. Myślę, że warto tą informację rozpowszechniać. Dodajmy do tego jeszcze spacery z przewodnikami PPT-ku, które również będą towarzyszyć geofestiwalowi w Centrum Geoedukacji.
12: A co jeszcze o tym za moment?
19: Radio Złote Przewoje 93,2 FM. Tydzień w Świętokrzyskiem.
12: Poprzednią część naszej rozmowy o geofestiwalu zakończyliśmy mówiąc o imprezach zbliżających się i organizowanych w ramach piątego geofestiwalu. No to w takim razie będziemy finiszować wraz z końcem miesiąca. Co wydarzy się na koniec maja? O tym w dalszej części rozmowy. Przypomnę, że moim i waszym gościem jest kierownik Centrum Geoedukacji Michał Poros.
18: I wreszcie 31 maja lądujemy w Ogrodzie Botanicznym. Również serdecznie zapraszam do udziału w tym wydarzeniu podsumowującym, można powiedzieć, Geofestiwal Kielce. Tu z kolei botanika, ekologia, ochrona przyrody, ale również kulinaria pojawią się jako atrakcja. I wreszcie taki crème de la crème, czyli występy artystyczne z udziałem naszych partnerów, pięknie wpisujące się w klimat Ogrodu Botanicznego. Również w tym roku zaproszeni są do współpracy blogerzy, influencerzy, związani właśnie z tematyką ekologii, ochrony środowiska. Myślę, że także i ten akcent bardzo łatwo wpisze się w klimat geofestiwalu.
12: Panie Michale, tak, przeszliśmy dosyć płynnie i bardzo dobrze od świętowania 5 lat do tego, co dziać się będzie na tegorocznym geofestiwalu, który także jest częścią tych obchodów piątych urodzin. Proszę powiedzieć, czego można życzyć świętokrzyskiemu geoparkowi na kolejne lata? No bo nie powiem, że na kolejne 5 lat, bo pewnie będzie trwał dużo, dużo dłużej, ale czego można wam życzyć?
18: No przede wszystkim dalszego rozwoju i ludzi z pasją zaangażowanych w działania geoparków. Takich ludzi nam nie brakuje. Rzeczywiście na terenie geoparku, na terenie tych 5 gmin można życzyć, żeby ci ludzie w dalszym ciągu współpracowali z nami, angażowali się w nasze działania. I przede wszystkim też można życzyć geoparkowi, aby rozwijał swoją działalność na forum międzynarodowym, promując nasz region świętokrzyski, a zwłaszcza jego zachodnią część, czyli wspomniane 5 gmin z miastem Kielce na czele. Także myślę, że mam nadzieję, że te życzenia się spełnią.
12: No to ja życzę, żeby te życzenia się spełniły i dziękuję za te wszystkie informacje przekazane słuchaczom Radia Złote Przeboje. Moim i waszym gościem był Michał Poros z Kieleckiego Centrum Geoedukacji. Dziękuję bardzo.
18: Bardzo dziękuję.
19: Ciekawe świętokrzyskie.
12: Odwiedzamy Muzeum Przypkowskich w Jędrzejowie, ale nie będziemy mówić o wystawach, które pojawiają się, czyli są wystawami czasowymi, ale spróbujemy opowiedzieć o najciekawszych eksponatach albo najciekawszym eksponacie znajdującym się w zbiorach muzeum. Ze mną Jan Przypkowski, dyrektor muzeum. Witam, panie dyrektorze.
20: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
12: Panie dyrektorze, no nie ukrywam tego, że zadzwoniłem wcześniej i poprosiłem o przygotowanie wypowiedzi na temat najciekawszego eksponatu znajdującego się w zbiorach muzeum. I no nie ukrywajmy też tego, że był to chyba twardy orzech do zgryzienia, żeby taki eksponat znaleźć, prawda?
20: Tak, pytanie okazało się bardzo trudne, ponieważ w naszym muzeum jest tak dużo bardzo ciekawych, intrygujących, niezwykłych eksponatów, że ogromnie trudno jest wybrać jeden i przyznam, że to się chyba nie udało. Udało mi się wybrać jeden z, ale tak, żeby był taki jeden w cieniu, którego są wszystkie inne, to obawiam się, że nie w naszym muzeum.
12: No to uchylmy rąbka tajemnicy, zdradźmy naszym słuchaczom, co takiego wśród tej pokaźnej, wśród tych pokaźnych zbiorów należących do Muzeum Przybkowskich w Jędrzejowie zostało wybrane. I przy okazji warto wspomnieć, że to absolutnie subiektywna opinia, chyba tak mi się wydaje.
20: Tak, jak najbardziej. Ja pozwolę sobie tytułem wstępu powiedzieć, że nasze zbiory są bardzo wielowątkowe. Oczywiście najbardziej znana część naszej kolekcji to są zbiory zegarów słonecznych, największe w Polsce i jedne z największych na świecie. Ale właśnie nie o zegarach chciałem Państwu powiedzieć, natomiast o pewnym obiekcie, który jest tak jakby pokrewny z tą naszą główną kolekcją. Otóż warto powiedzieć, że jedną z takich części naszych ekspozycji stałych to są tak zwane apartamenty pałacowe. To są taki zespół pomieszczeń, w których kiedyś tam mieściło się mieszkanie aptekarza, bo w jednej z naszych kamienicy z XVIII wieku kiedyś mieściła się apteka i mieszkał aptekarz. Nie wiemy, jak wyglądało to jego mieszkanie, ale w pewnym momencie poprzedni dyrektor muzeum zdecydował, że w tym miejscu, gdzie było kiedyś mieszkanie aptekarza, urządzi się takie apartamenty jak w jakimś dużym pałacu, a to po to, żeby móc w jednym miejscu w sposób naturalny i atrakcyjny pokazać różne obiekty, które muzeum wzbogaciło się w ciągu swego istnienia, czyli meble, zabytkowe obrazy, rzemiosło artystyczne i stworzyć z tego taki zespół pomieszczeń, gdzie te wszystkie sprzęty będą w naturalny sposób wyglądać. Tak się składa, że każdy z tych sprzętów ma nieraz bardzo skomplikowaną, a nawet powiedziałbym pokręconą historię i również ze względu na to wybrałem dzisiejszy obiekt.
12: No to w takim razie zdradźmy i powiedzmy, co to takiego jest, o czym dziś sobie opowiemy.
20: Otóż w salonie malinowym zwraca uwagę piękny, pokaźnych rozmiarów obraz, portret astronoma. Obraz przedstawia brodatego mężczyznę, nieco starszego, o takich szlachetnych rysach i zamyślonym wyrazie twarzy. Astronom siedzi przy... jest przedstawiony w pozycji siedzącej i ma obok siebie fragment stołu, trzyma w ręku cyrkiel, ma księgi i globus nieba. Duży globus, na którym można rozpoznać gwiazdozbiory i personifikację tych poszczególnych gwiazdozbiorów. Obraz sam sobie jest bardzo piękny. Widać na oko, że jest to malarstwo barokowe. Natomiast bardzo ciekawa była jego historia. Historia zresztą nie do końca rozwiązana. Otóż obraz został zakupiony do zbiorów muzeum w 1968 roku od niejakiego pana Włodzimierza Grabowskiego z Krakowa. Nazwisko niby popularne i powszechne, natomiast nie był to zwykły pan Grabowski, lecz potomek króla Stanisława Augusta Poniatowskiego, ostatniego króla Polski. Król Stanisław August Poniatowski pojął za żonę, za morganatyczną małżonkę Elżbietę Szydłowskich-Grabowską i według przekazu rodzinnego tenże obraz, portret astronoma, należał kiedyś do kolekcji Stanisława Augusta. Został przez niego potem podarowany właśnie Elżbiecie Szydłowskiej-Grabowskiej i w tej rodzinie był przechowywany z pokolenia na pokolenie, aż w końcu został kupiony do naszego muzeum. Więc fakt posiadania obrazu z kolekcji królewskiej jest już bardzo intrygujący, jako że kolekcja Stanisława Augusta Poniatowskiego została rozproszona i teraz poszczególne jej obrazy są tropione przez badaczy, ale to nie wszystko. Ponieważ do tego dochodziła jeszcze bardzo duże emocje, polegające na tym, że według tego ustnego przekazu ten obraz miał być zakupiony we Włoszech dla króla przez jego nadwornego malarza Marcello Bacciarellego jako, uwaga, dzieło Petera Paula Rubensa, flamandzkiego malarza barokowego, którego ceny obrazów są niebotyczne. Do tego obrazu sprzedający dołączył również dokument. Była to odręcznie napisana opinia z 1922 roku, gdzie profesor Wilhelm von Bode z Berlina entuzjastycznie napisał, że według jego wiedzy i po obejrzeniu obrazu jest on absolutnie przekonany, że mamy do czynienia z prawdziwym dziełem Wittera Paula Rubensa. No więc emocje były dosyć duże, bo okazałoby się wtedy, że no, jesteśmy w czołówce muzeów polskich, mając taki obraz. No niestety na początku lat 70. obraz został oddany do konserwacji, gdzie został dokładnie prześwietlony, sprawdzono wszystkie jego warstwy malarskie, okazało się, że był on trochę przycięty. No w każdym razie na pewno wykluczono autorstwo flamandzkiego mistrza, określono wówczas jego powstanie jako szkoła hiszpańska z XVII wieku. No i nic. Okazało się, że nie mamy Rubensa, ale nie zmienia to faktu, że obraz jest bardzo piękny. A na pamiątkę tej historii i tych emocji, które jej towarzyszyły, obraz dziś jest eksponowany w salonie malinowym, a po jego obu stronach zawiesiliśmy ryciny, z których jedna jest portretem króla Stanisława Augusta Poniatowskiego, a druga jest to portret Wittera Paula Rubensa.
12: Piękna historia. Myślę, że więcej takich można poznać, odwiedzając Muzeum Przybkowskich, do czego bardzo, bardzo serdecznie zachęcamy. A za dziś dziękuję bardzo moim i waszym gościem, opowiadając o tym wyjątkowym obrazie, który można zobaczyć w muzeum, mówił Jan Przybkowski, dyrektor muzeum. Dziękuję, panie dyrektorze.
20: Dziękuję panu, dziękuję państwu.
12: My zostaniemy sobie w Jędrzejowie, ponieważ nie wiem, czy wiecie, zbliża się piękne wydarzenie, w które także zaangażowana, i to dosyć mocno, jest cała ekipa Muzeum Przybkowskich w Jędrzejowie. Oczywiście dobrze się domyślacie, mowa o jędrzejowskiej Nocy Muzeów. Więcej na temat samej nocy będziemy sobie mówić w magazynie Co jest grane w Świętokrzyskiem już po weekendzie. Natomiast teraz chciałbym, żebyśmy zajrzeli do miejsca, które także związane będzie z Nocą Muzeów i o akcji, której finał w Noc Muzeów będziemy mogli zobaczyć. O co chodzi dokładnie? Posłuchajcie.
19: Ciekawe wydarzenie w Świętokrzyskiem.
12: A dziś wyjeżdżamy, moi drodzy, wyjeżdżamy i to nie byle gdzie, bo jedziemy piękną świętokrzyską kolejką wąskotorową, czyli ciuchcią po nidzie. Ze mną Natalia Harabin. Dzień dobry, witam na antenie.
0: Dzień dobry, witam serdecznie.
12: Pani Natalio, będziemy poszukiwać zdjęcia. Dokładnie to wy zgłosiliście się do wszystkich miłośników kolei i przyjaciół świętokrzyskiej kolejki wąskotorowej ciuchcia po nidzie o to, żeby poszukali w swoich domowych albumach, w swoich domowych zasobach i po prostu gdzieś w pudłach, być może nawet i na strychu, jakichkolwiek fotografii, jakichkolwiek dokumentów związanych właśnie z piękną świętokrzyską wąskotorową. Tak?
0: Tak, zgadza się. W wielu domowych albumach kryją się prawdziwe skarby. To są między innymi stare fotografie naszej kolejki wąskotorowej ciuchcia po nidzie. W związku z tym chcielibyśmy ocalić te wspomnienia i pokazać je podczas Nocy Muzeów, a docelowo wyeksponować je w Izbie Pamięci Kolejowej w Jędrzejowie.
12: Co powinno się znajdować w takim razie na tych fotografiach, których poszukujemy i które być może pojawią się także właśnie w czasie wspomnianej przez panią Nocy Muzeów? Czego tak naprawdę szukamy? Czy to mają być postaci związane z wąskotorówką? Czy to mają być miejsca? Czy po prostu same tory? Czy być może widok z okna? Jak to powinno wyglądać?
0: Zakres jest bardzo szeroki. Liczymy tutaj na to, że okażą się państwo tym dosłownie, co sami trzymają w swoich skarbach. Przede wszystkim zdjęcia pociągów, taboru, fotografie z wydarzeń i przejazdów okolicznościowych, archiwalne ujęcia stacji infrastruktury, a także zdjęcia pracowników i pasażerów. Naprawdę wszelkie pamiątki uchwycone na fotografiach będą nas cieszyły.
12: I to wszystko, co się znajdzie, co zostanie przyniesione, o tym sobie za momencik powiemy, gdzie można przynosić, stanie w Izbie Pamięci Kolejowej, tak? Czyli to będzie taka stała ekspozycja?
0: Tak, dokładnie tak. Izba Pamięci Kolejowej mieści się w Jędrzejowie na stacji Jędrzejów wąskotorowy i będzie można oglądać te zdjęcia w takiej stałej ekspozycji tuż po Nocy Muzeów, gdzie ta właśnie wystawia będzie miała swój debiut.
12: No dobrze, no to przejdźmy w takim razie teraz do tego, jak te zdjęcia, jeżeli takowe się znajdą gdzieś w jakichś domowych archiwach, to gdzie można się z nimi zgłaszać, czy jak można się z wami skontaktować, czy po prostu przynieść, czy najpierw napisać, później przynieść, jak to powinno wyglądać?
0: Przyjmujemy je naprawdę w wszelkiej formie. Najchętniej zapraszam do kontaktu pod naszym numerem telefonu 695-592-836.
1: Radio Złote Przewoje 93,2 FM. Tydzień w Świętokrzyskiem.
12: Wracamy do rozmowy o zdjęciach, archiwalnych dotyczących historii Ciuchci Ponidzie, o czym opowiada Natalia Harabin. Te zdjęcia są zbierane, będą kolekcjonowane i wyeksponowane przede wszystkim w czasie zbliżającej się Nocy Muzeów. Poprzednią część naszej rozmowy zakończyliśmy mówiąc i podając numer telefonu, pod który w razie czego można zadzwonić. A jak już zadzwonimy, to co się wtedy stanie?
0: Ułatwimy Państwu przekazanie tych oto pamiątek, a mamy naprawdę szerokie możliwości, więc to tak naprawdę wystarczy się do nas zgłosić. Gdyby ktoś miał taki skan, to też zachęcam do wysłania go na naszą pocztę. Ciuchcia Ponidzie, @pk.kielce.pl. Każdy ten adres znajdą Państwo u nas na oficjalnej stronie.
12: No to na oficjalną stronę odsyłamy. Pani Natalio, proszę jeszcze powiedzieć, czy w tej Izbie Pamięci Kolejowej już w tym momencie coś się znajduje, czy ona jest dopiero budowana?
0: Mamy taką Izbę Pamięci Kolejowej, odkąd Zespół Świętokrzyskich i Nadwiedzieńskich Parków Krajobrazowych w Kielcach przejął zarządzanie kolejką wąskotorową w Jędrzejowie. Mamy wystawę zarówno fotograficzną, jak i taką składającą się z eksponatów. Natomiast naszym zadaniem jest i wielką pasją poszerzanie tej historii na temat kolejki wąskotorowej. Stąd wyszliśmy właśnie z tą inicjatywą, żeby to poszerzyć. Gdyby okazało się, że ktoś z Państwa słuchaczy, z miłośników kolei, czy też mieszkańców chciałby przekazać jakieś fizyczne eksponaty do takiej Izby Pamięci Kolejowej, to też jest taka możliwość.
12: A do tej pory proszę zdradzić, co tam się znajduje, jakie eksponaty możemy oglądać?
0: Możemy oglądać części maszyn, które były też wykorzystywane w bardzo dawnych czasach, bo kolejka powstała w 1915 roku. Możemy oglądać naprawdę bardzo szerokie zasoby zdjęć, które są tak naprawdę najważniejszą częścią tej wystawy. Mamy także bardzo stare meble, które niegdyś wyposażały biuro kolejki wąskotorowej w Jędrzejowie.
12: No proszę bardzo, już myślałem, że to będą meble, które na przykład

0: miał. Będziemy bardzo wdzięczni za jej przekazanie, albo po prostu możliwość ich sfotografowania.
1: No to w takim razie apelujemy raz jeszcze, drodzy mieszkańcy, miłośnicy kolei i przyjaciele świętokrzyskiej kolejki wąskotorowej Ciuchcia Ponidzie. Zgłaszajcie się, szukajcie w swoich zasobach, a ja dziękuję bardzo za te wszystkie informacje. Moim i waszym gościem była Natalia Harabin, właśnie ze świętokrzyskiej kolejki wąskotorowej Ciuchcia Ponidzie.
0: Dziękuję bardzo.
1: Ja przy okazji przypominam również wszystkim zainteresowanym, że Ciuchcia Ponidzie jeździ od 1 maja. Pierwsze kursy już za nami. Kolejne oczywiście przed nami. No i życzymy, żeby ta przyszłotygodniowa Noc Muzeów była jak najbardziej udana, żeby wystawa w Izbie Pamięci także była piękna i niezapomniana. Przed nami ciąg dalszy naszego dzisiejszego spotkania. Chyba wydaje mi się, że pora na...
2: Co jest grane w Świętokrzyskiem?
1: Teatralnie sobie zaczniemy, choć nie będziemy mówić o spektaklach i przedstawieniach. Jest 5 kandydatów, którzy zgłosili się do konkursu na dyrektora Teatru Lalki i aktora Kubuś w Kielcach. Tak nieoficjalnie podał portal Teatr dla Wszystkich. Nie ma wśród tych kandydatów dotychczasowego dyrektora sceny Piotra Bogusława Jędrzejczaka, który już wcześniej informował, że nie przystąpi do konkursu. Wszyscy kandydaci zawodowo związani są z teatrem, zarówno jako teoretycy sceny i dramatu, jak również jako twórcy konkretnych inscenizacji. Jedyną kobietą w tym gronie jest Roxana Anna Miner, reżyserka specjalizująca się w teatrze lalek i spektaklach dla młodego widza. Pozostali kandydaci to Konrad Szczebiot, krytyk i historyk teatru, dramaturg i wykładowca Akademii Teatralnej w Białymstoku, były dyrektor Departamentu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Wśród kandydatów podobno znajduje się także Robert Jarosz, reżyser i dramatopisarz, autor nagradzanych tekstów dla dzieci i młodzieży. Kolejnym kandydatem jest jedyny związany z Kielcami, Adrian Wajda, aktor teatralny i filmowy, były członek zespołu artystycznego teatru imienia Stefana Żeromskiego w Kielcach, współpracujący także z kieleckim teatrem Tête-à-Tête. Do konkursu przystąpił również Grzegorz Eckert, aktor, reżyser i pedagog związany ze Śląskim Teatrem Lalki i aktora Ateneum w Katowicach. Oficjalnie nazwiska kandydatów zostaną podane w przyszłym tygodniu, gdy pracę rozpocznie komisja konkursowa, której przewodniczy zastępca prezydenta Kielc Tomasz Poremski. Kadencja dotychczasowego dyrektora Teatru Lalki i aktora Kubuś w Kielcach Piotra Bogusława Jędrzejczaka, który zarządza kielecką sceną lalkową od 2020 roku, kończy się w sierpniu. Nowy dyrektor powinien objąć swoją funkcję we wrześniu. No a teraz wracamy do wydarzeń bieżących. 16 maja odbywać się będzie Jędrzejowska Noc Muzeów, a w związku z tym mnóstwo wszelkiego rodzaju atrakcji. Szczegółowy program Jędrzejowskiej Nocy Muzeów, rozkład jazdy specjalnych linii autobusowych czy kolejowych, a także lokali gastronomicznych, które wydłużyły swój czas pracy specjalnie dla uczestników imprezy, znajdują się na stronie internetowej www.jędrzejów.eu oraz na portalu facebookowym miasta Jędrzejów. No i wchodząc tam właśnie, można dowiedzieć się kilku ważnych szczegółów. Ja pozwólcie, że nie będę ich tutaj przytaczał, zostawiając wam chociaż odrobinkę niespodzianki. Warto wspomnieć jedynie tyle, że tym razem w akcję włącza się 12 podmiotów. Nie brakuje nowości i niespodzianek. Oczywiście w Jędrzejowską Noc Muzeów mocno zaangażowane jest Muzeum Przypkowskich w Jędrzejowie. Między innymi nocnym zwiedzaniem, dobranocką w muzeum, wystawą Julity Malinowskiej, czyli Cykliczna Przestrzeń Czasu. O tej wystawie mówiliśmy dużo na antenie. Ale w tegoroczną Noc Muzeów włącza się także świętokrzyska kolejka wąskotorowa Ciuchcia Ponidzie. Archeopactwo cysterskie w Jędrzejowie. Centrum Kultury w Jędrzejowie, rzecz jasna. Oprócz tego mamy także pracownię malarską Zbigniewa Kasprzaka. Jest także Komenda Powiatowa Policji, co ciekawe. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej. Jest również na przykład Kapliczka Świętego Walentego. W ramach Jędrzejowskiej Nocy Muzeów swoje podwoje otwierają również restauracje. Jak już

0: mówiłem. Więcej szczegółów znajdziecie w internetach. Więcej o tym będziemy sobie także na antenie mówić po weekendzie. A my z Jędrzejowa przenosimy się do Kielc, dlatego że jest coraz więcej szczegółów dotyczących drugiego świętokrzyskiego festiwalu literackiego, który pod koniec maja organizuje Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Kielcach. To będą 4 dni pełne spotkań z autorami, literaturą i kulturą. Między innymi, jak mówi dyrektorka Agnieszka Kuś, dyrektorka Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Kielcach, w sumie od 28 do 31 maja przygotowano dla czytelników aż 25 różnych wydarzeń. Między innymi czytelnicy będą mogli spotkać się z artystą Arturem Andrusem czy Barbarą Supeł, autorką znanych książek dla dzieci o rodzinie Pętelków. Nie zabraknie także spotkania między innymi z Mateuszem Damięckim. Na wszystkie wydarzenia, co jest chyba najważniejsze w ramach festiwalu, wstęp jest bezpłatny. O szczegółach dowiecie się z naszej anteny. To tyle, jeżeli chodzi o co jest grane. Natomiast ja przypominam równocześnie, że w poniedziałek kończą się zgłoszenia dotyczące tegorocznej edycji kieleckiego budżetu obywatelskiego. No i teraz kilka chwil poświęcimy na przypomnienie sobie zasad tegorocznego składania wniosków.
1: Ważne porady dla Świętokrzyskiego.
2: Zastępca dyrektora Wydziału Dialogu Społecznego Urzędu Miasta Kielce Ewa Tyszer-Wieczorek.
3: Nabór projektów zaczynamy już za tydzień, 21 kwietnia i potrwa on 3 tygodnie do 11 maja. Projekty może zgłaszać tak naprawdę każdy mieszkaniec Kielc. Ma do wyboru 2 kategorie, czyli tą ogólnomiejską. Tutaj wartość projektu to powyżej 300 tysięcy. W przypadku projektów rejonowych projekty ta kwota nie może przekroczyć 300 tysięcy i projekt musi być zlokalizowany w obrębie jednego rejonu. Jeżeli chodzi o kwotę, to już pani prezydent wspomniała, jest to 11,5 miliona, z czego 4 miliony 600 będzie przeznaczone na projekty ogólnomiejskie, a pozostała kwota zostanie równo podzielona na 5 rejonów i w tej sytuacji każdy z rejonów otrzyma po 1 380 000 zł. W procedurze samym, w przebiegu oceny nie zmienialiśmy nic w tym harmonogramie. Po tym, jak mieszkańcy zgłoszą swoje pomysły, opublikujemy listę wszystkich projektów zgłoszonych. Później będzie miał miejsce etap weryfikacji formalnej, merytorycznej, odwołania. Głosowanie przewidujemy tak jak co roku na przełomie września i października, a wyniki poznamy do połowy października. Jeżeli chodzi o samo głosowanie, to tutaj też nic się nie zmieni. Będzie mógł głosować każdy mieszkaniec. Do dyspozycji ma 1 głos i w ramach tego głosu będzie mógł wybrać 1 projekt ogólnomiejski, 2 projekty rejonowe.
0: No, od poniedziałku miasto zostanie przejęte, również władza w mieście zostanie przejęta przez studentów, którzy rozpoczynają juwenalia świętokrzyskie, o czym także już na antenie mówiliśmy, ale pewnie do tematu będziemy sobie jeszcze wracać. Tyle, jeżeli chodzi o budżet obywatelski. Pamiętajcie, że czas wraz z poniedziałkiem na składanie wniosków upływa. Upływa również powolutku czas poświęcony na nasze dzisiejsze weekendowe spotkanie i magazyn Tydzień w Świętokrzyskiem. Jeszcze jeden element tej naszej dzisiejszej układanki przed nami.
1: Kryminalne Świętokrzyskie.
0: W minioną środę w Daleszycach 21-letni mieszkaniec powiatu kieleckiego wybrał się na zakupy do sklepu motoryzacyjnego. Wychodząc z auta na kilka chwil stracił je z pola widzenia. Niestety nie zamknął pojazdu. Gdy wrócił, odkrył, że z wnętrza samochodu zniknął jego portfel. Oprócz dokumentów i kart płatniczych znajdowała się w nim gotówka w kwocie prawie 3,5 tysiąca złotych. Mężczyzna o całym zdarzeniu powiadomił policjantów z miejscowego komisariatu. Chwilę później otrzymał informację od swojej znajomej, że znalazła jego portfel. Po odzyskaniu zguby okazało się, że brakuje w nim pieniędzy. Funkcjonariusze komisariatu policji w Daleszycach szybko zajęli się sprawą. Analiza zebranego materiału pozwoliła wytypować osobę odpowiedzialną za kradzież. Jeszcze tego samego dnia policjanci zatrzymali 46-letniego mężczyznę. Podczas wykonywanych czynności odzyskali 2700 zł. Jak ustalili śledczy, część pieniędzy mężczyzna zdążył już wydać na własne potrzeby. 46-latek trafił do policyjnej celi, a następnie usłyszał zarzut kradzieży. Zgodnie z prawem grozi mu kara do 5 lat pozbawienia wolności. No i tak to właśnie jest z tymi częściami samochodowymi, czy też portfelami, które ktoś zabiera z naszych samochodów. A przy okazji, to nie wiem, czy słyszeliście, ja ostatnio usłyszałem od pewnego młodzieńca, tak na oko 5-letniego, doskonały dowcip dotyczący mechaników samochodowych. Ile mechanik samochodowy bierze za naprawę jednego auta? To jest pytanie dobre, prawda? No właśnie, zwykle 4 koła. I tym właśnie żartem sytuacyjnym powoli się z wami żegnam, oczywiście dziękując za nasze dzisiejsze weekendowe spotkanie na antenie Radia Złote Przeboje. Ze swojej strony jak zwykle mówię do usłyszenia, życząc miłej, niezapomnianej dalszej części weekendu. Słyszymy się w poniedziałek po 22 w magazynie Co jest grane w Świętokrzyskim.
1: Radio Złote Przeboje 93,2 FM. Tydzień w Świętokrzyskiem. Radio Złote Przeboje. To jest Radio Złote Przeboje. In the hit.

0: Szykuj się na Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji. Tysiące markowych produktów do minus 50% tylko dla smartowiczów już od poniedziałku. A jak nie masz Allegro Smart, to wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
1: 3, 17, 41.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
2: No, ja też umiem liczyć.
3: 8, 11.
4: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Reklama.
6: Radio Złote Przeboje 93,2 FM. Tydzień w Świętokrzyskiem.
7: Dzień dobry, cześć, witajcie. Ja nadal zakatarzony, nadal z alergią. No cóż, mam nadzieję, że minie ten katar niedługo. W końcu leczony trwa tydzień, a nieleczony 7 dni, jak twierdzą eksperci, więc w poniedziałek powinno być wszystko w porządku. Ale jak na razie weekendowo. Witam was na antenie Radia Złote Przeboje 93,2 FM. Kłaniam się nisko i zapraszam na nasze dzisiejsze spotkanie. Michał Pustuła. Zaczniemy sobie od przeglądu wydarzeń tygodnia, który przedstawi wam za momencik Ewelina Wal. Później będziemy zajmować się pierwszą pracą u marszałka. To jest taki nowy projekt ogłoszony przez marszałek Renatę Janik. Dotyczy ona absolwentów Politechniki Świętokrzyskiej. O szczegółach za momencik sobie porozmawiamy. Będziemy także mówić o kończącym się terminie na składanie projektów w kieleckim budżecie obywatelskim, a także odwiedzimy Izbę Pamięci Świętokrzyskiej Kolejki Wąskotorowej. To już za kilka chwil. Nie zabraknie także stałych elementów naszych weekendowych spotkań. Będziemy mówić o naszym zdrowiu i zajrzymy do Narodowego Funduszu Zdrowia. Będziemy mówić o sporcie, ciekawostkach, a także o tym, co jest grane i na koniec kryminalne świętokrzyskie, jak zwykle. Kłaniam się nisko raz jeszcze i zapraszam.
6: Przegląd wydarzeń tygodnia w Świętokrzyskiem.
8: Ewelina Walczak, zapraszam. Zrujnowane przez ulewy świętokrzyskie trasy wreszcie doczekają się remontów. Prawie 11 milionów złotych rządowego wsparcia trafi do 22 samorządów na naprawę zniszczeń z ostatnich dwóch lat. Prace obejmą łącznie 27 odcinków, m.in. w powiatach Buskim, Sandomierskim i Kazimierskim. Samorządowcy zapowiadają frezowanie starej nawierzchni oraz utwardzanie poboczy. Z naprawy zniszczonych dróg przechodzimy do wielkich planów na torach. Przedstawiciele 14 samorządów oraz województw małopolskiego i świętokrzyskiego podpisali list intencyjny w sprawie budowy nowej linii kolejowej łączącej Kraków z Buskiem-Zdrojem. Trasa o długości 82 km ma ułatwić studentom dojazd do uczelni, a turystom dostęp do poniedziańskich uzdrowisk. Budowa może potrwać do 15 lat, ale porozumienie otwiera drogę do funduszy unijnych. Lepsza komunikacja ma zatrzymać ludzi, bo nasze województwo wyludnia się najszybciej w kraju. Statystyki malują ponury obraz przyszłości regionu, o czym więcej mówi Adrian Górny.
9: W ciągu ostatniej dekady Świętokrzyskie straciło prawie 9% ogółu mieszkańców, co stanowi ogólnopolski rekord spadku populacji. Główną przyczyną jest rekordowo niska liczba urodzeń. W 2025 roku odnotowano zaledwie 6100 urodzeń, co jest wynikiem o prawie połowę słabszym niż 10 lat temu.
8: Średnia wieku mieszkańca województwa przekroczyła już 46 lat. Mimo smutnych prognoz, region wciąż zachwyca bogatą przeszłością. Średniowieczny skarb został odkryty w Świętokrzyskiem. O unikatowej kłódce z brązu, która przeleżała w ziemi setki lat, mówi Ewa Pasierbiewicz-Bernat.
10: Na polach w Sobótce pasjonaci historii znaleźli unikatową bizantyjską kłódkę z brązu formowaną na kształt konia. Przedmiot pamięta czasy wielkich wypraw krzyżowych do Ziemi Świętej, skąd prawdopodobnie został przywieziony przez miejscowego rycerza w XII lub XIII wieku. Element zachował się w niezłym stanie, a ponieważ podobne egzemplarze można spotkać głównie w amerykańskich lub niemieckich zbiorach, wkrótce zasili wystawę jednego z naszych muzeów.
8: Znaleziska dokonano blisko miejsca, gdzie dawniej stały dwór oraz karczma. Historyczne fundamenty ustępują miejsca nowoczesnym murom. Prawie 50 rodzin z Włoszczowy zyska szansę na nowe życie. W gminie rusza budowa pierwszych od dekad mieszkań komunalnych przy ulicy Różanej. Inwestycja warta ponad 11 milionów złotych pomoże osobom o najniższych dochodach. Włoszczowa stawia na budynki, a Kielce na edukacyjne talenty. Kielecki śniadek okazał się bezkonkurencyjny w stolicy regionu według najnowszego zestawienia portalu Wasza Edukacja. Drugie liceum ogólnokształcące imienia Jana Śniadeckiego zostało oficjalnym liderem województwa, zajmując 53. miejsce w ogólnopolskim rankingu. Na kieleckim podium tuż za nim uplasowały się Nazaretka na 106. miejscu oraz liceum im. Juliusza Słowackiego, które zajęło 130. lokatę. Stawkę czołowej czwórki zamyka Żeromski, sklasyfikowany na 150. pozycji w Polsce.
7: To był przegląd wydarzeń tygodnia i to była Ewelina Walczak. Dziękujemy bardzo. Ja natomiast już teraz zapraszam Was na ciąg dalszy magazynu Tydzień w Świętokrzyskiem i opowiemy sobie teraz o ciekawym projekcie przedstawionym w miniony czwartek, czyli 7 maja, ponieważ przedstawiciele samorządu wraz z rektorem Politechniki Świętokrzyskiej przedstawili inicjatywę nazwaną Pierwsza praca u marszałka. Program ma ułatwić młodym inżynierom start zawodowy i jednocześnie zasilić administrację samorządową nowymi, wykwalifikowanymi kadrami. Inicjatywa to odpowiedź na braki specjalistów w urzędach oraz trudności młodych ludzi ze zdobyciem pierwszego doświadczenia. Marszałek Renata Janik, co za momencik usłyszycie na antenie, podkreślała, że samorząd stawia na przejrzyste zasady naboru i oferuje stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę. No to w takim razie o szczegółach tego spotkania, projektu, inicjatywy, jak to wszystko wyglądało na tej właśnie konferencji, już teraz na antenie w magazynie Tydzień w Świętokrzyskiem.
2: Ważne dla mieszkańców Świętokrzyskiego.
3: Ogromną satysfakcją ogłaszamy inicjatywę, która odpowiada na jedno z najważniejszych wyzwań, przed jakimi stają młodzi ludzie kończący studia, czyli zdobycie doświadczenia zawodowego. Bo przecież bardzo często albo zawsze pracodawcy oczekują od absolwentów wyższych uczelni, którzy skończyli studia, nawet te deficytowe, czyli kierunki, które są niezbędne na rynku pracy, doświadczenia zawodowego. Dlatego też chcemy, aby województwo świętokrzyskie było nie tylko miejscem kształcenia naszych ambitnych, zdolnych, młodych mieszkańców, ale również miejscem, gdzie można rozpocząć swój start zawodowy. Nie spotykamy się, szanowni państwo, nieprzypadkowo na Politechnice Świętokrzyskiej, bowiem jest to uczelnia, która od wielu, wielu lat kształci specjalistów w kierunkach bardzo istotnych dla rozwoju naszej świętokrzyskiej gospodarki. Nowa inicjatywa to jest Pierwsza praca u marszałka. Skierowana jest ona dla absolwentów szkół, którzy studiują tutaj w Kielcach, ale również dla studentów uczelni, którzy wyjechali z naszego regionu i zachęcamy, żeby wrócili do naszego województwa albo państwa, jako studenci Politechniki Świętokrzyskiej, spróbowali, jeśli oczywiście jesteście zainteresowani, poznaniem funkcjonowania nowoczesnego samorządu, administracji samorządowej województwa, zapoznania, jak to funkcjonuje od środka. Szanowni państwo, pierwsza praca u marszałka to będzie nabór na oparciu o ustawę o pracownikach samorządowych. To będzie umowa, oczywiście na podstawie umowy o pracę. I to będzie umowa od 3 miesięcy do 12 miesięcy. Wynagrodzenie oczywiście będzie ustalone, powiedzmy, więcej niż średnia krajowa. I taka osoba, która zgłosi się na konkurs, a to będzie, tak jak powiedziałam, 10 stanowisk, będzie można wybrać, w którym departamencie i w jakim kierunku się chcemy kształcić. Czy to będzie budżet i finanse, czy to będzie geodezja, czy to będą nieruchomości, zamówienia publiczne, środki unijne. Wtedy będzie konkurs. Na konkurs trzeba się przygotować, bo konkurs będzie przejrzysty, jasny i oparty na merytoryce. W komisji będzie zasiadał przedstawiciel Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego, a przewodniczącym naszego sejmiku jest student Politechniki Świętokrzyskiej. Chcemy, żeby to wszystko miało taki bardzo jasny, klarowny przekaz i wtedy taka osoba otrzymuje umowę o pracę, wynagrodzenie, po 3 miesiącach przedłużenie do 12 miesięcy, a na koniec perełki. Perełkom, które pokażą, że w tych obszarach, w których pracują w tych departamentach, naprawdę bardzo się odnalazły, będziemy proponować umowę o pracę na kolejny okres, tak aby zasilić kadry Urzędu Marszałkowskiego, bo dziś wykwalifikowanej kadry brakuje. Natomiast inne osoby po 12 miesiącach otrzymają świadectwo pracy, list rekomendacyjny i będą mogły zasilić inne samorządy czy administrację rządową. Ja wiem, że Politechnika Świętokrzyska jest uczelnią techniczną, ale również takie konkursy będziemy prowadzić w Świętokrzyskim Zarządzie Dróg Wojewódzkich, również w innych instytucjach. inwestycjach, tak aby pomóc młodym mieszkańcom naszego województwa, aby tutaj rozpoczynali swoją karierę, tutaj mieszkali. Także bardzo serdecznie Państwa zachęcam, tych Państwa, którzy już mogą rozpocząć swoją pracę, żebyście aplikowali do tego konkursu. Myślę, że Pan Sekretarz powie, kiedy będziemy ogłaszać te konkursy. Jeśli nie Wy, przekażcie swoim znajomym i każdego roku, Szanowni Państwo, będziemy ogłaszać ten konkurs, tak aby kolejne 10 osób mogło taką praktykę zawodową u nas odbyć. Dodatkowo jeszcze takie 12 miesięcy będzie się kończyło, Szanowni Państwo, złożeniem egzaminu przygotowawczego do pracy w samorządzie, a także ślubowaniem. Czyli po tych 12 miesiącach każda osoba będzie mogła powiedzieć, że ma doświadczenie, jest w pełni przygotowana, żeby aplikować do innego urzędu w różnych obszarach. Tak jak powiedziałam, specjalistów do zamówień publicznych dziś naprawdę bardzo brakuje w finansach, księgowości, w środkach unijnych. Także, kochani, nie trzeba wyjeżdżać z województwa świętokrzyskiego, żeby naprawdę znaleźć dobrą pracę. Wystarczy zdobyć wykształcenie, zdobyć wiedzę w tych obszarach, w których potrzebują pracodawcy, zarówno administracja publiczna, rządowa, ale również przedsiębiorcy prywatni.
7: Program, o którym przed momentem mówiła marszałek Renata Janik, budzi duże nadzieje na Politechnice Świętokrzyskiej, ponieważ urząd poszukuje fachowców zbieżnych z profilami kształcenia. Już teraz na antenie o szczegółach rektor uczelni profesor Zbigniew Koruba.
5: Niezwykle cieszę się z tego, że nasza współpraca Politechnika Świętokrzyska, Urząd Marszałkowski przybiera bardzo w tej chwili konkretną już postać i jest to niezwykle cenne dla Politechniki Świętokrzyskiej i dla naszych studentów. Ta oferta, w tej chwili ona tak w sposób krystalicznie jasny została wyartykułowana, ona gdzieś tam przewijała się, tylko w sposób nieuporządkowany. W tej chwili będzie już można wiedzieć o tym, że takie możliwości są i mamy mnóstwo kierunków, łącznie jest ich 23, ale spośród tych kierunków bardzo wiele będzie przydatnych do pracy w Urzędzie Marszałkowskim. No wiadomo, geodezja, kartografia, a nawet informatyka. Teraz pomaganie sztuczną inteligencją. My będziemy teraz tworzyć nowy kierunek, który właśnie będzie nazywał się sztuczna inteligencja i cyberbezpieczeństwo. Przecież w Urzędzie Marszałkowskim te elementy też są bardzo ważne i też cyberbezpieczeństwo jest istotne, żeby wszystkie jakieś informacje poufne były odpowiednio zabezpieczone. Mamy świetnie przygotowanych absolwentów. Wy już kończycie w tej chwili swoje kierunki, swoje studia i jestem przekonany, pani marszałek jest tego gwarantem, że będziecie zadowoleni z wykonywanego i oferowanego przez panią marszałek zawodu. I jeśli tu słyszymy, że wynagrodzenie będzie powyżej średniej, to naprawdę jest to atrakcyjne. A tym bardziej, że awanse są przewidziane i te zarobki w miarę jak już przyjęci do pracy będą się wykazywać, będą rosły. I ja już też mam nadzieję, że ten przekaz nie tylko dla studentów ostatniego roku dociera i tutaj już chętni zgłoszą się, ale nawet do tych, którzy wybierają w tej chwili Politechnikę Świętokrzyską, będąc maturzystami, już mogą brać to pod uwagę.
7: Do wypowiedzi pana rektora i do tego, czego mogliśmy dowiedzieć się na tej konferencji czwartkowej na Politechnice Świętokrzyskiej, za momencik wrócimy sobie w magazynie Tydzień w Świętokrzyskiem. Przypominam, że słuchacie Radia Złote Przeboje. Przed nami ciąg dalszy programu.
6: Radio Złote Przeboje 93,2 FM. Tydzień w Świętokrzyskiem.
7: Wracamy do tematu rozpoczętego już parę chwil temu na antenie, czyli programu, inicjatywy Pierwsza Praca u Marszałka. Poprzednią część zakończyliśmy słuchając pana rektora, profesora Zbigniewa Koruby, który w dalszym ciągu na antenie opowiada nie tylko o pracy absolwentów w Urzędzie Marszałkowskim, ale także w świętokrzyskich firmach.
5: Również wiele firm, które tutaj funkcjonują, w podobny sposób zabiega o was, o tych, którzy mają wykształcenie w bardzo cenionych kierunkach. Dlatego myślę, że kiedy teraz pierwszy raz zostanie przeprowadzony nabór do Urzędu Marszałkowskiego na poszczególne stanowiska, kolejni studenci, kolejni absolwenci będą już staranniej do tego się przygotowywać, no bo będą wiedzieli, jakie są wymagania. Te wymagania oczywiście są wysokie i takie powinny być. I studenci do nich się dostosują i na pewno Politechniki Świętokrzyskiej nie zawiodą. Będą wspaniałymi pracownikami i naszymi ambasadorami. Także to my jako Politechnika tylko i wyłącznie możemy z tego się cieszyć, że nasi absolwenci będą w Urzędzie Marszałkowskim pracować.
7: Pierwsza praca u marszałka, tak nazywa się ten projekt, ale wśród studentów największe zainteresowanie budzi to, ile w pierwszej pracy będzie można zarobić.
3: Pierwsza umowa o pracę będzie w wysokości minimalnej, krajowej, czyli to jest około 6 tysięcy, ponad 6 tysięcy złotych brutto. Natomiast jak ktoś u nas zostanie, to kolejna umowa po 12 miesiącach będzie w wysokości średniej krajowej. Myślę, że to jest bardzo dobra informacja, moi drodzy, dlatego że to, co powiedział pan rektor, informatyka. Chcę wam powiedzieć, że Urząd Marszałkowski szukał dyrektora informatyki. Ogłosiliśmy nabór, na który nikt się nie zgłosił z województwa i w drugim naborze zgłosiło się 6 kandydatów i tak naprawdę najlepsze kwalifikacje, kompetencje miał kandydat z Małopolski. Mamy dyrektora IT z Małopolski. I czy dyrektor mało zarabia? Zarabia więcej niż marszałek województwa. Czyli państwo widzicie, że dziś nie ma znaczenia. Dziś jesteśmy na takim etapie, że jeżeli jest potrzeba zatrudnienia specjalisty, Urząd Marszałkowski płaci takie wynagrodzenie, które jest niezbędne. Poza tym dziś na rynku prywatnym, w prywatnym biznesie, znaleźć fachowca od zamówień publicznych, to tak naprawdę my możemy uczyć kadrę do zamówień publicznych, a ta kadra później pójdzie na wolny rynek pracy, dlatego że również brakuje osób w takich zawodach. Także, kochani, mam nadzieję, że przemyślicie sobie, że będą kandydaci, którzy przystąpią do takich konkursów i będą zdobywać wiedzę i w ten sposób będziemy budować silne województwo świętokrzyskie, bo tak naprawdę nie wiem, czy czytaliście ostatnie dane statystyczne, ale tak naprawdę jesteście jedyną szansą. Jeżeli młodzi ludzie zostaną w naszym regionie, województwo będzie się pięknie rozwijało. Natomiast na dzień dzisiejszy województwo się zwija, moi drodzy, dlatego że jest nas coraz mniej, jesteśmy coraz starsi. Dane statystyczne ogólne, jesteście bardzo młodzi, więc musicie sobie to wyobrazić, że dziś, jeśli według Organizacji Narodów Zjednoczonych kraj, województwo ma powyżej 6% osób 60+, to znaczy, że jest starym województwem, starym krajem. U nas za 2025 rok było blisko 30% osób 60+. Jeśli chodzi o dzietność w naszym regionie, to też jest wszystko zależne od was. W stosunku do 2015 roku, w 2025 roku urodziło się blisko 50% dzieci mniej. Sytuacja naprawdę, kochani, jest dramatyczna, dlatego jako marszałek wraz z swoim zarządem, z radnymi sejmiku, ale również z uczelniami, z wami. Chcemy robić wszystko, aby województwo się rozwijało, a nie zwijało. Także bardzo serdecznie wam za to dziękuję, że tu jesteście, że wybraliście tą uczelnię, wspaniałą uczelnię. Wiecie o tym, że pierwsza, druga edycja stypendiów, jeśli chodzi o Politechnikę Świętokrzyską i UJK, z budżetu województwa. 100 od drugi rok w tym roku, 100 studentów z Politechniki Świętokrzyskiej pierwszego roku kierunków deficytowych otrzymuje od nas stypendium 1500 zł.
7: Kiedy więc będzie można starać się o pierwszą pracę u marszałka? O tym opowie Mariusz Bodo, sekretarz województwa świętokrzyskiego.
11: Drodzy studenci, przede wszystkim nabory rozpoczniemy w miesiącu sierpniu i nabór będzie trwał we wrześniu, by rozpocząć pracę już od 1 października. Także chętnie zapraszam do pracy, do nauki. Warto pracować w Urzędzie Marszałkowskim. Uwierzcie.
7: A różne profity płynące z pracy nie tylko w Urzędzie Marszałkowskim zachwalała pani marszałek.
3: Poza urlopem, który również jest zagwarantowany w każdym podmiocie gospodarczym, samorząd województwa, nasze, no nie może nie wszystkie jednostki, ale większość jednostek, ale mówimy o Urzędzie Marszałkowskim, otrzymujemy 13 wynagrodzenie, czyli tak zwaną 13 wysokości jednorazowego wynagrodzenia. Dwa razy w roku dajemy nagrody na Dzień Samorządu 27 maja, czyli już niebawem, a także roczną w miesiącu grudniu. Mamy w czasy pod gruszą. Popatrzcie, co ja robię. Pewnie niektórzy z was żyli w przekonaniu, że w urzędzie przyjmujemy po znajomości politycznie.
11: Imprezy integracyjne też.
3: Imprezy integracyjne są, więc a zobaczcie, a ja jako marszałek wam mówię, że my to wszystko przyjmujemy otwarcie, przyjmujemy wszystkie osoby, które są nam niezbędne, ale nie po znajomości, nie po jakichś innych kluczach, które o tym decydują, tylko i wyłącznie merytorycznie. Także zachęcam was do tego. Dodatkowo chcę jeszcze powiedzieć o jednej rzeczy. Każda od 1 lipca, bo już w tej chwili zakończył się projekt 3-letni, ale już od 1 lipca Wojewódzki Urząd Pracy na Kopernika, boże co ja mówię, na Wojewódzki Urząd Pracy na Witosa ogłosi kolejny projekt 3-letni. Nie wiem, czy słyszeliście o takim projekcie, który się nazywa Baza Usług Rozwojowych. Czy ktoś z państwa słyszał? Część kiwa głowami, to słyszeliście. To teraz dla wszystkich, którzy nie słyszeli. Baza Usług Rozwojowych to jest indywidualna, czyli każdy mieszkaniec naszego województwa, który skończył, i to jest jedyny, właśnie dwa warunki, być mieszkańcem województwa i dwa, mieć skończone 18 lat, dzięki środkom z unijnym, z projektu Bazy Usług Rozwojowych, może się dokształcić. Czyli możecie z tych środków, do tej pory było 8,5 tysiąca złotych na osobę, można to wykorzystać jednorazowo lub tak, żeby wykorzystać maksymalnie tą kwotę. Oczywiście wkład własny zależy od tego, jaki to jest dokształcanie, czy z tych z barometru zawodów, z takiego wykazu, czyli tych deficytowych zawodów, ale w przeważającej części podejrzewam, że Politechnika Świętokrzyska to będzie 10% wkładu własnego, maksymalnie 15% wkładu własnego. Możecie sobie zrobić prawo jazdy, możecie sobie zrobić, uczyć się kursy, wszelkiego rodzaju kursy i studia zaoczne. Dlatego również was zachęcam i jeżeli na przykład będzie taka potrzeba, bo już robiliśmy takie nabory dedykowane, na przykład naukę drona ostatnio robiliśmy dwa nabory dla pracowników służb mundurowych. 7 300 tysięcy powędrowało właśnie na budowanie potencjału takiego odpornościowego naszego województwa, czyli służby mundurowe się kształciły w tych obszarach. Głównie to oczywiście były statki bezzałogowe, powietrzne drony, a już w najbliższym konkursie będą to drony podwodne. Również możecie z takich szkoleń korzystać. Tak jak mówię, jedyny warunek to, żeby uczelnia zgłosiła, że jest taka potrzeba, że jest duża grupa studentów, 150, gdzie my zrobimy wtedy nabór dedykowany, żeby łatwiej wam było przebić się przez te wszystkie systemy, które są i wtedy sobie możecie się z tych środków dokształcać, do czego was bardzo serdecznie zachęcam.
7: No i tak właśnie było. Podczas tego spotkania na Politechnice Świętokrzyskiej pani marszałek, pan rektor, sekretarz województwa, jak również studenci, którzy uczestniczyli i przysłuchiwali się temu z uwagą. No chociaż w głowie pewnie mieli rozpoczynające się już od poniedziałku juwenalia świętokrzyskie, którymi będziemy zajmować się już po weekendzie. Teraz natomiast zajmiemy się przez chwil kilka na antenie bardzo ważnym tematem. Dotyczącym naszego zdrowia.
2: Zdrowe świętokrzyskie.
7: A dziś o naszym zdrowiu sobie poopowiadamy trochę, a dokładnie to o moim zdrowiu, ponieważ program realizowany przez Narodowy Fundusz Zdrowia, tak właśnie zatytułowany, czyli Moje Zdrowie, ma już rok. A w związku z tym pora na małe podsumowanie tego właśnie programu. Ponad 125 tysięcy mieszkańców naszego województwa włączyło się do niego i wypełniło ankietę. Z drugiej strony to tylko 13% wszystkich uprawnionych. Liderami po roku działania programu problemu są mieszkańcy powiatu włoszczowskiego. Tam uprawnionych do skorzystania i wypełnienia ankiet jest 17% mieszkańców. Z bezpłatnych badań w programie Moje Zdrowie, przypominamy, mogą skorzystać wszyscy od 20 roku życia. Więcej na temat rocznego działania programu Moje Zdrowie Agnieszka Białas-Sitarska, rzeczniczka Kieleckiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia.
12: Już ponad 125 tysięcy mieszkańców Świętokrzyskiego łączyło się do programu Moje Zdrowie i wypełniło ankietę medyczną. To 13% wszystkich uprawnionych osób. Liderami po roku trwania programu są mieszkańcy powiatu włoszczowskiego. Ankiety w programie wypełniło ponad 17% uprawnionych. Z bezpłatnych badań w programie Moje Zdrowie mogą skorzystać wszyscy Polacy od 20 roku życia.
7: A gdzie w województwie świętokrzyskim można wykonać takie badania?
12: Moje Zdrowie, bilans zdrowia osoby dorosłej jest realizowany przez wszystkie przychodnie podstawowej opieki zdrowotnej i jest skierowany do wszystkich ubezpieczonych osób dorosłych, którzy ukończyli 20 lat. Finansuje go Narodowy Fundusz Zdrowia. W ubiegłym roku wartość świadczeń w tym programie wyniosła w województwie świętokrzyskim ponad 55 milionów złotych.
7: No niestety statystyki nie są najlepsze, bo tylko 15% uprawnionych osób skorzystało z programu Moje Zdrowie, ale wśród tych 15% mamy również faworyta, ponieważ jedna miejscowość zdaje się, że uzyskała najlepszy wynik wśród badających się.
12: Najchętniej z programu korzystają mieszkańcy powiatu włoszczowskiego. Ankiety wypełniło ponad 17% uprawnionych osób. Nieco mniej w powiecie jędrzejowskim, a stawkę zamyka powiat klinczowski. Mieszkańcy Kielc wypełnili najwięcej ankiet, bo 19,5 tysiąca, co przekłada się na 13% udział w programie.
7: Wiemy już gdzie, ale odpowiedzmy również na pytanie, co trzeba zrobić, żeby skorzystać z tych bezpłatnych badań.
12: By skorzystać z darmowych badań, wystarczy wypełnić ankietę medyczną. Można to zrobić samodzielnie przez internetowe konto pacjenta lub mobilną aplikację Moje IKP, ale można to także zrobić w przychodni POZ z pomocą personelu medycznego. Wystarczy odpowiedzieć na kilka pytań dotyczących m.in. nawyków żywieniowych, stylu życia, aktywności fizycznej, nałogów, a także naszego stanu psychicznego czy zaburzeń poznawczych. Wyniki ankiety trafiają do POZ, w której pacjent ma złożoną deklarację. Później zostaje wygenerowany i pobrany raport, a następnie wystawione zlecenie na badania diagnostyczne. Po przeanalizowaniu wyników pacjent zostaje zaproszony na wizytę podsumowującą do POZ. Podczas konsultacji poznaje swój indywidualny plan zdrowotny i dowiaduje się m.in. jakie zidentyfikowano czynniki ryzyka rozwoju chorób, a także otrzyma zalecenia dotyczące zdrowego stylu życia, diety i aktywności fizycznej, badań profilaktycznych i interwencji prozdrowotnych. Z programu mogą korzystać osoby od 20 roku życia, a do 49 roku życia raz na 5 lat. Powyżej 49 roku życia taki bilans zdrowia można wykonać co 3 lata.
7: O programie Moje Zdrowie na antenie opowiadała Agnieszka Białas-Sitarska, rzeczniczka Kieleckiego Narodowego Funduszu Zdrowia.
2: Jeszcze w tej godzinie w Świętokrzyskiem.
7: No, w tej godzinie jeszcze mam kilka ważnych tematów dla Was, bo po pierwsze zajmować się będziemy kieleckim budżetem obywatelskim, bo tylko do poniedziałku można składać swoje projekty i swoje pomysły w tegorocznej edycji kieleckiego budżetu obywatelskiego. My przypomnimy, jak wygląda to składanie tegoroczne wniosków, no i przede wszystkim, czy coś zmieniło się w stosunku do lat ubiegłych i do tego, do czego jesteśmy już przyzwyczajeni. A oprócz tego będziemy także mówić o jędrzejowskiej Nocy Muzeów.
2: Radio Złote Przewoje 93,2 FM. Tydzień w Świętokrzyskiem.
7: Zanim jednak jeszcze przejdziemy do kieleckiego budżetu obywatelskiego, to chciałbym, żebyśmy zajęli się dwoma ważnymi bardzo sprawami. Pierwsza z nich to podsumowanie wydarzeń sportowych minionego tygodnia. Druga sprawa to pewna świętokrzyska ciekawostka, którą przygotowałem dla Was na dziś. Zaczynamy od tego pierwszego tematu.
2: Aktywnie w Świętokrzyskiem.
7: Wiadomości sportowe przed nami, a jak żeby mogło być inaczej? A zaczniemy sobie od Kielc. Dokładnie od tego, że miasto Kielce ponownie dołączyło do ogólnopolskiej kampanii Rowerowy Maj, promującej aktywny i zdrowy styl życia wśród najmłodszych mieszkańców. Inicjatywa skierowana jest do dzieci uczęszczających do przedszkoli i szkół podstawowych. Tegoroczna akcja trwa od 4 do 29 maja. W akcji weźmie udział 20 placówek edukacyjnych z Kielc, w tym 9 szkół podstawowych oraz 11 przedszkoli. Celem kampanii jest zachęcenie dzieci do codziennej aktywności fizycznej oraz wybierania ekologicznych środków transportu w drodze do szkoły i przedszkola. Uczestnicy mogą zdobywać punkty za aktywne dojazdy, przede wszystkim na rowerze, ale także na hulajnogach, rolkach czy deskorolce. Każdy aktywny przejazd oznacza punkt dla uczestnika oraz jego klasy lub grupy. Na podstawie tych właśnie punktacji prowadzona jest rywalizacja zarówno pomiędzy placówkami, jak i wewnątrz nich. Kampania ma nie tylko wymiar sportowy, ale także edukacyjny i społeczny, bo wspiera budowanie zdrowych nawyków, integrację społeczności szkolnych i przedszkolnych oraz rozwijanie postaw proekologicznych. W ramach akcji przewidziano nagrody dla 3 najaktywniejszych szkół, 3 najaktywniejszych przedszkoli, a także nagrody grupowe dla klas i grup przedszkolnych oraz nagrody indywidualne dla najbardziej aktywnych uczestników. Rowerowy Maj to doskonała okazja, by połączyć codzienną drogę do szkoły lub przedszkola z ruchem, dobrą zabawą i zdrową rywalizacją. Miasto Kielce zachęca dzieciaki, rodziców i nauczycieli do aktywnego udziału w kampanii oraz wspólnego promowania aktywnego stylu życia. Więcej szczegółów znajdziecie na stronie kieleckiego ratusza. To jeśli jesteśmy już przy najmłodszych i mówimy o sporcie, to odwiedzamy także miasto Jędrzejów, bowiem w Szkole Podstawowej nr 2 imienia Komisji Edukacji Narodowej odbyła się w minionym tygodniu impreza pod nazwą Dzień Sportu i Języków Obcych. Jak można to połączyć? Ano między innymi za sprawą gościa specjalnego, którym był Aleks Dujszebajew, znakomity piłkarz ręczny, rozgrywający Industrii Kielce, mistrz Polski i zdobywca Pucharu Polski. Ten tytułowany reprezentant Hiszpanii ma na swoim koncie 2 tytuły mistrza Europy, 2 wicemistrzostwa Starego Kontynentu oraz 2 brązowe medale mistrzostw świata. Wybitnego zawodnika powitali burmistrz Jędrzejowa, zastępca burmistrza, a po krótkiej prezentacji przygotowanej przez fundację Vigo Life Good, uczniowie zebrani w sali gimnastycznej mogli zadawać gościowi pytania. Spotkanie zwieńczył krótki trening pokazowy dla zawodników i zawodniczek ze Szkoły Podstawowej nr 2. Na uwagę zasługiwała również staranna oprawa wydarzenia, w tym stoiska promujące sport oraz naukę języków obcych. A przed nami piłka nożna. Druga drużyna Korony Kielce drugi rok z rzędu zagra w finale Hemar Rurociągi Pucharu Polski. Piłkarze Marka Mierzwy w półfinale tych prestiżowych rozgrywek wygrali w rzutach karnych 4-2 z Krzo 1929 Ostrowiec. Spotkanie w podstawowych 90 minutach zakończyło się remisem 1-1. Mecz, o którym mowa, czyli w finał Hemar Rurociągi Pucharu Polski, odbędzie się 27 maja na Exbud Arenie. Tam właśnie druga drużyna Korony Kielce zmierzy się z występującą w Keza czwartej lidze Arką Pawłów, która pokonała w półfinale 2-0 trzecioligowych Czarnych Połaniec. A ten weekend jest również weekendem decydującym, jeżeli chodzi o poczynania siatkarek Krzo SMS Ostrowiec, bowiem w piątek rozpoczęły rywalizację o awans do pierwszej ligi. Podopieczne Piotra Brodawki są gospodyniami finałowego konkursu i turnieju barażowego. W związku z tym zawodniczki zagrają m.in. z klubem sportowym Pajęczno, z Gdynią Politechnika Gdańsk. Oprócz tego podejmują także KS Marba Sędziszów Małopolski. A to, czy wejdą do najwyższej klasy rozgrywkowej. Zależy tylko i wyłącznie od wyników. Ja tylko przypomnę, że siatkarki KSZO po raz ostatni na zapleczu Ekstraklasy grały w sezonie 2019-2020. Wówczas zajęły ostatnie miejsce, a kilka tygodni później sekcja została rozwiązana ze względu na ogromne problemy finansowe. Pewnie w poniedziałek wrócimy do tych właśnie wyników.
2: Ciekawe świętokrzyskie.
7: Na powiadomościach sportowych chciałbym, żebyśmy ciekawostką pewną się zajęli. W tym celu udajemy się wprost do Teatru Stefana Żeromskiego. Bo czy ktoś z was zastanawiał się kiedyś, albo czy może zna historię, jak to się stało, że teatr, kiedyś na samym początku Teatr Polski, w ogóle został w Kielcach wybudowany? Jak do tego doszło? No ja już wiem. Wie to również mój gość, którym jest Paulina Drozdowska z Teatru Stefana Żeromskiego.
13: Witam, dzień dobry.
7: No właśnie, Paulina, jak to z tym naszym kieleckim teatrem było? Jedyny teatr dramatyczny, instytucjonalny w regionie świętokrzyskim, ma bardzo bogatą historię, a wszystko zdaje się, że zaczęło się od wielkiej miłości, prawda?
13: Mhm. Żeby przyjrzeć się historii teatru imienia Stefana Żeromskiego w Kielcach, musimy sięgnąć wstecz 146 lat. A nawet dłużej. Budynek, jego budowa rozpoczęła się w 1877 roku. Wtedy to wbito pierwszą łopatę tutaj w tym miejscu, gdzie mamy teatr dzisiaj, przy tym naszym adresie Sienkiewicza 32, znanym, słynnym, niezmiennym, ale wtedy to nie nazywała się tak ta ulica. Ulica Sienkiewicza zmieniała swoje nazwy, była ulicą Pocztową z racji sąsiedztwa poczty, była ulicą Konstantego również, no a później też ten adres dzisiejszy. Inicjatorem, pomysłodawcą Teatru Żeromskiego, znaczy w ogóle teatru dla Kielczan wtedy, był Ludwik Sztump. I to właśnie to jego imię nosił najpierw teatr z wdzięczności Kielczan, dlatego że jak już powstał, to był to najpiękniejszy budynek w Kielcach, najbardziej okazały, najbogatszy, najwspanialszy. No i przede wszystkim długo wyczekiwany, bo pierwsza scena teatralna, no i w ogóle jedna z pierwszych scen teatralnych w Polsce. My się mieścimy w pierwszej piątce, jak się przyjrzeć, no bo oczywiście teatry w Warszawie z piękną historią, teatry krakowskie, Teatr Kaliski również jest bardzo stary, ale nie przetrwał w tym niezmienionym budynku, w tym swoim oryginalnym, bo ten budynek uległ pożarowi. Teatr Polski ma w Poznaniu 150 lat i my mamy lat 146. No a wszystko podobno wzięło się z wielkiej miłości, z tym, że ona nie jest potwierdzona w żadnych źródłach.
7: No właśnie, żeby tu nie było żadnych wątpliwości, my niczym takie dwie bojcory na bazarach po prostu będziemy mówić o plotkach. Plotkach, które krążą wśród Kielczan, krążą wśród widzów, krążą wśród historyków, nie są, tak jak powiedziałaś, potwierdzone, no ale jednak wszystko wskazuje na to, że ten teatr początkowo powstał z wielkiej miłości i wielkiego uczucia.
13: Tak, podobno właśnie ten Ludwik Sztump, który zresztą był browarnikiem, jego rodzina miała majątki w Kielcach, ale wcześniej też w Radomiu i Szydłowcu. I w ogóle to też jest ciekawe bardzo, dlatego że to nie Ludwik Sztump miał się zapisać w historii miasta, a jego starszy brat Ferdynand, ale on bardzo szybko zmarł. Zresztą to był w ogóle taki pechowy okres dla rodziny Sztumpfów, bo i matka Ludwika Sztumpfa i jego brat Ferdynand w wieku 31 lat zmarł. To się działo w tym samym roku. W tym samym roku też miał pożar ich browaru tam przy wzgórzu Karsza. Zresztą w ogóle ten budynek przy wzgórzu Karsza należał do rodziny Sztumpfów. O tym, jak byli bogaci, może świadczyć fakt, że kupili go od Aleksandra Dunina Borkowskiego za 15 tysięcy rubli. No i ten właśnie, ten pech sprawił, kiedy ten brat Ferdynand zmarł, że to Ludwik Sztumpf przejął majątki i interesy rodzinne. No i zastąpił miejsce brata w resursie kupieckiej, w towarzystwie dobroczynności. Mówiło się właśnie o nim, że nie tylko jest sprawnym, bogatym takim przedsiębiorcą, też sprawnym też dlatego, że na przykład zwiększył produkcję piwa w swoim browarze, wykorzystując młyn parowy, otwierającą się linię kolejową w pobliżu.
7: I już za samo to, że ta produkcja została zwiększona, ten szacunek Kielczan się należał, to nawet teatru nie trzeba było budować, samo zwiększenie produkcji by wystarczyło, moim zdaniem.
13: Tak, ale właśnie jeszcze słynął z tego swojego dobrego serca. Tutaj strażacy w Kielcach nosili hełmy ufundowane przez Ludwika Sztumpfa i mówiło się też o jego zamiłowaniu do sztuki. No i tu właśnie dochodzimy do tej legendy, że podobno Ludwik Sztumpf zakochał się w warszawskiej aktorce i by mieć ją bliżej siebie, postanowił wybudować dla niej teatr. Można myśleć, że tak wtedy kochali, bardzo piękna to idea, chociaż słyszałam też takie, że to plotka zupełnie wyssana z palca i że gdzieś pojawiła się już w XX wieku w knajpach w Kielcach. Nie wiem, ja chcę wierzyć oczywiście w te losy wielkiej miłości. Zresztą tutaj w tym budynku naszym teatralnym zawsze czuć tego wyjątkowego ducha, więc coś tutaj musiało się dziać. Tu jest niesamowita energia, więc coś pięknego się tu musiało wydarzyć. No i ten, nie wiemy właśnie, czy ta aktorka kiedyś tu wystąpiła, nie znamy jej tożsamości. Też to powątpiewanie historyków bierze się stąd, że Ludwik Sztumpf był protestantem i też niektórzy mówią, że taki uporządkowany człowiek nie mógł ulegać tak wielkiemu uczuciu. Ja oczywiście odrzucam te teorie, natomiast wiadomo, że kiedy Ludwik Sztumpf umierał po 50, zresztą zmarł w Warszawie, bo niedługo po wybudowaniu Teatru Kieleckiego opuścił te strony. Ale gdy właśnie umierał w Warszawie i tutaj Kielczanie, też delegacja pojechała podziękować mu za to, co zrobił dla tego miasta, na nekrologach pojawiała się taka informacja, że żegna go żona i dzieci, więc miał ich co najmniej dwoje. Więc taka jest historia Ludwika Sztumpfa, tyle jest wiadomo. No a mówię, z racji tego, że umarł w Warszawie i tam został pochowany, tutaj w Kielcach nie znajdziemy jego szczątków, ale na cmentarzu starym w Kielcach, w tej części ewangelickiej, jest mauzoleum rodziny Sztumpfów. Tam właśnie jest pochowana jego matka, brat, chyba siostra i ojciec również tam. W tym jednym pomniku.
7: Historia naprawdę niesamowita, historia piękna. Chciałoby się wierzyć, tak jak powiedziałaś, że Kielecki Teatr jest pokłosiem tej wielkiej miłości i tego wielkiego uczucia. No ale wspomniałaś również o tym, że być może jest to plotka, która po prostu powstała w pewnym momencie. Oby tylko nie była to plotka, która powstała po tej zwiększonej ilości produkowanego piwa.
13: Widzę, że masz bujną wyobraźnię, Michał, i zaskakująco łączysz te fakty. Ja bym ich nie łączyła. Ja oczywiście wierzę całym sercem w tę historię miłości. Mam nadzieję, że była szczęśliwa. Natomiast pozostał Teatr Ludwika, bo tak najpierw nazywał się teatr i faktycznie był takim najpiękniejszym budynkiem w Kielcach. I w ogóle to bardzo Kielczanie tutaj przeżywali, śledzili to, co tutaj się działo i na placu budowy, i jak ten teatr został otwarty.
7: No ale to już historia na zupełnie inną opowieść. Moim i waszym gościem była Paulina Drozdowska z Teatru Stefana Żeromskiego. Dziękujemy bardzo. Przechodzimy równocześnie do ostatniej części naszego dzisiejszego spotkania weekendowego.
2: Radio Złote Przeboje 93,2 FM. Tydzień w Świętokrzyskiem.
7: To teraz zapowiedziany przeze mnie już temat, co prawda parę chwil temu zapowiedziany, ale mam nadzieję, że jeszcze pamiętacie. Do poniedziałku w Kielcach oczekiwane są propozycje i tegoroczne projekty w kieleckim budżecie obywatelskim. Tak, żeby odświeżyć sobie pamięć i przypomnieć, jak to wszystko wyglądać powinno. No i na czym ten budżet obywatelski w ogóle polega? O tym już teraz na antenie. Oprócz tego będę miał dla was jeszcze propozycje dotyczące tego, co jest grane. No a na koniec, jak zwykle, kryminalne świętokrzyskie.
6: Ważne dla mieszkańców świętokrzyskiego.
14: Szanowni Państwo, jak co roku, ale co roku to jest dla nas bardzo ważny moment i ogromna chęć, żeby wieść o tym, że startuje kielecki budżet obywatelski, rozeszła się szeroko. Nie ma lepszej możliwości, żeby mieszkańcy mogli mieć bardzo realny wpływ na kreowanie ich przestrzeni, realizację ich pomysłów, zaspokajanie ich potrzeb i decydowanie o tym, na co wydaje się sporą część pieniędzy z budżetu miejskiego niż budżet obywatelski. To jest od początku do końca zadanie, które realizowane jest przez mieszkańców i dla mieszkańców. Dlatego już dzisiaj bardzo, bardzo gorąco apelujemy o to, żeby odgrzebać sobie w głowach i odkopać wszystkie pomysły i wszystkie deficyty, które są w naszym najbliższym sąsiedztwie i już myśleć o projektach i także myśleć o budowaniu takiego szerokiego poparcia i kampanii promocyjnej. A ta kreatywność w tych wszystkich działaniach jest ogromna i z roku na rok nas zachwyca. Rekordowa jest kwota tegorocznego budżetu obywatelskiego, 11,5 miliona złotych. Tyle będziemy mieli do rozdysponowania i do zaspokojenia pomysłów i potrzeb mieszkańców. W jakiej formule, zaraz o tym opowiemy, to jest formuła, która w dużej mierze jest powtórzona z poprzedniego roku, ponieważ ona została świetnie przyjęta przez mieszkańców, ponieważ ona spotkała się z takim dużym odczuciem w końcu pewnej sprawiedliwości, pewnych proporcji. Budżet obywatelski to jest instrument i narzędzie, które musi się zmieniać, ponieważ zmieniają się także zaspokajanie potrzeb, zmieniają się mapa realizacji projektów, ale zmieniają się także same potrzeby. To jest już historia. Historia tego, jak mieszkańcy mogą mieć wpływ na swoje miasto. Historia, która zmieniła tak wiele miejsc w całym mieście, ale historia, która właściwie dotknęła swoim działaniem każde osiedle mieszkaniowe. Jesteśmy dzisiaj na osiedlu Barwinek. Stoimy na tle placu zabaw, który wymyślili i wygrali sobie mieszkańcy. I na każdym osiedlu jesteśmy w stanie znaleźć wiele inwestycji, które właśnie pochodzą z wyboru mieszkańców. Każde osiedle pewnie też z pewnym sentymentem i rozrzewnieniem wspomina wiele inicjatyw miękkich, integrujących, które pomagały budować społeczności lokalne, bo to także stanowi siłę kieleckiego budżetu obywatelskiego. I to nie będzie jubileusz.

0: te miękkie, i te zielone, i te małe, i te duże ogólnomiejskie. To jest naprawdę sukces społeczeństwa obywatelskiego i gorąco zachęcamy, żeby stać się jego częścią, każdy na swój sposób. Każdy może być kreatorem, może być inicjatorem, może być liderem, albo może być aż i tylko osobą, która głosuje w kieleckim budżecie obywatelskim. Gorąco do tego zachęcamy, trzymamy kciuki, a o tym, jak się do tego przyszykować i jak kielecki budżet obywatelski w tym roku będzie realizowany, odpowiedzą już moi współpracownicy.
1: To zgodnie z zapowiedzią prezydentki Agaty Wojdy na początek wiceprezydent Kielc Tomasz Porębski.
2: Dzień dobry Państwu. Tak jak powiedziała pani prezydent, w tamtym roku zdecydowaliśmy się na prawdziwą rewolucję, jeżeli chodzi o kielecki budżet obywatelski. I po tych kilkunastu miesiącach bardzo się z tego powodu cieszymy, że zdecydowaliśmy się na ten odważny krok, ponieważ te zmiany zostały bardzo dobrze przyjęte przez mieszkańców. Zawsze po każdej edycji przeprowadzamy konsultacje społeczne, żeby zapytać i wnioskodawców, i osoby, które głosowały, o ich opinie, ich spostrzeżenia, i te opinie były bardzo pozytywne. Dlatego też na samym początku każdego roku spotykamy się w ramach zespołu do spraw budżetu obywatelskiego, w którym zasiadają miejscy specjaliści, ale także radni, przedstawiciele różnych grup społecznych, i powiem szczerze, że w tym roku były to spotkania wyjątkowo krótkie i wyjątkowo zgodne, ponieważ uznaliśmy wspólnie, że te zmiany podjęte rok temu były krokiem we właściwym kierunku i postanowiliśmy nie wprowadzać większych, znaczących zmian dla mieszkańców tegorocznej edycji. Czyli w dalszym ciągu pozostawiamy ten sam podział na projekty ogólnomiejskie oraz projekty rejonowe. W tym przypadku nasze miasto będzie podzielone na 5 rejonów. One odpowiadają temu, jak miasto jest podzielone chociażby w wyborach samorządowych do Rady Miasta, ponieważ dalej utrzymujemy, że to jest podział najbardziej znany mieszkańcom, najbardziej zrozumiały, i liczymy na to, że w tym roku również spotka się z bardzo dużym zainteresowaniem. Te zmiany, które podjęliśmy w tamtym roku, spowodowały, że blisko 30 tysięcy mieszkańców oddało swój głos, co nas bardzo cieszy, natomiast oczywiście dzisiaj poprzeczkę sobie wyznaczamy i stawiamy jeszcze wyżej i będziemy prowadzili czynne działania promocyjne, zarówno teraz na etapie składania wniosków i projektów, jak również później po wakacjach podczas głosowania. Oczywiście w tegorocznym regulaminie dokonaliśmy bardzo kosmetycznych zmian. Są one tak naprawdę trzy, które mogą być istotne, natomiast raczej nie dla ogółu mieszkańców. To przede wszystkim jest zmiana dotycząca jednostek organizacyjnych, żeby także mogły brać udział w budżecie obywatelskim na terenach, które nie są w trwałym zarządzie, tylko mają inną formułę prawną. To także zmiana związana z tymi projektami, które są lokalizowane na terenach spółdzieli mieszkaniowych i wspólnot mieszkaniowych. Tutaj trzeba będzie dołączać mapę, więc to jest taka bardzo techniczna zmiana. I elementy związane z wnioskodawcami, ponieważ w poprzednich latach mieliśmy taką sytuację, że były projekty o bardzo podobnej formule, które potem integrowaliśmy, natomiast zawsze musiał być ten jeden wnioskodawca wskazany. W tegorocznym regulaminie dopuścimy, żeby tych wnioskodawców z imienia i nazwiska mogło być więcej.
3: Co jest grane w Świętokrzyskiem?
1: Od 8 do 16 maja trwa 23. Ogólnopolski Tydzień Bibliotek. Oczywiście do tego wydarzenia dołączają także biblioteki z województwa świętokrzyskiego. My będziemy zajmować się dziś tymi w stolicy świętokrzyskiego. Część wydarzeń już za nami, bo między innymi inauguracja, która 8 maja odbyła się o godzinie 11, to była akcja rowerowa, podczas której na ulicy Sienkiewicza oraz w Parku Miejskim rozdawane były książki. Start tego rajdu zaplanowano przy ławeczce Jana Karskiego. Z kolei na przykład w poniedziałek 11 maja między 16.30 a 21 w poczytalni na dworcu odbędzie się turniej gier planszowych Męskie Granie z atrakcyjnymi nagrodami. 12 maja akcja Siła Męskiego Czytania, która ma dotrzeć do takich miejsc jak siłownie, salony barberskie czy sklepy motoryzacyjne. 13 maja, czyli w środę o godzinie 11 w filii Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ulicy Konopnickiej 5 w ramach wydarzenia Znani za Ladą w rolę bibliotekarzy wcielają się artyści i dziennikarze. Kolejną atrakcją będzie m.in. spotkanie z Norbertem Dudziukiem. Jeżeli nic wam to nie mówi, no to z pewnością Norbi to jest ksywka, którą wszyscy rozpoznają. To spotkanie 14 maja o godzinie 17 w poczytalni na dworcu. To wszystko w Wokół książki wygrałem życie, ale najpierw przegrałem siebie. Dla najmłodszych przygotowano warsztaty młodego modelarza, budowanie modeli samolotów, samochodów i statków. Te warsztaty ruszają 15 maja o godzinie 19 w

0: numer 5 przy ulicy Warszawskiej. A cały tydzień bibliotek zwieńczy 16 maja wyjątkowe spotkanie z pisarzem Robertem Małeckim pod nazwą Łap pociąg do czytania, zorganizowanego w pociągu relacji Kielce Busko-Zdrój o godzinie 12.50. Na to ostatnie wydarzenie obowiązują zapisy telefoniczne pod numerem 798-163-238. Niestety ze względu na ograniczoną liczbę miejsc. Wszystkie te wydarzenia, o których powiedziałem, dofinansowano ze środków ministra kultury i dziedzictwa narodowego pochodzących z Funduszu Pomocy, Promocji Kultury i Miasta Kielce. Warto również dodać, że tegoroczny 23. Ogólnopolski Tydzień Bibliotek odbywa się pod hasłem Czytanie – męska sprawa. No to o kolejnych wydarzeniach po weekendzie. Ważne wydarzenie już w poniedziałek, ponieważ zmieniają nam się władze w mieście. Nie wiem, czy wiecie o tym, ponieważ 11 maja ruszają i startują juwenalia kieleckie. O godzinie 17 sprzed kampusu Politechniki Świętokrzyskiej wyruszy barwny korowód studencki, który przejdzie ulicami miasta na kielecki rynek. Studenci, rzecz jasna, jak zwykle w kreatywnych przebraniach tradycyjnie przejmują centrum Kielc. No i w ten sposób rozpoczynają oficjalne święto studentów. W związku z przemarszem w godzinach od około 17 do 17.40 mogą wystąpić czasowe utrudnienia w ruchu drogowym na trasie korowodu. A więc już teraz prosimy kierowców o zachowanie ostrożności oraz stosowanie się do poleceń służb zabezpieczających wydarzenia. Kiedy ten barwny korowód przejdzie i dotrze do kieleckiego rynku, będzie symboliczne przekazanie studentom kluczy do miasta przez władze Kielc. Po oficjalnym otwarciu juwenaliów kielecki rynek zamieni się w otwartą przestrzeń wspólnego spędzania czasu. Na uczestników czekać będzie muzyka, strefa chilloutu, kawa, lody, strefa grillowa oraz dla studentów dodatkowe atrakcje, w tym konkurs na najlepsze przebranie korowodu. Ale nie tylko studenci zapraszani są do tego korowodu, ponieważ jako mieszkańcy Świętokrzyskiego także możemy dołączyć do wspólnego świętowania i kibicowania. Cały program kieleckich juwenaliów znaleźć możecie na stronie juwenaliakieleckie.pl. Mam tylko nadzieję, że ten korowód pójdzie w odpowiednią stronę świata, a my teraz powiemy sobie o wszystkich strunach świata, bowiem taki jest tytuł konkursu organizowanego przez Dom Kultury Zameczek. Zameczek czeka na wasze zgłoszenia. To jest zaproszenie również do udziału w kolejnej edycji Ogólnopolskiego Festiwalu Gitarowego Wszystkie Struny Świata. To wyjątkowe wydarzenie artystyczne jest prawdziwym świętem gitary, obejmującym szeroki wachlarz brzmień, bo od kompozycji klasycznych po nowoczesne nuty muzyczne. W związku z tym, jeżeli chcielibyście wziąć udział w tym konkursie, to wszelkie szczegóły znaleźć możecie na stronie Domu Kultury Zameczek, czyli www.zameczek-kielce.pl.
1: Kryminalne Świętokrzyskie.
0: Dzisiaj będzie o grillowaniu, a dokładnie to o grillu, ale niestety nie będzie to smaczny posiłek, ale taki, który odbije się czkawką, a może nawet doprowadzi do niestrawności. W minionym tygodniu do ostrowieckiej komendy zgłosiła się 72-latka. Kobieta poinformowała mundurowych, że padła ofiarą oszustw internetowych. Z relacji zgłaszającej wynikało, że poprzedniego dnia na popularnym portalu sprzedażowym wystawiła do sprzedaży grilla elektrycznego za kwotę 250 zł. Następnie na maila kobieta otrzymała wiadomość, że przedmiot został sprzedany i czeka na potwierdzenie. Seniorka kliknęła w zakładkę Przejdź do swojego konta, gdzie zalogowała się do bankowości elektronicznej. Kiedy zobaczyła, że nie otrzymała zapłaty, natychmiast się wylogowała. Następnego dnia skontaktował się z nią za pomocą komunikatora społecznościowego mężczyzna o wschodnim akcencie, który był zainteresowany zakupem wystawionej przez nią rzeczy. Po uzgodnieniu warunków sprzedaży miał on dokonać wpłaty 250 zł na konto kobiety znajdujące się na portalu. Po krótkim czasie ze zgłaszającą skontaktowała się pracownica portalu sprzedażowego, która poinformowała ją, że potrzebuje od niej kodów BLIK celem weryfikacji konta. Niczego nieświadoma 72-latka podała rozmówczyni kilka kodów BLIK. Po zakończonej rozmowie, kiedy chciała zalogować się na swoje konto, otrzymała wiadomość, że zostało ono zablokowane. W związku z tym zadzwoniła na infolinię, gdzie została poinformowana, że padła ofiarą oszustwa. Z jej rachunku bankowego zniknęło blisko 19 tysięcy złotych. Pamiętajmy, że jeżeli staniemy się ofiarą przestępstwa, niezwłocznie powinniśmy skontaktować się telefonicznie ze swoim bankiem w celu zablokowania dostępu do rachunku oraz karty bankomatowej. I to tyle ode mnie, Michał Pustuła. Do usłyszenia.
1: Radio Złote Przeboje 93,2 FM. Tydzień w Świętokrzyskiem.

0: Radio Złote Przeboje 93,2 FM. Tydzień w Świętokrzyskiem.
1: Dzień dobry, cześć, witajcie. Kolejna godzina naszego spotkania weekendowego i magazynu Tydzień w Świętokrzyskiem już rozpoczęta, a zaczniemy sobie od przeglądu wydarzeń tygodnia, który za momencik przedstawi Ewelina Walczak. Ja natomiast zapraszam Was na ciąg dalszy naszego spotkania. Między innymi oczywiście dziś pojeździmy trochę dookoła Jędrzejowa, bo będziemy i w Chęcinach, i w samym Jędrzejowie, i nie zabraknie informacji dotyczących naszego zdrowia. Będą również statystyki wszelkiego rodzaju, także zdrowotne. Będzie, co jest grane, będzie na koniec kryminalne świętokrzyskie, ale to wszystko po kolei. Jak na razie kłaniam się nisko. Michał Kustuła, zapraszam na magazyn Tydzień w Świętokrzyskiem.
0: Przegląd wydarzeń tygodnia w Świętokrzyskiem.
2: Ewelina Walczak, zapraszam. Świętokrzyska policja podsumowała majówkę na drogach. Od 30 kwietnia do 5 maja nad bezpieczeństwem podróżujących w naszym regionie czuwało każdego dnia blisko 600 funkcjonariuszy. W tym czasie doszło do 5 groźnych zdarzeń, w których poszkodowanych zostało 8 osób. Niestety znów zawiedli nieodpowiedzialni kierowcy, bo w trakcie kontroli zatrzymano 37 zmotoryzowanych pod wpływem alkoholu. Dodatkowo 16 piratów drogowych straciło prawo jazdy na 3 miesiące za przekroczenie prędkości o ponad 50 km na godzinę w terenie zabudowanym. Policyjne statystyki niepokoją, podobnie jak rosnąca liczba młodych osób zmagających się z nałogami. W Świętokrzyskiem Centrum Psychiatrii w Morawicy powstanie pierwsza poradnia leczenia uzależnień, przeznaczona dla dzieci i młodzieży. Więcej o tym Małgorzata Mura.
3: Nowa placówka wypełni poważną lukę w systemie ambulatoryjnej opieki nad najmłodszymi pacjentami z naszego regionu. Statystyki są alarmujące. Lekarze przyznają, że na oddziały trafia coraz więcej nastolatków borykających się z zaburzeniami nastroju, samookaleczeniami oraz uzależnieniami od groźnych środków psychoaktywnych. Prace adaptacyjne będą kosztować ponad 2 600 000 zł, a przeważająca część tej kwoty pochodzi z funduszy unijnych. Za te pieniądze placówka kupi również nowoczesny sprzęt, taki jak aparaty do EKG i specjalne narzędzia do diagnozy.
2: Zakończenie całego przedsięwzięcia zaplanowano na 30 czerwca 2027 roku. Oprócz inwestycji w zdrowie, miasto stawia na potężną przebudowę infrastruktury. Koniec z zalanymi ulicami w samym centrum Kielc. Drogowcy planują modernizację ronda Giedroycia, pod którym ma powstać ogromny zbiornik retencyjny. Miejskie skrzyżowanie po każdej większej ulewie zamienia się w jezioro, dlatego nowy system skutecznie zgromadzi nadmiar deszczówki, by w czasie suszy wykorzystywać ją do podlewania zieleni. Urzędnicy rozważają również całkowitą zmianę organizacji ruchu i stworzenie w tym miejscu bezpiecznego ronda turbinowego. Całość pochłonie prawie 35 milionów złotych i zostanie sfinansowana głównie z funduszy europejskich. Walka z nadmiarem wody w mieście kontrastuje z dramatem na polach. Tegoroczna wiosna zapisała się jako najgorsza od dekady dla świętokrzyskich sadowników. Potężne przymrozki, podczas których temperatura spadła lokalnie do minus 5 stopni, spustoszyły uprawy w całym regionie. Aż 55 samorządów zgłosiło już szkody do Urzędu Wojewódzkiego. W powiatach sandomierskim, opatowskim i ostrowieckim straty w plonach sięgają nawet 90%. Tylko w maju mobilne kliniki Świętokrzyskiego Centrum Onkologii odwiedzą ponad 50 miejscowości. W specjalnym cytomammobusie można bezpłatnie wykonać mammografię, cytologię oraz diagnostykę w kierunku wirusa HPV. W ubiegłym roku z darmowej profilaktyki w regionie skorzystało łącznie ponad 8 tysięcy kobiet. W Świętokrzyskim Centrum Matki i Noworodka w Kielcach zapanował prawdziwy baby boom. W ciągu zaledwie kilku dni na świat przyszło tam aż 5 par bliźniąt. 2 pary dziewczynek, 1 chłopców i 2 mieszane. Kielecka placówka od września ubiegłego roku prowadzi dedykowaną przychodnię dla takich przypadków. Rocznie rodzi się tam średnio 30 par bliźniąt.
1: To był przegląd wydarzeń tygodnia, to była Ewelina Walczak. Dziękujemy bardzo. Natomiast ja już teraz zapraszam Was na ciąg dalszy magazynu Tydzień w Świętokrzyskiem. Obiecałem, że trochę pojeździmy dziś po okolicy. No to proszę bardzo, słowa dotrzymuję. Już teraz wybieramy się na piękną wycieczkę krajoznawczą po Chęcinach, na którą zabiera nas przewodniczka Dorota Czesak.
0: Nasze propozycje dla mieszkańców Świętokrzyskiego.
4: Są takie miejsca, które ze Świętokrzyskim kojarzą się słuchaczom i to wybitnie. Nie wystarczy na przykład rzucić hasło Zamek Królewski w Chęcinach, czy na
5: stety
4: przykład...
5: albo niestety, tak.
4: Bałtów, albo już na wschodzie Sandomierz, rozpromowany w ostatnim czasie bardzo, bardzo mocno przez serial Ojciec Mateusz. No ale jednak województwo świętokrzyskie to nie tylko to, o czym powiedzieliśmy do tej pory, ale także fajne, ciekawe propozycje wycieczek, które ty przygotowałaś dla naszych słuchaczy. I na początek pytanie, to są takie wypady jednodniowe, kilkudniowe, jak należy się do takiej wycieczki przygotować?
5: Możemy te wycieczki łączyć. My tutaj przedstawimy kilka pakietów jednodniowych, które dowolnie możemy sobie aranżować i łączyć. Także nic nie stoi na przeszkodzie, żeby z wycieczki jednodniowej czy z trzech jednodniówek zrobiły nam się trzy. Wycieczka trzydniowa, o może w ten sposób. Każdy ma mapę, każdy ma Google Maps, może sobie to sprawdzić, żeby nie jeździć od wschodu do zachodu województwa. No chyba, że ktoś lubi, tak?
1: No, wiesz,
5: stan dróg mamy dosyć dobry u nas w województwie.
1: Z tymi mapami to też różnie bywa, bo to przecież niektórzy na przykład kierują się nie mapami w dzisiejszych czasach, ale tylko i wyłącznie GPS-ami i...
5: No ja mówię oczywiście o mapie w GPS-ie, co tak, chyba każdy rozumie. Oczywiście, większość
1: jednak,
5: ludzi oczywiście.
1: Jednak nie jesteś zwolenniczką papierowych map.
5: Jestem zwolenniczką papierowych map, natomiast dochodzi do sytuacji takich, że przyjeżdżają kierowcy i mówią, kurczę, nie ma ulicy Gosiewskiego na mapie. Bo to jest nowa ulica, tak? I oni kupili w kiosku nową mapę i ulicy nie ma na mapie. Dlatego jest problem, także te mapy, znaczy z mapami wgrywanymi też bywa problem, bo trzeba je aktualizować, także najlepiej wiedzieć, gdzie jest wschód i zachód ciągle.
1: Zdecydowanie. Wschód to jest tam, gdzie słońce wschodzi, a zachód to jest tam, gdzie nie wschodzi.
5: Dokładnie tak, chociaż bywa problem z północą i południem. Bardzo fajnie na zamku w Chęcinach na wieży to widać, kiedy ja mówię, słuchajcie, wschód mamy tam, gdzie mamy północ i południe. I wszystkie kierunki świata są pokazywane. Także to jest,
1: ale
5: co
1: wiesz,
5: uwielbiam,
1: jest,
5: to uwielbiam.
1: Jest,
5: ale potem jak są kłótnie, tak? Ale jak to? Tam jest północ. To... Ja na szczęście wiem.
1: Jest 50% szans, także to przynajmniej taki wybór jest. Mhm. No dobrze, gdzie nas zabierasz na pierwszy wypad?
5: Patriotyzm lokalny nakazuje mi zabrać was najpierw do Chęcin, ponieważ ja mieszkam bardzo blisko zamku w Chęcinach. Niektórzy wręcz twierdzą, że biała dama to ja, mimo tego, że włosy mam czarne. Warto pojechać do Chęcin. Zainwestowaliśmy jako miasto i gmina Chęcin sporo pieniędzy w to, żeby państwa przekonać do tego, żeby do Chęcin przyjechać i żeby wasz pobyt był miły, tak? Żebyście mieli dogodne warunki do zwiedzania, więc Zamek Królewski w Chęcinach jest absolutnie atrakcją, którą musicie odwiedzić, z wspaniałą historią. Ja zawsze mówię, że na pewno widzieliście Zamek w Chęcinach, na przykład oglądając pana Wołodyjowskiego, a nawet nie wiecie, że to właśnie jedna z części zamku grała, znaczy i wzgórze zamkowe, o może w ten sposób, brał udział w filmie. Jeżeli Zamek w Chęcinach, to na pewno Noce na Zamku. Bardzo rozpopularyzowane ostatnimi laty. Nocne zwiedzanie Chęcin. Warto na coś takiego się wybrać. Teatr Ognia, wystrzały z armat. Rzeczywiście robi to wrażenie. Witamy gości po królewsku w Chęcinach.
1: I od królewskiego akcentu zaczynamy. No ale jednak Chęciny to nie tylko sam zamek w Chęcinach, bo przecież co prawda otoczenie całego zamku zostało ostatnio, jak to się ładnie mówi, zrewitalizowane.
5: Moje ulubione słowo, rewitalizacja.
1: Moje również, zaraz po celebrycie. Natomiast jest również piękna iluminacja, ale przecież jest także kilka fajnych, ciekawych rzeczy, które w samych Chęcinach można obejrzeć.
5: Dokładnie tak. Zapraszamy na wyremontowane rynki, do tego, że Chęciny to jest takie miasto szczególne, które ma rzeczywiście dwa rynki, rynek górny, rynek dolny, po kapitalnym remoncie, więc warto przejść, warto się zaplątać w plątaninę średniowiecznych uliczek. W Chęciny to średniowieczne miasto, warto zwiedzić nasze kościoły, kościół parafialny świętego Bartłomieja z kilkusetletnią historią, jeden z najstarszych kościołów w Polsce, którego rodowód sięga XIV wieku. Według legendy istniało przejście, loch między zamkiem w Chęcinach, a właśnie naszym kościołem parafialnym. Podobno, kiedy mieszkańcy Chęcin byli zagrożeni, a tych okresów w historii było kilka, uciekali po prostu tymi lochami. Ostatnie prace archeologiczne niestety tego nie potwierdziły, także już tutaj studzę zapędy, bo niektórzy
1: może
5: chcieliby nosić,
1: ktoś,
5: przenosić.
1: Ktoś zasypał i wiesz, i nie ma dlatego
5: Na pewno przy kościele parafialnym jest sztonia pogórnicza, dlatego niestety pęka, także Chęciny to górnicze miasto. Jak stoimy na zamku, widzimy panoramę Chęcin. Widać w naszej panoramie to górnictwo odkrywkowe, z którego Chęciny bogaciły się i dzięki temu były w swojej historii, miały taki okres, kiedy były popularniejsze, silniejsze i bogatsze od Kielc. Także warto o tym pamiętać.
1: Właśnie, jeżeli już stoimy, jesteśmy na zamku w Chęcinach i spojrzymy...
5: Który to kierunek? Gdzie?
1: Spojrzymy, już ci mówię, który to kierunek. To będzie, zdaje się, że północny zachód.
5: Północny zachód.
1: Północny zachód, to tam będzie Góra Miedzianka. Tak mniej więcej w tamtym
4: najbliższych okolicach.
5: Dokładnie tak.
4: To także jest miejsce, które warto odwiedzić.
5: To jest miejsce, które warto odwiedzić, o które walczymy od kilku lat. Walczymy w takim sensie, że bardzo byśmy chcieli sztolnię pogórniczą udostępnić dla Państwa. Nie wiem dokładnie kiedy, może za 2 lata będziecie tam Państwo serdecznie zaproszeni, dlatego że gmina Chęcina otrzymała dużą dotację unijną i sztolnie będą udostępnione. Apeluję, proszę, żebyście nie wchodzili na własną rękę, bo amatorów zwiedzania jest niestety bardzo, bardzo wielu. Stan tych tras podziemnych jest niestety bardzo kiepski i niebezpieczny, także bardzo proszę nie wchodzić na własną rękę. Jeżeli ktoś wejdzie, czym zamierza wejść, potrzebna jest zgoda konserwatora przyrody, także Miedzianka, ale warto wybrać się na część naziemną, na górę Miedziankę, dlatego że jest pięknie wykoszona, jest odkryta grań, no i można znaleźć lazuryt i malachit, czyli przepiękne skały. To są skały... kolor morski, coś ci mówi?
4: Niebieski.
5: No powiedzmy, że
4: pamiętaj,
5: tak.
4: Pamiętaj, że jestem mężczyzną, rozróżniam tylko 3 kolory.
5: No właśnie, a propos kolorów, mam tutaj taki piękny mikrofon w kolorze łososiowym i jak stoję na zamku w Chęcinach, to mówię, patrząc na kierunek południowo-wschodni, tam jest Centrum Nauki Leonardo da Vinci
4: jest,
5: i Dwór
4: tak.
5: Starostów. A proszę bardzo, proszę spojrzeć na pomarańczowy kolor, a dla kobiet łososiowy.
4: No i to jest właśnie to rozgraniczenie pomiędzy mężczyznami a kobietami. Słuchaj, jesteśmy w Chęcinach, jesteśmy w gminie Chęciny. Od, zdaje się, że 3 lat na terenie miasta i gminy Chęciny działa również klaster turystyczny.
5: Mm-hmm.
4: Czy jego działanie jest zauważalne dla turystów? Bo on po prostu skupia, tak pokrótce mówiąc, instytucje turystyczne z gminy Chęciny. Miał być jeden bilet, nie wiem, czy ten bilet już działa.
5: Powiem szczerze, że nie wiem, czy ten bilet działa. Dla mnie od początku było to problematyczne, jeżeli chodzi o Jaskinię Raj. Dlatego, że Jaskinia Raj też jest w tym klasterze. Bardzo ciężko się dostać do jaskini, zwłaszcza jeżeli mówimy o turystyce grupowej. Ja taką przede wszystkim się zajmuję. Tam były jakieś wyłączenia, jakieś gwiazdki, że z wyłączeniem Jaskini Raj, w sensie z wyłączeniem dostępności biletów. Myślę, że wszelkie tego typu inicjatywy są ważne, jeżeli promują, tak, wszystkie zabytki. Także jeżeli się o nas mówi, mam nadzieję, że dobrze, to jak najbardziej, to jest wskazane.
4: Jak, powiedz mi, rozpocząć taką właśnie wędrówkę po Chęcinach? Od zamku rozpoczynamy. I co potem? Schodzimy w dół, w górę. Mówiliśmy o rynku, mówiliśmy o Miedziance. Niemczówka jest jeszcze do obejrzenia.
5: Jest, jak najbardziej. Niemczówka jest do obejrzenia. Jedna z najstarszych kamienic w Chęcinach. Warto się tam wybrać. Pięknie odrestaurowane wnętrza z XVI wieku. Można zacząć zwiedzać Chęciny od parkingu pod zamkiem. Bardzo często myli się to, dlatego że mamy też restaurację pod zamkiem, tak? Także pod zamkiem od strony południowej, od strony Krakowa zostawiamy auto, wspinamy się na górę zamkową i zwiedzamy zamek i przechodzimy na drugą stronę góry zamkowej, mijając kościół parafialny świętego Bartłomieja. Schodzimy traktem, który już w tym sezonie ma być nazwany traktem króla Władysława Łokietka. Ma być wyremontowany, ma być dostosowany do potrzeb turystów. Przechodzimy przez rynek górny, potem Niemczówka. Warto zajrzeć do klasztoru i do kościoła ojców franciszkanów z niesamowitą historią. Ja uwielbiam turystów, którzy mi opowiadają, jak właśnie w klasztorze bardzo się dobrze bawili, dlatego że nie wszyscy wiedzą, ale od lat 60. do 90. XX wieku kościół, klasztor zostały przekształcone w obiekt hotelarski. I zdarzają się turyści, którzy mówią, że tutaj, proszę bardzo, w prezbiterium to ja dobrą wódeczkę piłem. W latach 90. obiekt wrócił w ręce franciszkanów, którzy robią bardzo dobrą robotę, kolokwialnie mówiąc, odnawiają ten zabytek, który ma kilkaset lat.
1: A po Chęcinach i okolicach i tych wyjątkowych zabytkach i tajemniczych miejscach oprowadzała nas Dorota Czesak. Dziękujemy bardzo. Oczywiście przypominam, że jeżeli już o Chęcinach mowa, to zapraszam Was w każdy piątek po 21 do magazynu Co jest grane w Świętokrzyskiem, ponieważ kryminał Odmęt Jacka Łukawskiego w częściach jest emitowany na naszej antenie, więc to także jest kawał Chęci, który warto posłuchać. Dziwnie to brzmi, ale uwierzcie mi, że warto.
0: Radio Złote Przeboje 93,2 FM. Tydzień w Świętokrzyskiem.
1: Ciąg dalszy magazynu, tydzień w Świętokrzyskiem na antenie Radia Złote Przeboje przed nami, a za momencik będziemy w Świętokrzyskim Geoparku opowiadać o geofestiwalu, między innymi i o piątej rocznicy wpisania Świętokrzyskiego Geoparku na listę Światowych Geoparków UNESCO. Natomiast zaczniemy sobie od odwiedzenia Narodowego Funduszu Zdrowia i przypomnienia o pewnym ważnym projekcie realizowanym przez NFZ. O tym już teraz na antenie.
0: Zdrowe Świętokrzyskie.
1: No dziś o naszym zdrowiu sobie poopowiadamy trochę, a dokładnie to o moim zdrowiu, ponieważ program realizowany przez Narodowy Fundusz Zdrowia, tak właśnie zatytułowany, czyli Moje Zdrowie, ma już rok. A w związku z tym pora na małe podsumowanie tego właśnie programu. Ponad 125 tysięcy mieszkańców naszego województwa włączyło się do niego i wypełniło ankietę. Z drugiej strony to tylko 13% wszystkich uprawnionych. Liderami po roku działania programu są mieszkańcy powiatu włoszczowskiego. Tam uprawnionych do skorzystania i wypełnienia ankiet jest 17% mieszkańców. Z bezpłatnych badań w programie Moje Zdrowie, przypominamy, mogą skorzystać wszyscy od 20 roku życia. Więcej na temat rocznego działania programu Moje Zdrowie Agnieszka Białas-Sitarska, rzeczniczka Kieleckiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia.
6: Już ponad 125 tysięcy mieszkańców Świętokrzyskiego łączyło się do programu Moje Zdrowie i wypełniło ankietę medyczną. To 13% wszystkich uprawnionych osób. Liderami po roku trwania programu są mieszkańcy powiatu włoszczowskiego. Ankiety w programie wypełniło ponad 17% uprawnionych. Z bezpłatnych badań w programie Moje Zdrowie mogą skorzystać wszyscy Polacy od 20 roku życia.
1: A gdzie w województwie świętokrzyskim można wykonać takie badania?
6: Moje Zdrowie, bilans zdrowia osoby dorosłej jest realizowany przez wszystkie przychodnie podstawowej opieki zdrowotnej i jest skierowany do wszystkich ubezpieczonych osób dorosłych, którzy ukończyli 20 lat. Finansuje go Narodowy Fundusz Zdrowia. W ubiegłym roku wartość świadczeń w tym programie wyniosła w województwie świętokrzyskim ponad 55 milionów złotych.
1: No niestety statystyki nie są najlepsze, bo tylko 15% uprawnionych osób skorzystało z programu Moje Zdrowie, ale wśród tych 15% mamy również faworyta, ponieważ jedna miejscowość zdaje się, że uzyskała najlepszy wynik wśród badających się.
6: Najchętniej z programu korzystają mieszkańcy powiatu włoszczowskiego. Ankiety wypełniło ponad 17% uprawnionych osób. Nieco mniej w powiecie jędrzejowskim, a stawkę zamyka powiat pińczowski. Mieszkańcy Kielc wypełnili najwięcej ankiet, bo 19,5 tysiąca, co przekłada się na 13% udział w programie.
1: Wiemy już gdzie, ale odpowiedzmy również na pytanie, co trzeba zrobić, żeby skorzystać z tych bezpłatnych badań.
6: By skorzystać z darmowych badań, wystarczy wypełnić ankietę medyczną. Można to zrobić samodzielnie przez internetowe konto pacjenta lub mobilną aplikację Moje IKP, ale można to także zrobić w przychodni POZ z pomocą personelu medycznego. Wystarczy odpowiedzieć na kilka pytań dotyczących m.in. nawyków żywieniowych, stylu życia, aktywności fizycznej, nałogów, a także naszego stanu psychicznego czy zaburzeń poznawczych. Wyniki ankiety trafiają do POZ, w której pacjent ma złożoną deklarację. Później zostaje wygenerowany i pobrany raport, a następnie wystawione zlecenie na badania diagnostyczne. Po przeanalizowaniu wyników pacjent zostaje zaproszony na wizytę podsumowującą do POZ. Podczas konsultacji poznaje swój indywidualny plan zdrowotny i dowiaduje się m.in. jakie zidentyfikowano czynniki ryzyka rozwoju chorób, a także otrzyma zalecenia dotyczące zdrowego stylu życia, diety i aktywności fizycznej, badań profilaktycznych i interwencji prozdrowotnych. Z programu mogą korzystać osoby od 20 roku życia, a do 49 roku życia raz na 5 lat. Powyżej 49 roku życia taki bilans zdrowia można wykonać co 3 lata.
1: A o programie Moje Zdrowie na antenie opowiadała Agnieszka Białas-Sitarska, rzeczniczka Kieleckiego Narodowego Funduszu Zdrowia.
0: Co słychać w Świętokrzyskiem?
1: No między innymi słychać przygotowania do juwenalii świętokrzyskich. Mamy tydzień bibliotek i to ogólnopolski. Dużo imprez się odbywa. Szykujemy się także do fajnej imprezy, jaką jest Geofestival. A to wszystko związane jest z piątą rocznicą wpisania Geoparku Świętokrzyskiego na listę geoparków UNESCO. O szczegółach tego i także wydarzeń związanych z Geofestiwalem opowie nam kierownik Centrum Geoedukacji w Kielcach, Michał Poros.
7: Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Panie Michale, dlaczego ta piątka jest tak ważna i dlaczego o niej dziś będziemy najwięcej mówić?
7: Piątka jest ważna z kilku powodów, ale ten najważniejszy to oczywiście celebracja 5 lat Geoparku Świętokrzyskiego w UNESCO. Dokładnie 5 lat temu uzyskaliśmy jako Geopark Świętokrzyski prestiżowy certyfikat Światowego Geoparku UNESCO, wchodząc do wielkiej rodziny geoparków, która w tej chwili obejmuje ponad 220 geoparków zlokalizowanych w różnych częściach świata, tworząc tak zwaną światową sieć geoparków. My do tej sieci należymy, jesteśmy jej pełnoprawnym członkiem i dumnym posiadaczem właśnie takiego statusu Światowego Geoparku UNESCO, który potwierdza międzynarodową rangę dziedzictwa geologicznego przede wszystkim, bo geopark w dużej mierze opiera się na geologii, ale również geopark kładzie nacisk na pokazywanie dziedzictwa kulturowego, tradycji lokalnych i przyrody ożywionej i połączenia tego wszystkiego w krajobrazie. Także mówimy o dość złożonej materii, o obszarze bardzo wyjątkowym, nie tylko w skali Polski, ale w skali Europy również. Przypomnę, że Geopark Świętokrzyski obejmuje, i tu znowu pojawia się nam cyfra 5 gmin dokładnie, a więc Kielce, Chęciny, Moratica, Nowiny i Piekoszów. Także ta piątka dla nas ma wyjątkowe znaczenie zarówno z uwagi na 5-lecie, jak i z uwagi na fakt, że mamy 5 gmin w geoparku, których granice pokrywają się z granicami administracyjnymi właśnie tych gmin. Każda ma coś ciekawego na swoim terenie. Mamy różne ciekawe miejsca, które przyciągają turystów, jak chociażby Kadzielnia w Kielcach, Wietrznia, Ślichowice, Karczówka, na której zboczach położony jest ogród botaniczny, ale oczywiście poza Kielcami też bardzo dużo takich niezwykle ciekawych, ważnych miejsc, jak chociażby jaskinia Raj, Zamek w Chęcinach, czy rezerwat Góra Miedzianka. Oczywiście to są tylko takie przykłady, które w tej chwili wymieniam, bardziej znane, mniej ważnych i geologicznie, i związanych z przyrodą ożywioną, i ważnych też kulturowo. Jest naprawdę na tym terenie bardzo dużo. Turysta przyjeżdżając tu rzeczywiście może wybierać w tych lokalizacjach, powodując jakby, że każdy dzień tego pobytu będzie inny, obfitujący w inne doznania, emocje w obcowaniu nie tylko z przyrodą, ale również z kulturą. I wreszcie ta piątka również ma znaczenie w kontekście piątej edycji Geofestiwalu Kielce, która odbywa się w tym roku. Wydarzenie, najważniejsze wydarzenie geoturystyczne na terenie naszego geoparku, które odbędzie się już 23-24 maja na Kadzielni, 30 maja w Centrum Geoedukacji i 31 maja w Ogrodzie Botanicznym. Także już teraz serdecznie Państwa wszystkich zapraszam na te wydarzenia. Będziemy w dalszym ciągu celebrować ten ważny moment, ważną okoliczność 5-lecia Geoparku UNESCO, ale będziemy również celebrować fakt, że mamy na tym terenie tak wyjątkowe dziedzictwo ekologiczne, przyrodnicze i kulturowe. Chcemy je wykorzystać do edukacji, turystyki, pokazywać zarówno mieszkańcom, jak i turystom odwiedzającym nasz region.
1: Panie Michale, czy my możemy już teraz zdradzić co nieco na temat tego, co będzie się odbywać w ramach tegorocznego piątego Geofestiwalu Kielce, który zresztą odbywa się w tym roku pod hasłem Piątka z Natury?
7: Dokładnie tak. Znowu ta piątka nam się pojawia. w haśle przewodnim tego wydarzenia. Myślę, że możemy już teraz uchylić rąbka tajemnicy i powiedzieć, że w przypadku kadzielni na pewno to będą atrakcje związane z turystyką aktywną. Wykorzystujemy potencjał tego miejsca, które dawniej było kamieniołomem, czynnym kamieniołomem, gdzie wydobywano wapienie na potrzeby lokalnego przemysłu. Dziś jest to jedna z najważniejszych atrakcji turystycznych w regionie świętokrzyskim, która właśnie 23-24 maja będzie areną dla różnego rodzaju aktywności w ramach tego festiwalu Kielce. Począwszy od wspinaczki skałkowej przez wędrówkę po jaskiniach i warsztaty związane właśnie z jaskiniami organizowane przez Speleokup Świętokrzyski. Oczywiście trolka na kadzielni i Via Ferrata, czyli turystyczna trasa wspinaczkowa, to też będzie bardzo mocno wykorzystywany akcent. Kajaki na jeziorze od strony ulicy Krakowskiej, co na pewno się pojawi, dlatego że tego typu aktywność no również bardzo ładnie nam się wpisuje w całą formułę go festiwalu. Podajmy jeszcze do tego spacery z przewodnikami. Tutaj PPPK Kielce włączyło się w współpracę jako partner w tym wydarzeniu. Występy artystyczne również się odbędą. Różnego rodzaju warsztaty nawiązujące do natury, do geologii. To też będzie się działo właśnie tego 23-24 maja na kadzielni. Oczywiście pełną taką informację wraz z rozpiską atrakcji udostępnimy jeszcze na naszych profilach w mediach społecznościowych, na stronach internetowych, także zachęcam do śledzenia profilu Go Festiwalu Kielce, jest dostępny na Facebooku, ale również profili w mediach społecznościowych Miasta Kielce, Go Natury Kielce, Centrum Geoedukacji i Go Natury Kielce Ogrodu Botanicznego. Wszędzie w tych miejscach na pewno te informacje się pojawią, plus jeszcze Kielce Travel, również tam będzie można dowiedzieć się, co ciekawego szykujemy w ramach Go Festiwalu Kielce na kadzielni. Przeskakujemy o tydzień i lądujemy w okolicach 30-31 maja. 30 maja serdecznie zapraszam do Centrum Geoedukacji na Wiecznie, gdzie będziemy mieli również właśnie geofestiwalowe atrakcje skupione wokół tematu geologii, ale również poza ten temat wykraczające. Będą warsztaty związane z popularyzacją różnego rodzaju nauk, fizyki, chemii, biologii. Będą akcenty związane z dinozaurami, już nawiązujemy do geologii. Będą wątki związane ze skamieniałościami, minerałami. Będą warsztaty szlifierskie, gdzie pod okiem wytrawnego szlifierza uczestnicy będą mogli doskonalić swoje umiejętności, stworzyć własne pamiątki. Będą również akcenty związane z rzemiosłem. Zaprosiliśmy w tym roku do współpracy osobę, która zajmuje się kowalstwem artystycznym, ale również Centrum Tradycji Garncarstwa z Chałupek, które kultywuje tradycję właśnie tego rzemiosła, można powiedzieć garncarskiego, ceramicznego, a więc ten wątek również na geofestiwalu w Centrum Geoedukacji się pojawi. Pojawią się różnego rodzaju atrakcje dla dzieci, jak chociażby ciekawostki czy atrakcje przygotowane przez firmę Robię Sobie Design, która też jest naszym takim stałym partnerem Festiwalu Kielce. Z takich nowinek jeszcze można powiedzieć o spacerach. W tym roku te spacery nam i wycieczki nam bardzo mocno towarzyszą zarówno w przygotowaniach, promowaniu geofestiwalu, mam na myśli wycieczki rowerowe, przedgeofestiwalowe, ale będą nam też towarzyszyć podczas samego geofestiwalu. Szykujemy kilka ciekawostek w związku z tym. Jedną z nich jest spacer śladami rzeźby w Kielcach. Mamy mnóstwo w Kielcach bardzo ciekawych pomników, rzeźb w przestrzeni miejskiej. Chcemy to pokazać, chcemy zaakcentować wątek wykorzystania lokalnych surowców skalnych właśnie w rzeźbie, w architekturze. I to na pewno będzie w ramach spaceru, który odbędzie się właśnie tego 30 maja z finałem na Wietrzni. Będziemy to też ogłaszać się na naszych profilach właśnie w mediach społecznościowych, także koniecznie śledźcie Państwo, obserwujcie, lajkujcie, udostępniajcie. Myślę, że warto tą informację rozpowszechniać. Dodajmy do tego jeszcze spacery z przewodnikami PPP-ku, które również będą towarzyszyć geofestiwalowi w Centrum Geoedukacji.
1: A co jeszcze o tym za moment?
0: Radio Złote Przewoje 93,2 FM. Tydzień w Świętokrzyskiem.
1: Poprzednią część naszej rozmowy o Geofestiwalu zakończyliśmy mówiąc o imprezach zbliżających się i organizowanych w ramach piątego Geofestiwalu. No to w takim razie będziemy finiszować wraz z końcem miesiąca, co wydarzy się na koniec maja. O tym w dalszej części rozmowy. Przypomnę, że moim i waszym gościem jest kierownik Centrum Geoedukacji Michał Poros.
7: I wreszcie 31 maja lądujemy w Ogrodzie Botanicznym. Również serdecznie zapraszam do udziału w tym wydarzeniu podsumowującym, można powiedzieć, Geofestiwal Kielce. Tu z kolei botanika, ekologia, ochrona przyrody, ale również kulinaria pojawią się jako atrakcja. I wreszcie taki crème de la crème, czyli występy artystyczne z udziałem naszych partnerów, pięknie wpisujące się w klimat Ogrodu Botanicznego. Również w tym roku zaproszeni są do współpracy blogerzy, influencerzy, związani właśnie z tematyką ekologii, ochrony środowiska. Myślę, że także i ten akcent bardzo ładnie wpisze się w klimat Geofestiwalu.
1: Panie Michale, tak, przeszliśmy dosyć płynnie i bardzo dobrze od świętowania 5 lat do tego, co dziać się będzie na tegorocznym Geofestiwalu, który także jest częścią tych obchodów piątych urodzin. Proszę powiedzieć, czego można życzyć świętokrzyskiemu geoparkowi na kolejne lata? No bo nie powiem, że na kolejne 5 lat, bo pewnie będzie trwał dużo, dużo dłużej, ale czego można wam życzyć?
7: No przede wszystkim dalszego rozwoju i ludzi z pasją zaangażowanych w działania geoparków. Takich ludzi nam nie brakuje. Rzeczywiście na terenie geoparku, na terenie tych 5 gmin można życzyć, żeby ci ludzie w dalszym ciągu współpracowali z nami, angażowali się w nasze działania. I przede wszystkim też można życzyć geoparkowi, aby rozwijał swoją działalność na forum międzynarodowym, promując nasz region świętokrzyski, a zwłaszcza jego zachodnią część, czyli wspomniane 5 gmin z miastem Kielce na czele. Także myślę, że mam nadzieję, że te życzenia się spełnią.
1: No to ja życzę, żeby te życzenia się spełniły i dziękuję za te wszystkie informacje przekazane słuchaczom Radia Złote Przeboje. Moim i waszym gościem był Michał Poros z kieleckiego Centrum Geoedukacji. Dziękuję bardzo.
7: Bardzo dziękuję.
0: Ciekawe świętokrzyskie.
1: Odwiedzamy Muzeum Przypkowskich w Jędrzejowie, ale nie będziemy mówić o wystawach, które pojawiają się, czyli są wystawami czasowymi, ale spróbujemy opowiedzieć o najciekawszych eksponatach albo najciekawszym eksponacie znajdującym się w zbiorach muzeum. Ze mną Jan Przypkowski, dyrektor muzeum. Witam, panie dyrektorze.
8: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
1: Panie dyrektorze, no nie ukrywam tego, że zadzwoniłem wcześniej i poprosiłem o przygotowanie wypowiedzi na temat najciekawszego eksponatu znajdującego się w zbiorach muzeum. I no nie ukrywajmy też tego, że był to chyba twardy orzech do zgryzienia, żeby taki eksponat znaleźć, prawda?
8: Tak, pytanie okazało się bardzo trudne, ponieważ w naszym muzeum jest tak dużo bardzo ciekawych, intrygujących, niezwykłych eksponatów, że ogromnie trudno jest wybrać jeden i przyznam, że to się chyba nie udało. Udało mi się wybrać jeden z, ale tak, żeby był taki jeden w cieniu, którego są wszystkie inne, to obawiam się, że nie w naszym muzeum.
1: No to uchylmy rąbka tajemnicy, zdradźmy naszym słuchaczom, co takiego wśród tych pokaźnych zbiorów należących do Muzeum Przypkowskich w Jędrzejowie zostało wybrane. I przy okazji warto wspomnieć, że to absolutnie subiektywna opinia, chyba tak mi się wydaje.
8: Tak, jak najbardziej. Ja pozwolę sobie tytułem wstępu powiedzieć, że nasze zbiory są bardzo wielowątkowe. Oczywiście najbardziej znana część naszej kolekcji to są zbiory zegarów słonecznych, największe w Polsce i jedne z największych na świecie. Ale właśnie nie o zegarach chciałem państwu powiedzieć, natomiast o pewnym obiekcie, który jest tak jakby pokrewny z tą naszą główną kolekcją. Otóż warto powiedzieć, że jedną z takich części naszych ekspozycji stałych to są tak zwane apartamenty pałacowe. To są taki zespół pomieszczeń, w których kiedyś tam mieściło się mieszkanie aptekarza, bo w jednej z naszych kamienic, kamienicy z XVIII wieku, kiedyś mieściła się apteka i mieszkał aptekarz. Nie wiemy, jak wyglądało to jego mieszkanie, ale w pewnym momencie poprzedni dyrektor muzeum zdecydował, że w tym miejscu, gdzie było kiedyś mieszkanie aptekarza, urządzi się takie apartamenty, jak w jakimś dużym pałacu, a to po to, żeby móc w jednym miejscu w sposób naturalny i atrakcyjny pokazać różne obiekty, które muzeum wzbogaciło się w ciągu swego istnienia, czyli meble, zabytkowe obrazy, rzemiosło artystyczne, i stworzyć z tego taki zespół pomieszczeń, gdzie te wszystkie sprzęty będą w naturalny sposób wyglądać. Tak się składa, że każdy z tych sprzętów ma nieraz bardzo skomplikowaną, a nawet powiedziałbym pokręconą historię i również ze względu na to wybrałem dzisiejszy obiekt.
1: No to w takim razie zdradźmy i powiedzmy, co to takiego jest, o czym dziś sobie opowiemy.
8: Otóż w salonie malinowym zwraca uwagę piękny, pokaźnych rozmiarów obraz, portret astronoma. Obraz przedstawia brodatego mężczyznę, nieco starszego, takich szlachetnych rysach i zamyślonym wyrazie twarzy. Astronom siedzi przy, jest przedstawiony w pozycji siedzącej i ma obok siebie fragment stołu, trzyma w ręku cyrkiel, ma księgi i globus nieba. Duży globus, na którym można rozpoznać gwiazdozbiory i personifikację tych poszczególnych gwiazdozbiorów. Obraz sam sobie jest bardzo piękny, widać na oko, że jest to malarstwo barokowe, natomiast bardzo ciekawa była jego historia. Historia zresztą nie do końca rozwiązana. Otóż obraz został zakupiony do zbiorów muzeum w 1968 roku od niejakiego pana Włodzimierza Grabowskiego z Krakowa. Nazwisko niby popularne i powszechne, natomiast nie był to zwykły pan Grabowski, lecz potomek króla Stanisława Augusta Poniatowskiego, ostatniego króla Polski. Król Stanisław August Poniatowski pojął za żonę, za morganatyczną małżonkę Elżbietę Szydłowskich-Grabowską i według przekazu rodzinnego tenże obraz, portret astronoma, należał kiedyś do kolekcji Stanisława Augusta. Został przez niego potem podarowany właśnie Elżbiecie Szydłowskiej-Grabowskiej i w tej rodzinie był przechowywany z pokolenia na pokolenie, aż w końcu został kupiony do naszego muzeum. Więc fakt posiadania obrazu z kolekcji królewskiej jest już bardzo intrygujący, jako że kolekcja Stanisława Augusta Poniatowskiego została rozproszona i teraz poszczególne jej obrazy są tropione przez badaczy. Ale to nie wszystko. Ponieważ do tego dochodziła jeszcze bardzo duże emocje, polegające na tym, że według tego ustnego przekazu ten obraz miał być zakupiony we Włoszech dla króla przez jego nadwornego malarza Marcello Bacciarellego jako, uwaga, dzieło Petera Paula Rubensa, flamandzkiego malarza barokowego, którego ceny obrazów są niebotyczne. Do tego obrazu sprzedający dołączył również dokument. Była to odręcznie napisana opinia z 1922 roku, gdzie profesor Wilhelm von Bode z Berlina entuzjastycznie napisał, że według jego wiedzy i po obejrzeniu obrazu jest on absolutnie przekonany, że mamy do czynienia z prawdziwym dziełem Petera Paula Rubensa. No więc emocje były dosyć duże, bo okazałoby się wtedy, że jesteśmy w czołówce muzeów polskich, mając taki obraz. No niestety na początku lat 70. obraz został oddany do konserwacji, gdzie został dokładnie prześwietlony, sprawdzono wszystkie jego warstwy malarskie, okazało się, że był on trochę przycięty. No w każdym razie na pewno wykluczono autorstwo flamandzkiego mistrza. Określono wówczas jego powstanie jako szkoła hiszpańska z XVII wieku. No i nic, okazało się, że nie mamy Rubensa, ale nie zmienia to faktu, że obraz jest bardzo piękny. A na pamiątkę tej historii i tych emocji, które jej towarzyszyły, obraz dziś jest eksponowany w salonie malinowym, a po jego obu stronach zawiesiliśmy ryciny, z których jedna jest portretem króla Stanisława Augusta Poniatowskiego, a druga jest to portret Petera Paula Rubensa.
1: Piękna historia. Myślę, że więcej takich można poznać, odwiedzając Muzeum Przybkowskich, do czego bardzo, bardzo serdecznie zachęcamy. A za dziś dziękuję bardzo moim i waszym gościem, opowiadając o tym wyjątkowym obrazie, który można zobaczyć w muzeum, mówił Jan Przybkowski, dyrektor muzeum. Dziękuję, panie dyrektorze.
8: Dziękuję panu, dziękuję państwu.
1: My zostaniemy sobie w Jędrzejowie, ponieważ nie wiem, czy wiecie, zbliża się piękne wydarzenie, w które także zaangażowana, i to dosyć mocno, jest cała ekipa Muzeum Przybkowskich w Jędrzejowie. Oczywiście dobrze się domyślacie, mowa o jędrzejowskiej Nocy Muzeów. Więcej na temat samej nocy będziemy sobie mówić w magazynie Co jest grane w Świętokrzyskiem już po weekendzie. Natomiast teraz chciałbym, żebyśmy zajrzeli do miejsca, które także związane będzie z Nocą Muzeów, i o akcji, której finał w Noc Muzeów będziemy mogli zobaczyć. O co chodzi dokładnie? Posłuchajcie.
0: Ciekawe wydarzenie w Świętokrzyskiem.
1: A dziś wyjeżdżamy, moi drodzy, wyjeżdżamy, i to nie byle gdzie, bo jedziemy piękną świętokrzyską kolejką wąskotorową, czyli ciuchcią po nidzie. Ze mną Natalia Harabin. Dzień dobry, witam na antenie.
9: Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Pani Natalio, będziemy poszukiwać zdjęcia. Dokładnie to wy zgłosiliście się do wszystkich miłośników kolei i przyjaciół świętokrzyskiej kolejki wąskotorowej ciuchcia po nidzie o to, żeby poszukali w swoich domowych albumach, w swoich domowych zasobach i po prostu gdzieś w pudłach, być może nawet i na strychu, jakichkolwiek fotografii, jakichkolwiek dokumentów związanych właśnie z piękną świętokrzyską wąskotorową. Tak?
9: Tak, zgadza się. W wielu domowych albumach kryją się prawdziwe skarby. To są między innymi stare fotografie naszej kolejki wąskotorowej ciuchcia po nidzie. W związku z tym chcielibyśmy ocalić te wspomnienia i pokazać je podczas Nocy Muzeów, a docelowo wyeksponować je w Izbie Pamięci Kolejowej w Jędrzejowie.
1: Co powinno się znajdować w takim razie na tych fotografiach, których poszukujemy i które być może pojawią się także właśnie w czasie wspomnianej przez panią Nocy Muzeów? Czego tak naprawdę szukamy? Czy to mają być postaci związane z wąskotorówką? Czy to mają być miejsca? Czy po prostu same tory? Czy być może widok z okna? Jak to powinno wyglądać?
9: Zakres jest bardzo szeroki. Liczymy tutaj na to, że okażą się państwo tym dosłownie, co sami trzymają w swoich skarbach. Przede wszystkim zdjęcia pociągów, taboru, fotografie z wydarzeń i przejazdów okolicznościowych, archiwalne ujęcia stacji infrastruktury, a także zdjęcia pracowników i pasażerów. Naprawdę wszelkie pamiątki uchwycone na fotografiach będą nas cieszyły.
1: I to wszystko, co się znajdzie, co zostanie przyniesione, o tym sobie za momencik powiemy, gdzie można przynosić, stanie w Izbie Pamięci Kolejowej, tak? Czyli to będzie taka stała ekspozycja?
9: Tak, dokładnie tak. Izba Pamięci Kolejowej mieści się w Jędrzejowie, na stacji Jędrzejów Wąskotorowy, i będzie można oglądać te zdjęcia w takiej stałej ekspozycji tuż po Nocy Muzeów, gdzie ta właśnie wystawia będzie miała swój debiut.
1: No dobrze, no to przejdźmy w takim razie teraz do tego, jak te zdjęcia, jeżeli takowe się znajdą gdzieś w jakichś domowych archiwach, to gdzie można się z nimi zgłaszać, czy jak można się z wami skontaktować, czy po prostu przynieść, czy najpierw napisać, później przynieść, jak to powinno wyglądać?
9: Przyjmiemy je naprawdę w wszelkiej formie. Najchętniej zapraszam do kontaktu pod naszym numerem telefonu 695-592-836.
0: Radio Złote Przeboje 93,2 FM. Tydzień w Świętokrzyskiem.
1: Wracamy do rozmowy o zdjęciach, zdjęciach archiwalnych dotyczących historii ciuchci po Nidzie, o czym opowiada Natalia Harabin. Te zdjęcia są zbierane, będą kolekcjonowane i wyeksponowane przede wszystkim w czasie zbliżającej się Nocy Muzeów. Poprzednią część naszej rozmowy zakończyliśmy mówiąc i podając numer telefonu, pod który w razie czego można zadzwonić. A jak już zadzwonimy, to co się wtedy stanie?
9: Ułatwimy Państwu przekazanie tych oto pamiątek, a mamy naprawdę szerokie możliwości, więc to tak naprawdę wystarczy się do nas zgłosić. Gdyby ktoś miał taki skan, to też zachęcam do wysłania go na naszą pocztę. Ciuchcia po Nidzie, @pk.kielce.pl. Każdy ten adres znajdą Państwo u nas na oficjalnej stronie.
10: No to na oficjalną stronę odsyłamy. Pani Natalio, proszę jeszcze powiedzieć, czy w tej Izbie Pamięci Kolejowej już w tym momencie coś się znajduje, czy ona jest dopiero budowana?
9: Mamy taką Izbę Pamięci Kolejowej, odkąd Zespół Świętokrzyskich i Nadwiedzieńskich Parków Krajobrazowych w Kielcach przejął zarządzanie kolejką wąskotorową w Jędrzejowie. Mamy wystawę zarówno fotograficzną, jak i taką składającą się z eksponatów. Natomiast naszym zadaniem jest i wielką pasją poszerzanie tej historii na temat kolejki wąskotorowej. Stąd wyszliśmy właśnie z tą inicjatywą, żeby to poszerzyć. Gdyby okazało się, że ktoś z Państwa słuchaczy, z miłośników kolei, czy też mieszkańców chciałby przekazać jakieś fizyczne eksponaty do takiej Izby Pamięci Kolejowej, to też jest taka możliwość.
10: A do tej pory proszę zdradzić, co tam się znajduje, jakie eksponaty możemy oglądać?
9: Możemy oglądać części maszyn, które były też wykorzystywane w bardzo dawnych czasach, bo kolejka powstała w 1915 roku. Możemy oglądać naprawdę bardzo szerokie zasoby zdjęć, które są tak naprawdę najważniejszą częścią tej wystawy. Mamy także bardzo stare meble, które niegdyś wyposażały biuro kolejki wąskotorowej w Jędrzejowie.
10: No proszę bardzo, już myślałem, że to będą meble, które na przykład w wagonikach kolejki się znajdowały, a to jednak takie stacjonarne były i nie jeździły. Proszę jeszcze opowiedzieć, do kiedy można te zdjęcia przynosić, jeżeli ktoś takowe znajdzie, i do kiedy będziecie je zbierać?
9: Będziemy bardzo wdzięczni za przesyłanie zdjęć przede wszystkim do Nocy Muzeów. To jest bodajże 16 maja, natomiast tak naprawdę czas nie jest ograniczony, bo będziemy chcieli rozbudowywać właśnie te nasze zbiory o wszystkie zdjęcia, które Państwo mają, które chcieliby nam przekazać, ale także o fizyczne przedmioty. Będziemy bardzo wdzięczni za ich przekazanie albo po prostu możliwość ich fotografowania.
10: No to w takim razie apelujemy raz jeszcze, drodzy mieszkańcy, miłośnicy kolei i przyjaciele świętokrzyskiej kolejki wąskotorowej Ciuchcia po Nidzie. Zgłaszajcie się, szukajcie w swoich zasobach, a ja dziękuję bardzo za te wszystkie informacje. Moim i waszym gościem była Natalia Harabin właśnie ze świętokrzyskiej kolejki wąskotorowej Ciuchcia po Nidzie.
9: Dziękuję bardzo.
1: Ja przy okazji przypominam również wszystkim zainteresowanym, że Ciuchcia po Nidzie jeździ od 1 maja. Pierwsze kursy już za

Teatr dla Wszystkich. Nie ma wśród tych kandydatów dotychczasowego dyrektora sceny Piotra Bogusława Jędrzejczaka, który już wcześniej informował, że nie przystąpi do konkursu. Wszyscy kandydaci zawodowo związani są z teatrem, zarówno jako teoretycy sceny i dramatu, jak również jako twórcy konkretnych inscenizacji. Jedyną kobietą w tym gronie jest Roxana Anna Miner, reżyserka specjalizująca się w teatrze lalek i spektaklach dla młodego widza. Pozostali kandydaci to Konrad Szczebiot, krytyk i historyk teatru, dramaturg i wykładowca Akademii Teatralnej w Białymstoku, były dyrektor departamentu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Wśród kandydatów podobno znajduje się także Robert Jarosz, reżyser i dramatopisarz, autor nagradzanych tekstów dla dzieci i młodzieży. Kolejnym kandydatem jest jedyny związany z Kielcami, Adrian Wajda, aktor teatralny i filmowy, były członek zespołu artystycznego teatru imienia Stefana Żeromskiego w Kielcach, współpracujący także z kieleckim teatrem Tête-à-Tête. Do konkursu przystąpił również Grzegorz Eckert, aktor, reżyser i pedagog związany ze Śląskim Teatrem Lalki i aktora Ateneum w Katowicach. Oficjalnie nazwiska kandydatów zostaną podane w przyszłym tygodniu, gdy pracę rozpocznie komisja konkursowa, której przewodniczy zastępca prezydenta Kielc Tomasz Poremski. Kadencja dotychczasowego dyrektora Teatru Lalki i aktora Kubuś w Kielcach Piotra Bogusława Jędrzejczaka, który zarządza kielecką sceną lalkową od 2020 roku, kończy się w sierpniu. Nowy dyrektor powinien objąć swoją funkcję we wrześniu. No a teraz wracamy do wydarzeń bieżących. 16 maja odbywać się będzie Jędrzejowska Noc Muzeów, a w związku z tym mnóstwo wszelkiego rodzaju atrakcji. Szczegółowy program Jędrzejowskiej Nocy Muzeów, rozkład jazdy specjalnych linii autobusowych czy kolejowych, a także lokali gastronomicznych, które wydłużyły swój czas pracy specjalnie dla uczestników imprezy, znajdują się na stronie internetowej www.jędrzejów.eu oraz na portalu facebookowym Miasta Jędrzejów. No i wchodząc tam właśnie, można dowiedzieć się kilku ważnych szczegółów. Ja pozwólcie, że nie będę ich tutaj przytaczał, zostawiając wam chociaż odrobinkę niespodzianki. Warto wspomnieć jedynie tyle, że tym razem w akcję włącza się 12 podmiotów. Nie brakuje nowości i niespodzianek. Oczywiście w Jędrzejowską Noc Muzeów mocno zaangażowane jest Muzeum Szybkowskich w Jędrzejowie. Między innymi nocnym zwiedzaniem, dobranocką w muzeum, wystawą Julity Malinowskiej, czyli cykliczna przestrzeń czasu. O tej wystawie mówiliśmy dużo na antenie. Ale w tegoroczną Noc Muzeów włącza się także świętokrzyska kolejka wąskotorowa Ciuchcia po Nidzie. Archeopactwo cysterskie w Jędrzejowie. Centrum Kultury w Jędrzejowie, rzecz jasna. Oprócz tego mamy także pracownię malarską Zbigniewa Kasprzaka. Jest także Komenda Powiatowa Policji, co ciekawe. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej. Jest również na przykład Kapliczka Świętego Walentego. W ramach Jędrzejowskiej Nocy Muzeów swoje podwoje otwierają również restauracje. Jak już mówiłem, więcej szczegółów znajdziecie w internetach. Więcej o tym będziemy sobie także na antenie mówić po weekendzie. A my z Jędrzejowa przenosimy się do Kielc, dlatego że jest coraz więcej szczegółów dotyczących drugiego świętokrzyskiego festiwalu literackiego, który pod koniec maja organizuje Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Kielcach. To będą 4 dni pełne spotkań z autorami, literaturą i kulturą. Między innymi, jak mówi dyrektorka Agnieszka Kuś, dyrektorka Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Kielcach, w sumie od 28 do 31 maja przygotowano dla czytelników aż 25 różnych wydarzeń. Między innymi czytelnicy będą mogli spotkać się z artystą Arturem Andrusem czy Barbarą Supeł, autorką znanych książek dla dzieci o rodzinie Pętelków. Nie zabraknie także spotkania między innymi z Mateuszem Damięckim. Na wszystkie wydarzenia, co jest chyba najważniejsze, w ramach festiwalu wstęp jest bezpłatny. O szczegółach dowiecie się z naszej anteny. To tyle, jeżeli chodzi o co jest grane. Natomiast ja przypominam,

0: Równocześnie, że w poniedziałek kończą się zgłoszenia dotyczące tegorocznej edycji kieleckiego budżetu obywatelskiego. No i teraz kilka chwil poświęcimy na przypomnienie sobie zasad tegorocznego składania wniosków.
1: Ważne porady dla Świętokrzyskiego.
0: Zastępca dyrektora Wydziału Dialogu Społecznego Urzędu Miasta Kielce Ewa Tyszer-Wieczorek.
2: Nabór projektów zaczynamy już za tydzień, 21 kwietnia i potrwa on 3 tygodnie do 11 maja. Projekty może zgłaszać tak naprawdę każdy mieszkaniec Kielc. Ma do wyboru dwie kategorie, czyli tą ogólnomiejską. Tutaj wartość projektu to powyżej 300 tysięcy. W przypadku projektów rejonowych projekty ta kwota nie może przekroczyć 300 tysięcy i projekt musi być zlokalizowany w obrębie jednego rejonu. Jeżeli chodzi o kwotę, to już pani prezydent wspomniała, jest to 11,5 miliona, z czego 4 miliony 600 będzie przeznaczone na projekty ogólnomiejskie, a pozostała kwota zostanie równo podzielona na 5 rejonów i w tej sytuacji każdy z rejonów otrzyma po 1 380 000 zł. W procedurze samym, w przebiegu oceny nie zmienialiśmy nic w tym harmonogramie. Po tym jak mieszkańcy zgłoszą swoje pomysły, opublikujemy listę wszystkich projektów zgłoszonych. Później będzie miał miejsce etap weryfikacji formalnej, merytorycznej, odwołania. Głosowanie przewidujemy tak jak co roku na przełomie września i października, a wyniki poznamy do połowy października. Jeżeli chodzi o samo głosowanie, to tutaj też nic się nie zmieni. Będzie mógł głosować każdy mieszkaniec. Do dyspozycji ma jeden głos i w ramach tego głosu będzie mógł wybrać jeden projekt ogólnomiejski, dwa projekty rejonowe.
0: A od poniedziałku miasto zostanie przejęte, również władza w mieście zostanie przejęta przez studentów, którzy rozpoczynają juwenalia świętokrzyskie, o czym także już na antenie mówiliśmy, ale pewnie do tematu będziemy sobie jeszcze wracać. Tyle jeżeli chodzi o budżet obywatelski. Pamiętajcie, że czas wraz z poniedziałkiem na składanie wniosków upływa. Upływa również powolutku czas poświęcony na nasze dzisiejsze weekendowe spotkanie i magazyn Tydzień w Świętokrzyskiem. Jeszcze jeden element tej naszej dzisiejszej układanki przed nami.
1: Kryminalne Świętokrzyskie.
0: W minioną środę w Daleszycach 21-letni mieszkaniec powiatu kieleckiego wybrał się na zakupy do sklepu motoryzacyjnego. Wychodząc z auta na kilka chwil stracił je z pola widzenia. Niestety nie zamknął pojazdu. Gdy wrócił, odkrył, że z wnętrza samochodu zniknął jego portfel. Oprócz dokumentów i kart płatniczych znajdowała się w nim gotówka w kwocie prawie 3,5 tysiąca złotych. Mężczyzna o całym zdarzeniu powiadomił policjantów z miejscowego komisariatu. Chwilę później otrzymał informację od swojej znajomej, że znalazła jego portfel. Po odzyskaniu zguby okazało się, że brakuje w nim pieniędzy. Funkcjonariusze komisariatu policji w Daleszycach szybko zajęli się sprawą. Analiza zebranego materiału pozwoliła wytypować osobę odpowiedzialną za kradzież. Jeszcze tego samego dnia policjanci zatrzymali 46-letniego mężczyznę. Podczas wykonywanych czynności odzyskali 2700 zł. Jak ustalili śledczy, część pieniędzy mężczyzna zdążył już wydać na własne potrzeby. 46-latek trafił do policyjnej celi, a następnie usłyszał zarzut kradzieży. Zgodnie z prawem grozi mu kara do 5 lat pozbawienia wolności. No i tak to właśnie jest z tymi częściami samochodowymi, czy też portfelami, które ktoś zabiera z naszych samochodów. A przy okazji, to nie wiem, czy słyszeliście, ja ostatnio usłyszałem od pewnego młodzieńca, tak na oko 5-letniego, doskonały dowcip dotyczący mechaników samochodowych. Ile mechanik samochodowy bierze za naprawę jednego auta? To jest pytanie dobre, prawda? No właśnie, zwykle 4 koła. I tym właśnie żartem sytuacyjnym powoli się z wami żegnam, oczywiście dziękując za nasze dzisiejsze weekendowe spotkanie na antenie Radia Złote Przeboje. Ze swojej strony jak zwykle mówię do usłyszenia, życząc miłej, niezapomnianej dalszej części weekendu. Słyszymy się w poniedziałek po 22 w magazynie Co jest grane w Świętokrzyskiem.
1: Radio Złote Przeboje 93,2 FM. Tydzień w Świętokrzyskiem.

0: Radio Złote Przeboje 93,2 FM.
1: Radio Złote Przeboje.